0: grzechów z 7 grzechami głównymi, spośród których jeden, nieczystość, zawsze zwracał naszą szczególną uwagę. A gdy jeszcze dodamy do tego znaną nam z kart Ewangelii anonimową jawno grzesznicę, która swoimi łzami obmywała Jezusowi nogi, wycierając je włosami, w naszej głowie może powstać już tylko jeden obraz – Marii Magdaleny, nawróconej cudzołożnicy. Tymczasem taka interpretacja więcej nam mówi o nas niż o niej, bo przecież uwolnienie aż od 7 złych duchów to uwolnienie od całego zła, które zagościło w jej życiu, jakiekolwiek by ono nie było. I to jest powód do wdzięczności, a nie do grzebania w czyjejś przeszłości. I Maria Magdalena doskonale to rozumiała. Dlatego ukochała Chrystusa najbardziej na świecie. Tak bardzo, że nie bała się stać pod Jego krzyżem, nie lękała się towarzyszyć Mu w umieraniu i dosłownie wyrywała się służyć Jego martwemu ciału zaraz, jak tylko to było możliwe, czyli wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno. I ta wielka siła wdzięcznej miłości, która wypełniała Marię Magdalenę, została nagrodzona. Nie tylko wyniesieniem do chwały ołtarzy przez Kościół, ale dużo wcześniej, gdy jako pierwsza zaniosła uczniom wiadomość o tym, że Jezus żyje, że miłość zwyciężyła i, co więcej, nadal wszystko zwycięża.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
1: In benedicta Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z katechezy podczas audiencji generalnej. Bóg myśli jak Samarytanin, który nie przechodzi obok człowieka, który popadł w tarapaty, litując się albo patrząc w drugą stronę, ale spieszy mu z pomocą, nie oczekując niczego w zamian, nie pytając, czy jest Żydem, czy poganinem, czy Samarytaninem, czy jest bogaty, czy jest biedny. Nie pyta o nic, nie pyta o te rzeczy, nie pyta o nic. Przychodzi z pomocą. Taki jest Bóg. Bóg myśli jak pasterz, który oddaje swoje życie, aby bronić i ratować owce.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Jezus pyta Marię Magdalenę: kogo szukasz? To samo pytanie zadał kilka dni wcześniej w Ogrodzie Oliwnym. Kogo szukacie? To samo pytanie, a zarazem zupełnie inne. Wtedy zapowiadało zdradę. Teraz prowadzi do rozmowy pełnej miłości i wierności. Tam widzieliśmy ucieczkę, tu poszukiwanie. Maria Magdalena szuka ciała swego nauczyciela, a znajduje jego samego, żywego, obecnego. Staje się pierwszym świadkiem zmartwychwstałego. Gdzie i jak szukam Jezusa? Czy znalazłszy staje się jego świadkiem?

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
2: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus.

0: Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: No to co, chyba wypadałoby zacząć środę. Minęła godzina siódma, czas na pierwsze dzisiaj informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Poznańscy lekarze zachęcają mężczyzn do regularnych badań. Trwa 27. Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. Pogoda poprawi się dopiero w weekend, informują synoptycy. Nie czekaj, aż zapali się kontrolka. Tak do badań profilaktycznych przekonywali wczoraj lekarze w Poznaniu. Na Placu Wolności stanął specjalny bus, gdzie panowie mogli się przebadać. Jak się jednak okazuje, mężczyźni badać mogą się na co dzień po kąpieli. Mowa o jądrach, co podkreślają współorganizatorki wczorajszego wydarzenia.
3: Najważniejszą rzeczą jest to,

0: Jan Orłowski.
1: I nie jest tak jak z programem 40+, który kiedyś był, że to jest tylko dla panów 40+, tylko każdy w każdym wieku może taką ankietę wypełnić, zostanie zaproszony przez swojego lekarza rodzinnego albo sam może się z tą ankietą zgłosić i wtedy otrzyma zestaw badań profilaktycznych, zależnie od tego, jakie dane podał w ankiecie, zależnie od obciążeń rodzinnych, zależnie od własnego samopoczucia, więc to jest też dobry pierwszy krok na drodze do profilaktyki, no bo to pozwala przyspieszyć pewne rzeczy i też tam ten program obejmuje badania, które na co dzień nie zawsze mogą być zlecone albo są refundowane.
0: Według statystyk rak prostaty jest drugim najczęstszym nowotworem złośliwym u mężczyzn. Co roku notuje się od 18 do 20 tysięcy zachorowań, a umiera na niego od 5 do 6 tysięcy mężczyzn rocznie. Wcześniej wykryta choroba jest uleczalna niemal w 100%. Jeszcze do 26 lipca potrwa 27 Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. Obchodom towarzyszy akcja Święty Krzysztof, w ramach której kierowcy wpłacają 1 grosz za każdy bezpiecznie przejechany kilometr jako wyraz wdzięczności. Zebrane pieniądze będą przeznaczone na zakup samochodów, motocykli, rowerów i łodzi dla polskich misjonarzy. Biskup Marek Ochlak z Madagaskaru zapewnia, że oni na co dzień pamiętają o tym wsparciu.
2: Misjonarze pamiętają o was w modlitwie, kiedy prowadzą samochód. Te nasze zdrowaśki, które są wypowiadane podczas długich podróży, czasem 12-godzinnych, myślę, że do was docierają i bardzo dziękujemy za tą wyrozumiałość na nasze prośby.
0: Akcję organizuje Miwa Polska, stowarzyszenie wspierające zakup środków transportu dla misjonarzy. Brama Poznania ponownie zaprasza mieszkańców na letni cykl wydarzeń Rzeka Żywa. Na sobotę zaplanowano m.in. spacer poświęcony Cybinie oraz nadrzecznym ekosystemom, warsztaty graficzne odbicia oraz wycieczkę Zielone Wyspy Poznania Rzeki. Dzień później chętni będą mogli wziąć udział w warsztatach Ciało ma imię, otwartych zajęciach dotyczących sitodruku oraz rodzinnym pikniku Rzeka Rowerów. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny, ale na niektóre trzeba się zapisać. Niskie temperatury pozostaną z nami co najmniej do piątku, wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W całym kraju dziś ponownie może przelotnie padać, a w kolejnych dniach trzeba się spodziewać powrotu burz, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
3: Czwartek i w piątek one znowu mogą być nieco silniejsze, a ci, którzy liczą na ocieplenie, będą musieli się uzbroić w cierpliwość, ponieważ wygląda na to, że przynajmniej do piątku pozostaniemy w tej chłodnej i dosyć wilgotnej masie powietrza polarnego morskiego, gdzie temperatury w ciągu dnia będą oscylować w granicach przeważnie około 20 stopni.
0: Cieplej będzie dopiero w weekend, wtedy może być nawet 28 stopni.
4: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
5: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 9 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jeszcze niższa, 8 stopni Celsjusza na plusie. Jest słonecznie w tym momencie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku zachodniego, a ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, w tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.

Już prawie 6 minut po godzinie 7 kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada. W tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 12. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami. Już za moment pojawi się kartka z kalendarza. W okolicach godziny 7.15 zobaczymy, co wydarzyło się w historii 22 lipca. No ale zanim spojrzymy do historii, no to faktycznie zagramy utwór sprzed, no już chyba ponad 30 lat. Będzie Sheryl Crow, All I Wanna Do, no ale przynajmniej energetycznie zaczniemy środę. Pogoda też zachęca, no przynajmniej jeżeli chodzi o

0: słońce zachęca do aktywności, chociaż temperatura, no słuchajcie, 9 stopni, a mamy przecież środek lata. No comments, ale gramy, słuchajcie, Sheryl Crow, All I Wanna Do, na początek środy. Dzień dobry.
1: Either. This is LA.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Kartka z kalendarza.
1: Na 15 na naszych radiowych zegarach, czas na kartkę z kalendarza. Sprawdzamy, co wydarzyło się w historii 22 lipca. Najpierw rok 1878, urodził się Janusz Korczak, a właściwie Henryk Goldschmidt, pedagog, lekarz i pisarz. Rok 1952, otwarcie w Poznaniu Mostu Marchlewskiego. Dziś ten most to jest most Królowej Jadwigi i uruchomienie linii tramwajowej na Rataje. Jeżeli chodzi o rok 1954, ukończenie odbudowy Ratusza Poznańskiego i otwarcie w nim Muzeum Historii Miasta Poznania. Teraz już przechodzimy do roku 1957. Po raz pierwszy do stolicy Wielkopolski przyjechał wóz transmisyjny Telewizji Polskiej. Jaka była okazja? Centralna defilada wojskowa z okazji 22 lipca. No i na koniec bardzo piłkarskie wydarzenie. Rok 1972. W górę serca niech zwycięża Lech. Właśnie 22 lipca 1972 roku kartki z tym tekstem rozdawano na stadionie imienia 22 lipca podczas pierwszego meczu Kolejorza po powrocie do Ekstraklasy. Wówczas wykonany został nowy hymn Lecha Poznań do słów melodii przeboju Yellow Submarine The Beatles ze słowami Andrzeja Sobczaka. Nie było to pierwsze publiczne wykonanie tego utworu, ale to ono przeszło do historii. No i do historii również przeszła dzisiejsza kartka z kalendarza, kolejna jutro w okolicach godziny 7.15. A ja Was zapraszam do tego, abyście nas informowali o różnych utrudnieniach drogowych, czy to w stolicy Wielkopolski, czy to na wielkopolskich trasach. 601 077 033, powtarzam, 601 077 033, to jest nasz numer SMS do kontaktu. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie, także tam również możecie nam wysyłać wiadomości. A ja Was zapraszam już na godzinę 7.30 na kolejny odcinek audycji Bezpiecznie do celu. Także zapraszam Was również do wysłuchania tego programu, jak do wysłuchania kolejnego utworu z naszej playlisty. Co to będzie? A niespodzianka.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie. Partnerem audycji jest Autostrada Wielkopolska. Organizator programu Kurs Jazdy na Autostradzie. www.kursjazdynaautostradzie.pl.
2: Maciej Gładysz, witam serdecznie i zapraszam na nasz radiowy kurs jazdy na autostradzie. Dzisiaj kontynuujemy w pewnym sensie temat, który pojawił się w ostatnim odcinku. Mówiliśmy wówczas o awariach, o wypadkach. Dzisiaj trochę o tym, jak dobrze poinformować o tym, że taka awaria czy jakieś zdarzenie na autostradzie miało miejsce. W studiu witam naszych gości, naszych ekspertów. Michał Pabich, Autostrada Wielkopolska. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: I Krzysztof Golis, Autostrada Eksploatacja. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
2: Podróżując autostradą, każdy z nas widział pewnie nieraz takie żółte kolumny z napisem SOS. Wielu żartuje sobie, o, budka telefoniczna. Czy to faktycznie budka telefoniczna?
5: No i tak, i nie. Przede wszystkim tak. To są kolumny alarmowe służące powiadamianiu Centrum Zarządzania Autostradą o tym, że doszło do sytuacji niepożądanej. Na autostradzie najczęściej będzie to awaria pojazdu. Także jeżeli napotka nas taka przykra sytuacja, właśnie jak popsucie się samochodu przy jeździe autostradą, należy skierować się możliwie blisko takiej kolumny alarmowej. Tam jest taki plus, że przy tych kolumnach jest ten pas awaryjny troszeczkę poszerzony. Można się troszeczkę tym samochodem bardziej odstawić od pasa ruchu. Jeżeli nie da się dojechać do takiej kolumny alarmowej, to tak czy owak ten samochód musi być postawiony na pasie awaryjnym maksymalnie z prawej strony. Trzeba pamiętać, pas awaryjny na autostradzie musi mieć 3 metry i ma. Samochody osobowe są coraz szersze, taka szerokość samochodu teraz to jest 1,80 m do 2 metrów, także maksymalnie w prawo wysiąść, zakładając kamizelkę ratunkową i kierować się do kolumny alarmowej. Dzwonienie się z kolumny alarmowej do Centrum Zarządzania Autostradą ma taki plus, że jesteśmy momentalnie przez dyżurnego zidentyfikowani co do lokalizacji. Tutaj nie ma wątpliwości, skąd dzwonimy, na której jezdni jesteśmy, w której lokalizacji, także w ten sposób. Natomiast podstawową informacją, którą musimy przekazać, to jest charakter zgłoszenia. Czy doszło do awarii samochodu, czy doszło być może do jakiegoś zdarzenia drogowego. I na tej podstawie należy ocenić, czy wymagany jest przyjazd służb ratowniczych, czy tylko patrolu autostradowego w celu obstawienia tego samochodu.
2: Czyli jeśli mieliśmy awarię, akurat w pobliżu jest taka kolumna, to najłatwiej i najszybciej będzie z niej skorzystać, bo wtedy mamy gwarancję, że te informacje o naszej lokalizacji bardzo szybko dotrą.
5: Zgadza się. Tak, to jest podstawowy plus właśnie tej wiadomości pochodzącej z kolumny

0: to, że wiadomo, na autostradzie jest szum, czy to wiatru, czy to przejeżdżających samochodów, tak żeby ta wiadomość przekazywana dyżurnemu centrum zarządzania autostrady była wystarczająco zrozumiała dla niego.
1: A to podchodzimy wtedy do takiej kolumny, tam musimy wybrać jakiś numer, czy jak to wygląda?
0: Nie, kolumny są wyposażone tylko i wyłącznie w jeden przycisk. Po naciśnięciu którego automatycznie zostaniemy skomunikowani z dyżurnym centrum zarządzania autostrady. Nie ma potrzeby wybierania jakiegokolwiek numeru, nie ma też takiej możliwości. Należy podkreślić, że kolumny alarmowe zgodnie z prawem są zlokalizowane przy autostradach w odległościach mniejszych niż 2 km, także no, najczęściej mamy taką kolumnę w zasięgu wzroku, czy to do przodu patrząc, czy do tyłu.
1: To jeszcze powiedzmy o sytuacji takiej, kiedy akurat nie mamy tej kolumny pod ręką. Jaka jest różnica, jeśli informujemy przez telefon? Co wówczas powinniśmy przekazać, jakie informacje?
0: W tym przypadku sprawa jest troszeczkę bardziej skomplikowana, ponieważ od kierowcy no, pożądane jest to, żeby określił, w jakim miejscu się znajduje. Dyżurny nie jest w stanie tego przecież ocenić, także tutaj ważne jest, żeby zidentyfikować, w którym kierunku się jechało. To da możliwość oceny, na której jezdni autostrady kierowca samochód się znajdują, a także określenie lokalizacji poprzez podanie kilometru autostrady. To jest o tyle proste, że na tak zwanych słupkach prowadzących są znaki kilometrowe i hektometrowe w postaci liczb, cyfr i podanie ich od razu pozwoli dyżurnemu centrum zarządzania autostrady zlokalizowanie tego miejsca.
1: Czyli te słupki tam nie są przez przypadek. Wiele osób się zastanawia, po co to wszystko. Wiemy już, że te słupki mają też nam ułatwić w razie czego komunikację, ale też inne kwestie, o czym w kolejnych odcinkach powiemy, do czego te słupki mogą być jeszcze przydatne. Zgłosiliśmy taką informację i co? I czekamy na służbę, czy jak to potem wygląda?
2: Po zgłoszeniu oczywiście, zakładając, że kierowca zastosował się do tych wszystkich zaleceń, czyli siedzi w kamizelce z całym pakietem osób, które z nim jechały, oddalone od jezdni, czeka spokojnie na dojazd naszych służb. Ewentualnie, jeśli wezwał asystans, czeka na dojazd pomocy drogowej w ramach asystans. Jeśli nie ma takiej możliwości, to Centrum Zarządzania Autostradą też skontaktuje go z dyżurną współpracującą z nami pomocą drogową. Ja tylko dodałbym jeszcze do informacji, które dobrze by było przekazać, zarówno korzystając z telefonów komórkowych czy z kolumn SOS, że ważna jest też informacja, czy to zgłoszenie dotyczy nas, czyli miejsca, w którym jesteśmy, czy dotyczy sytuacji, którą kierowca zauważył jadąc w kierunku do kolumny, przemieszczając się autostradą, ale na jezdni w przeciwnym kierunku. Bo to może zmylić zarówno służby ratownicze, jeśli takiej informacji nie będzie, dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego, jak i nasze służby patrolowe czy nasze służby interwencyjne, które jadą na miejsce. W momencie, kiedy pełna informacja wpadnie do Centrum Zarządzania Autostradą, te dane są wprowadzane do naszego systemu zarządzania autostradą, do bazy zdarzeń, która współpracuje z aplikacjami mobilnymi używanymi przez patrolowców, używanymi przez grupę interwencyjną, grupy pracowników utrzymania, a dodatkowo maksymalnie po 2 minutach informacja o tym, że w którymś miejscu autostrady jest zagrożenie różnego rodzaju, czy to są właśnie zatrzymane pojazdy, jakieś zdarzenie drogowe, zagubione lub porzucone psy, jest wyświetlana w aplikacjach nawigacyjnych. A na odcinkach, gdzie mamy system znaków zmiennej treści, również odpowiednie procedury są w trybie półautomatycznym, momentalnie wyświetlane. Także kierowcy, którzy dojeżdżają do miejsca, mają informację, że zbliżają się do miejsca, gdzie jest jakieś zagrożenie.
1: Tu też padło jedno takie kluczowe, myślę, słowo, że spokojnie czekamy na przyjazd służb. Wiadomo, że my jesteśmy wtedy pewnie poddenerwowani, zdenerwowani tą całą sytuacją, która miała miejsce. Nie powinniśmy co chwilę podchodzić do kolumny i pytać się, czy służby już jadą.
2: Służby jadą od pierwszego zgłoszenia. Oczywiście, jeśli osoba, która zgłasza, czuje się niepewnie, to może podejść do tej kolumny, porozmawiać ponownie.

0: natomiast to nie przyspieszy dojazdu patrolu. Musi patrol dojechać. Naprawdę staramy się dojeżdżać szybko. Maksymalny nasz czas reakcji to jest 30 minut. Zdecydowanie jesteśmy poniżej tych wartości. Około 17 minut jesteśmy na miejscu.
1: Jeszcze jedna kluczowa kwestia. Wiadomo, że coraz więcej obcokrajowców przyjeżdża też do Polski, korzysta z autostrad. Jak tu wygląda kwestia? Czy nie ma problemu, żeby oni też zgłosili w innym języku jakąś awarię? Jak to jest?
0: Oczywiście są takie języki, których operatorzy CZA nie znają. No, myślę, że również pan miałby problem ze zrozumieniem języka węgierskiego, tureckiego. Natomiast w stopniu komunikatywnym operatorzy porozumieją się, oczywiście z założenia, że rozmówca również zna język angielski, poradzą sobie.
2: Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie. Partnerem audycji była Autostrada Wielkopolska. Organizator programu Kurs Jazdy na Autostradzie. www.kursjazdynaautostradzie.pl.
3: Radio Emaus. Dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranna prasówka.
1: Za nami audycja Bezpiecznie do celu, a teraz przed nami przegląd prasy. Minęła w tym momencie godzina 7:46. Zaczynamy od głosu wielkopolskiego. Miasto konsekwentnie chce hali, radni i mieszkańcy zaskoczeni nowym krokiem. Tak wygląda dialog z władzami Poznania, piszą zaskoczeni mieszkańcy Sołacza, którzy bezskutecznie próbują dojść do porozumienia z miastem w sprawie odkrycia Bogdanki. W zamian za to dostają pismo dowodzące, że Poznań konsekwentnie chce budować na Golęcinie halę sportową. Więcej w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego. Teraz czas na Gazetę Wyborczą, a tam spór o schedę po Litewce. Ludzie bliscy tragicznie zmarłemu Łukaszowi Litewce podzielili się po jego śmierci. Chodzi m.in. o fundację i pieniądze. Nie jest łatwo oddawać to, nad czym tak ciężko się pracowało. Uznaliśmy jednak, że nie ma innego wyjścia, że trzeba zrobić krok w tył, aby być w zgodzie ze sobą i z tym, do czego przyzwyczaił nas Łukasz, mówi Paweł Cys, przyjaciel Litewki. Więcej przeczytamy w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Teraz już przechodzimy do Rzeczpospolitej, a tam ile naprawdę kosztują mieszkania. Średnią cenę nowych lokali ciągną w Polsce w górę luksusowe apartamenty. Mieszkania dla przeciętnego klienta są znacznie tańsze niż pokazują statystyki. No i tutaj możemy zobaczyć na pierwszej stronie wykres, jak to wygląda w różnych miastach. Największe ceny są w Warszawie, później mamy Trójmiasto, a następnie Kraków, ale jeżeli chcecie się przekonać, jak to procentowo wygląda, jakie są faktyczne ceny, odsyłam was do dzisiejszego wydania Rzeczpospolitej. Teraz przechodzimy już do dziennika Gazeta Prawna. Ochrona sygnalistów do pilnej zmiany. Trzeba wzmocnić ochronę osób zgłaszających i naruszenia prawa i usprawnić tryb zgłoszeń. Wynika z sądy dziennika Gazeta Prawna przeprowadzonej w urzędach. Po głośnej sprawie związanej ze zwolnieniem pracownika stołecznego Zarządu Dróg Miejskich, który miał status sygnalisty, wraca dyskusja o przepisach chroniących tego typu osoby, o stosowanie tych regulacji i liczbę dokonywanych zgłoszeń. Dziennik Gazeta Prawna zapytał jednostki administracji rządowej i samorządowej. Więcej w dzisiejszym wydaniu dziennika Gazeta Prawna i na sam koniec przechodzimy do Gazety Polskiej. Codziennie posypał się zespół śledczy Żurka. Została w nim już tylko kierownik Wrzosek. Dwuosobowy zespół śledczy niedawno powołany przez Waldemara Żurka właśnie przestał istnieć. Zrezygnował bowiem prokurator Artur Folga. To oznacza, że w zespole pozostała już tylko jedna osoba i zarazem jego kierownik, prokurator Ewa Wrzosek. Informację potwierdziła prokurator Anna Adamiak, rzecznik prokuratora generalnego. To wszystko w dzisiejszej Gazecie Polskiej Codziennie i to wszystko również w dzisiejszym przeglądzie prasy. Kolejny jutro w okolicach godziny 7:45, a najbliższe informacje będą nieco szybciej, bo już o godzinie 8, a przedstawi je Lilia Łada. Koniecznie zostańcie z nami.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Grupa The Mamas and the Papas, California Dreamin' to za nami. A teraz czas na najnowsze informacje, bo przed chwilą minęła godzina 8.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie 67-latka z Poznania. Milion złotych kary za wypuszczenie żółwia. Polska weźmie udział w budowie systemu Starlinków. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie 67-latka z Poznania, który stanął w obronie ukraińskiego nastolatka. Sprawcy byli już wielokrotnie notowani przez służby za przestępstwa kryminalne. Agresywne zachowanie sprawców rozpoczęło się od antyukraińskich wyzwisk w tramwaju, a skończyło pobiciem na przystanku, mówi Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
3: W trakcie zdarzenia interweniowała kobieta będąca świadkiem całej sytuacji, próbując rozdzielić uczestników. Mimo jej reakcji mężczyźni nadal się wzajemnie atakowali, a do zajścia dołączył drugi z agresorów, który również próbował zaatakować starszego mężczyznę. Świadkowie natychmiast powiadomili o zdarzeniu operatora numeru alarmowego 112. Policjanci skierowani na miejsce nie zastali jednak ani pokrzywdzonego, ani sprawców.
2: Dziś zatrzymani mają usłyszeć zarzuty. Najprawdopodobniej będą one dotyczyły uszkodzenia ciała na tle chuligańskim i znieważenia na tle narodowościowym.

0: Ameryce Północnej, natomiast są, a raczej były popularnymi w Europie zwierzętami domowymi i prawdopodobnie ta samica została zakupiona w latach 90. lub na początku lat 2000 jako typowe domowe zwierzątko. No, jako młody żółw jest to mały, zielony okaz, natomiast po tych ponad 20 latach osiąga takie rozmiary, jak który ten osobnik, którego odłowiono.
1: Dlaczego kara jest tak wysoka?
0: Usunięcie takiego zwierzęcia ze środowiska, jeżeli nie byłoby to tak przypadkiem, tak jak tutaj, że to zwierzę zostało znalezione, to są tak naprawdę olbrzymie koszty. Olbrzymie koszty odłowów, później jego transportu i utrzymania do końca życia, a dodatkowo to środowisko, które już zostało przez niego w jakiś sposób zniszczone najczęściej, też trzeba odtworzyć. Więc to wszystko są kosztochłonne procesy.
1: Obce gatunki nie są przystosowane do naszego klimatu, a na wolności atakują chronione gatunki i zaburzają równowagę ekosystemów. Jak wspierać dziecko w drodze ku dorosłości? Czy da się stawiać granice z miłością? To tylko niektóre z kwestii, jakie zostaną poruszone na warsztatach dla rodziców i opiekunów Rodzice w Centrum 2026. Odbywają się one w Centrum Inicjatyw Rodzinnych przy ulicy Ratajczaka 44 w Poznaniu, a ich uczestnicy zyskają praktyczne narzędzia komunikacyjne, które realnie poprawią jakość relacji i komunikacji z dzieckiem. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne dla mieszkańców Poznania, ale na niektóre trzeba się wcześniej zapisać. Polska weźmie udział w budowie systemu europejskich Starlinków. Chodzi o projekt Iris 2, który ma być całkowicie niezależny od technologii Elona Muska i również będzie zapewniał bezpieczną łączność. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał wczoraj umowę w tej sprawie. Marcin Kierwiński podkreślił, że Polska potrzebuje co najmniej dwóch niezależnych od siebie systemów łączności, bo bezpieczna łączność to bezpieczni obywatele.
2: Dlatego, że ona decyduje o szybkości wysłania ratowników, o szybkości wysłania wsparcia, o szybkości podejmowania decyzji. Przecież wiemy też, że często to nie są decyzje, które mogą zapaść tylko i wyłącznie lokalnie. Więc powódź dała nam do myślenia, jeżeli chodzi o właśnie taką niezawodną komunikację. Komunikację, której nie da się w prosty sposób zakłócić i której nie da się w prosty sposób przerwać.
1: Iris 2 to projekt budowy europejskiej konstelacji składającej się z 290 satelitów. Głównym celem systemu jest zapewnienie bezpiecznej łączności rządom i wojskom, ale docelowo ma też dostarczać szybki internet każdemu obywatelowi. Pierwsze usługi ma świadczyć w 2029 roku.
3: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
4: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 9 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jest jeszcze niższa, 8 kresek na plusie. Jest słonecznie w tym momencie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku zachodniego, a ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
3: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 8 kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada, która w tym momencie wyszła z naszego radiowego studia. W tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 12. Zostańcie razem z nami, zwłaszcza, że już za moment będzie mini audycja. 5 minut z Bogiem, zanim jednak ten program usłyszymy na naszej antenie, no to będzie kawałek z lat 90. I możliwe, że ja już to mówiłem na naszej antenie, ale ja pamiętam, że ta piosenka często pojawiała się na przykład w Telewizji Polskiej i nie wiedziałem w ogóle, co to jest za utwór, jaką on nosi nazwę. I dopiero po jakimś czasie odkryłem, że są to Małe Szczęścia, a wykonują ten utwór Robert Jansson, a także Kuba Badach. No, nie ma co ukrywać, te charakterystyczne flety, które tam się przewijają, no to jest od razu coś, co przykuwa uwagę. No a moją

uwagę naprawdę na tyle przykuły, że aż nie wiedziałem, jaką ta piosenka nosi nazwę, no ale teraz już wiem i cieszę się tym bardziej, że mogę ten utwór dla was, że możemy ten utwór dla was grać na antenie Radia Emaus. Gramy, nie gadamy. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Stała ona przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa, jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: Niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabuni, to znaczy mój nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: Widziałam Pana i co jej powiedział.
2: Maria rozmawia z Jezusem i nie wie, że to On. Pyta, szuka, płacze. Gdy słyszy swoje imię, wszystko się zmienia. Jedno słowo. Żaden dowód, żaden znak. Tylko On mówi do niej tak, jak mówił zawsze i dlatego ona natychmiast Go rozpoznaje. Coś w tym jest, że rozpoznajemy prawdziwe i głębokie spotkanie nie przez argumenty, lecz przez poczucie, że ktoś mnie naprawdę widzi. Nie moją rolę, nie mój problem. Mnie. I dlatego tak bardzo szukamy takich ludzi i takich spotkań. Pomyśl, czy pamiętam, że Bóg zawsze mówi do mnie po imieniu? Kiedy ostatnio ja nazwałem kogoś po imieniu, żeby poczuł, że go widzę?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
3: You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: Radio Emaus.
1: 20 minut po godzinie 8, za nami na naszej antenie mini audycja 5 minut z Bogiem, za nami także utwór, który także trwał po prawie 5 minut, Justin Timberlake i Like I Love You. Przed nami kolejna w tym tygodniu poranna rozmowa. Dzisiaj naszym porannym gościem będzie Łukasz Kubiak, rzecznik prasowy ZKZL. Tematem rozmowy będzie specyfika mieszkań komunalnych, a także społecznej agencji najmu. Zapraszam Was do wysłuchania tej porannej rozmowy. Ona wystartuje już o godzinie 8.30, no ale teraz pogramy. Cofniemy się do lat 80. Będzie Chris Rea i Josephina. Ja przypominam, poranna rozmowa już o godzinie 8.30. Zostańcie z nami.

0: Lato z Radiem Emaus. Poranny gość.
1: Porannym gościem Radia Emaus jest dzisiaj pan Łukasz Kubiak. Z zarządu komunalnych zasobów lokalowych nic nie pokręciłam, mam nadzieję.
2: Wszystko się zgadza. Dzień dobry.
1: Będziemy mówić o lokalach komunalnych, ponieważ temat mieszkań jest ostatnio bardzo obecny w przestrzeni publicznej, także z powodu tych ustaw, nad którymi pracują w tej chwili posłowie, ale myślę, że my się skupimy tutaj na naszym lokalnym rynku, bo to jest też dobra okazja, żeby przypomnieć o tym, czym się różni mieszkanie komunalne od mieszkania socjalnego, dlaczego mieszkania użytkowane przez wiele lat teraz już użytkowane być nie mogą i czym jest Społeczna Agencja Najmu, którą właśnie ZKZL prowadzi. To może zacznijmy od tego, czym się różni to mieszkanie komunalne od socjalnego. Panie Łukaszu.
2: Tak najprościej rzecz ujmując, można powiedzieć, że różni się przede wszystkim kwotą czynszu, ponieważ ten najem socjalny, on jest na bardzo niskim poziomie. Ten czynsz kształtuje się na poziomie 2,45 zł za metr kwadratowy, czyli w przypadku takiego mieszkania 40-metrowego, no to są to koszty w wysokości niecałych 100 zł. Ten najem socjalny, on skierowany jest do osób najuboższych, takich, które mają bardzo niskie zarobki. To jest zadanie miasta, żeby takim osobom pomagać, pomóc też często stanąć właśnie na nogi w jakichś trudnych sytuacjach. Więc ten najem socjalny, on skierowany jest właśnie dla tych osób najuboższych, tych, które mają problemy finansowe też. Natomiast zasób komunalny to już jest kwestia większego zasobu przede wszystkim. To są osoby, które spełniają też kryteria dochodowe. To są osoby, które mieszkają w Poznaniu, odprowadzają podatki w Poznaniu i mogą liczyć na mieszkanie, które należy do miasta. Tutaj ten czynsz średnio około kształtuje się w okolicach 10 zł za metr kwadratowy, co i tak w przypadku różnicy, jeżeli chodzi o najem komercyjny, no to jest to ogromna różnica, bo znowu odnosząc się do mieszkania 40-metrowego, no to ten czynsz wyniesie 400 zł, czyli będzie stosunkowo niski. Tutaj natomiast też decyduje o tym tak zwana karta punktowa, czyli jaki jest standard tego mieszkania, więc uśredniając jest to 10 zł, może być trochę wyżej, trochę niżej, w zależności od tego, gdzie mieszkamy, jakie to są bloki, no bo my oczywiście też cały czas nowe bloki budujemy, remontujemy stare kamienice, które mają wysoki standard i w tym momencie ten czynsz może być wyższy, ale on nie może być wyższy niż 15 zł za metr kwadratowy, czyli nadal ta cena jest bardzo atrakcyjna.
1: Rozumiem, że w takim razie kolejka się skraca, skoro powstają nowe bloki, no bo przy tak atrakcyjnym czynszu oczywiście każdy chciałby mieszkać w lokalu komunalnym.
2: Rzeczywiście jest spore zainteresowanie. My oczywiście sporo budujemy, to się zgadza, bo to nie tylko nowe inwestycje, które powstają, a powstało naprawdę dużo w ostatnim czasie inwestycji, które robił ZKZL, ale to też są remonty kamienic. My też staramy się w taki sposób pozyskać te mieszkania. Gdy remontujemy jakąś starą kamienicę, w której były mieszkania po 120-150 metrów, które, no umówmy się, w tych realiach, jakie mamy w 2026 roku, były bardzo trudne do wynajęcia dla najemców komunalnych. Nawet też z tego względu, że trudno byłoby takie mieszkanie utrzymać, opłacić, ogrzać.
1: Tak.
2: Więc to byłby problem. Więc wtedy my takie mieszkanie dzielimy. Czasami na dwa mieszkania, czasami na trzy. Tak, żeby tych mieszkań pozyskiwać jeszcze więcej, żeby móc je oferować dalej. Wiadomo jest, że ten zasób mieszkaniowy Poznania, jeżeli chodzi o mieszkania komunalne, kształtuje się w okolicach 12,5 tysiąca lokali, no bo też musimy wiedzieć, że to jest dosyć płynne, z tego względu, że znajdują się na przykład w naszym zasobie baraki, no które albo już usunęliśmy, albo zaraz za moment będziemy je likwidować, bo w to miejsce na przykład wejdą nowe bloki, więc jest to dosyć płynne, jest zainteresowanie, ale też no jakby my obracamy się no tutaj w określonych ramach, czyli te warunki muszą zostać spełnione, żeby ktoś mógł się ubiegać o mieszkanie komunalne.
1: A dobrze, ale po co właściwie miastu mieszkania komunalne? Czy nie można by tego po prostu było puścić na wolny rynek, niech sobie wszyscy, którzy chcą, wykupują i byłby problem z głowy? To nie jest oczywiście takie proste, ja wiem, ale niech to pan powie jako fachowiec, dlaczego tak nie powinniśmy robić.
2: No myślę, że przede wszystkim zadaniem miasta jest to, żeby pomagać swoim mieszkańcom i ułatwiać im życie. Musimy zdawać sobie sprawę, oczywiście wypuszczając wszystkie mieszkania na rynek komercyjny, myślę, że wiele takich osób, które w tej chwili znajdują się w zasobie, miałyby szalenie duży problem, żeby po prostu takie mieszkanie pozyskać, bo nie stać ich było na kredyt hipoteczny, bo nie spełnialiby danych określonych warunków, albo też ten najem na rynku komercyjnym powodowałby, że brakowałoby na inne ważne rzeczy do życia. Już wspomnę tylko i wyłącznie o takim normalnym utrzymaniu się właśnie w mieście, więc to jest zadanie miasta, żeby pomagać takim osobom. Co więcej, my widzimy, jak to się ładnie mówi, luka czynszowa, która się gdzieś tam powiększa, czyli z jednej strony te osoby, które są w Poznaniu, mają jednak wysokie zarobki, może inaczej wyższe zarobki niż to, żeby móc obiegać się o mieszkanie komunalne, a jednocześnie to jest zdecydowanie za mało, żeby właśnie pozyskać mieszkanie poprzez kredyt hipoteczny, czyli sobie to mieszkanie kupić, albo też wynajmować to na rynku komercyjnym. ZKZL od kilku lat stara się właśnie zasypać tą lukę czynszową nie tylko poprzez właśnie te mieszkania komunalne czy socjalne, bo tutaj mamy twarde rzeczy i trzeba te warunki finansowe spełniać i wiele innych i nie ma tutaj od tego odstępstwa, ale staramy się to zasypać między innymi przez takie programy jak Mieszkanie do Remontu, gdzie już ten próg dochodowy jest wyższy i właśnie Społeczną Agencję Najmu, o której wspomnieliśmy, bo tam też te widełki dochodowe są dużo wyższe niż w przypadku mieszkań komunalnych, a jednocześnie pozwalają na wynajęcie mieszkania za bardzo korzystną cenę w mojej ocenie.
1: No właśnie, skoro już jesteśmy przy Społecznej Agencji Najmu, co to takiego?
2: No to jest taki, powiedziałbym, program, który funkcjonuje w Poznaniu od 2019 roku, tylko że wcześniej to się nazywało Miejskie Biuro Najmu. To jest ni mniej, ni więcej, tylko współpraca właścicieli prywatnych lokali z miastem, z ZKZL-em. To prywatni właściciele, którzy posiadają swoje mieszkania w Poznaniu, przekazują w najem do ZKZL-u takie mieszkanie, a my jesteśmy takim pośrednikiem pomiędzy właśnie tym prywatnym właścicielem, a osobą, która stara się o to mieszkanie, czyli my bierzemy na siebie całą biurokrację, bierzemy na siebie pozyskanie właśnie tej osoby, pokazanie mu tego mieszkania. Prowadzimy tutaj całość, jeżeli chodzi o księgowość. No i oczywiście będziemy później dbać o to mieszkanie dla prywatnego właściciela, że gdyby coś się stało niedobrego w tym mieszkaniu, choć taki przypadek mieliśmy jeden od 2019 roku, ale jednak, że to my weźmiemy na siebie no tutaj ciężar wyremontowania z powrotem takiego mieszkania. Umowy są podpisywane na 12 miesięcy, czyli dla właściciela to też jest okej, no bo to nie jest student, który powiedzmy na ten okres wakacyjny jednak wypowie umowę i to mieszkanie będzie stało samo, więc można powiedzieć, że my staramy się pozyskać te mieszkania, które stoją wolne od osób, które gdzieś mają wątpliwości, czy chcą wynajmować ze względu na być może na to, w jaki sposób ustawa o ochronie praw i lokatorów jest zrobiona. A dodatkowo my dostajemy ekstra mieszkania, które możemy przekazać ludziom, których nadal nie stać na najem komercyjny, bo ten najem w Społecznej Agencji Najmu będzie niższy dla osób, które są w stanie, ponieważ takie osoby otrzymują dopłaty do czynszu.
1: No dobrze, to jest korzystne dla właścicieli budynków czy też mieszkań, zwłaszcza tych, którzy nie mają wiedzy fachowej, a taką jednak teraz w dzisiejszych czasach trzeba mieć, żeby wynajmować mieszkanie bez ryzyka. Ale jaka to jest korzyść dla lokatora?
2: A dla lokatora to najzwyczajniej w świecie myślę, że niższy czynsz, ponieważ lokator, który wynajmuje takie mieszkanie w Społecznej Agencji Najmu, może ubiegać się o dofinansowanie do czynszu. I takie dofinansowanie otrzymuje. W Poznaniu działają jakby tutaj dwa programy SAN 1.0 i 2.0. W przypadku SAN-u 1.0 to dofinansowanie może wynieść w przypadku na przykład rodziny 2 plus 2, czyli rodzice plus dwójka dzieci, takie dofinansowanie do czynszu do mieszkania 65-metrowego może wynieść blisko 1000 zł. Czyli jeżeli w tej chwili mówimy o stawce, jeżeli w SAN-ie byłaby stawka porównywalna do najmu komercyjnego, no to nadal 1000 zł zostaje w kieszeni. Oczywiście, jeżeli tych osób jest mniej, to dofinansowanie jest niższe. W przypadku, jeżeli tych osób jest więcej, to dofinansowanie jest wyższe, ale no mówimy tutaj o realnej kwocie, która jest dosyć wysoka. W przypadku SAN-u 2.0 to jest program, który jest skierowany już bardziej do grup społecznych, czyli do osób pracujących w służbie zdrowia, do osób związanych z sektorem edukacji, to tam jest troszeczkę inna konstrukcja, mianowicie przez pierwsze pół roku otrzymuje się 80% jakby refinansowania tego czynszu, a potem w kolejnym pół roku 40%, ale to nadal są realne, nadal to jest realna obniżka czynszu. Dodatkowo w programie SAN 2.0 osoby otrzymują możliwość porady psychologicznej, prawnej, treningi kompetencji, więc myślę, że jest to ciekawa opcja, a dla nas jest to kolejna opcja, żeby przekazywać mieszkania i żeby rozszerzać jednak te możliwości dla poznaniaków, jeżeli chodzi o pozyskanie tańszego mieszkania niż na rynku komercyjnym.
1: Co jest istotnie bardzo ważne, bo w tej chwili to nawet i mieszkania w spółdzielniach mieszkaniowych mają bardzo wysokie czynsze, biorąc pod uwagę zarobki przeciętnego poznaniaka, więc to jest szalenie cenna pomoc. Czyli państwo macie z tego taki interes, że pomagacie poznaniakom znajdować mieszkania?
2: Tak, to jest przede wszystkim. Myślę sobie, że jeszcze parę lat temu mówiło się o tym, że generalnie brakuje mieszkań, że to jest jakby problem. W tej chwili dane GUS-u pokazują, że 2 miliony mieszkań w Polsce stoi pustych z różnych przyczyn. My też staramy się aktywnie zwiększać tą liczbę mieszkań, żeby poznaniacy po prostu mieli gdzie mieszkać i chcemy działać jak najszerzej. Skoro nie jesteśmy w stanie wybudować, bo nie wiem, ze względów finansowych nie jesteśmy w stanie budować, nie wiem, 2000 mieszkań w ciągu roku, mimo iż cały czas konsekwentnie poruszamy się do przodu. My już w tej chwili mamy zaplanowanych 500 mieszkań, które wybudujemy w najbliższym czasie, a nie tak dawno, jak w zeszłym roku, oddaliśmy 130 mieszkań na ulicy Nadolnik, więc te sprawy postępują, one postępują dynamicznie, natomiast te potrzeby mogą być większe, więc staramy się zrobić to różnymi sposobami, czy właśnie poprzez program Mieszkanie do Remontu, czy przez program SAN, a jednocześnie też myślę, że to jest ciekawa opcja dla prywatnego właściciela tutaj w Poznaniu, który gdzieś tam się bał, bo to jest dla niego też dodatkowe źródło dochodu, a zostawiając podatki w Poznaniu, te pieniądze krążą tutaj, więc generalnie jest to sytuacja win-win i dla miasta, i dla wynajmującego, i dla lokatora.
1: Pojawiają się też zarzuty, no często pod adresem ZKZL-u, że jak to od lat 70. w jakimś mieszkaniu w suterenie albo na poddaszu ktoś mieszkał, natomiast kiedy ta osoba zmarła albo się wyprowadziła, ta ZKZL już nie umożliwia, nie wrzuca tego mieszkania z powrotem na rynek. Mówi się o tym, że w ten sposób generuje liczbę pustostanów w Poznaniu. Czy to prawda?
2: No nie do końca, bo już taki lokal nie może stać się pustostanem z jednego prostego względu, że nie spełnia w tej chwili przepisów, które obowiązują, jeżeli chodzi o przekazywanie lokalu. My oczywiście zdajemy sobie sprawę, że część lokali, które znajdują się w zasobie komunalnym, które rzeczywiście powstały w latach 70. czy nawet wcześniej, one w tej chwili nie spełniają tych norm budowlanych, ale do momentu, jeżeli ktoś mieszka, jeżeli ktoś nie chce takiego mieszkania zamienić, bo taka możliwość też jest tutaj w zasobie miejskim, no to nikogo nie możemy z takiego mieszkania po prostu usunąć. Prawo nie działa wstecz, ale oczywiście, jeżeli stajemy w sytuacji takiej, że to mieszkanie jest opuszczone, na przykład ze względu na zgon, czy remontujemy daną kamienicę, która była pustostanem, no to już w tym momencie automatycznie nie możemy tego włączyć do zasobu, ale staramy się, tak jak już wcześniej wspomniałem, użyć innych rzeczy, czyli na przykład podziału mieszkań i dzięki temu możemy zyskiwać większą liczbę. Ostatni przykład zeszłego roku przy ulicy Garbary 41, gdzie w tej chwili też zaczął działać klub seniora. taka część dedykowana dla seniorów. Było tam 20 mieszkań, w tej chwili mamy 32, także to jest realnie zwiększona liczba i tak robimy praktycznie przy każdym remoncie tych takich dużych kamienic.
1: Gdzie można w takim razie znaleźć informacje, gdyby ktoś był zainteresowany najmem takiego lokalu, albo choćby zorientowaniem się, jak długa jest kolejka po mieszkanie komunalne? Gdzie może znaleźć informacje?
2: Informacje oczywiście wszystkie na temat mieszkań komunalnych czy socjalnych można znaleźć na stronie ZKZL-u, ale żeby taki wniosek złożyć, należy złożyć go do Biura Spraw Lokalowych, które mieści się przy ulicy Matejki 50 w Poznaniu. To tam to właśnie Biuro Spraw Lokalowych weryfikuje te wnioski, czy właśnie te kryteria dochodowe i inne rzeczy, które są potrzebne, są tam właśnie, czy wszystko się zgadza. Z kolei, jeżeli chodzi o program SAN, mamy dedykowaną stronę internetową san.poznań.pl. Tam można znaleźć informacje między innymi o tych kwotach dofinansowania, co trzeba zrobić, żeby o takie mieszkanie się ubiegać. Myślę też, że pracownicy ZKZL-u, czy to na Matejki, czy w punktach obsługi klienta na pewno udzielą szczegółowych informacji na ten temat.
1: Myślę, że wyjaśniliśmy sporo wątpliwości dotyczących lokali komunalnych i socjalnych. Właściwie pozostałoby sobie tylko życzyć, żeby jak najmniej mieszkańców wymagało takiej pomocy, no i żeby ta pomoc była jak na najlepszym poziomie. Ja dziękuję bardzo za rozmowę, a przypomnę, że naszym gościem był pan Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Poranny gość.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Już prawie 9 minut zostało do godziny 9. Za nami kolejna w tym tygodniu poranna rozmowa, która już niedługo będzie na naszej stronie radioemaus.pl. A przed nami punktualnie o godzinie 9 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami. Pograliśmy zagranicznie, był zespół Tears for Fears, a teraz będzie duet Mrozu i Thompson. Jak nie my, to kto?

0: Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 9 na naszych radiowych zegarach, czas na informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Ciało znalezione na Piątkowie zidentyfikowane. Polak broniący ukraińskiego nastolatka zachował się honorowo, uważa poznański socjolog. Coraz więcej członków Prawa i Sprawiedliwości ma rezygnować z udziału w stowarzyszeniach. Poznańscy śledczy oficjalnie potwierdzili tożsamość seniora, którego zmumifikowane ciało odnaleziono w lutym w jednym z mieszkań na poznańskim Piątkowie. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
3: Zmarły to 86-letni Józef Gatesz, a od momentu jego zgonu mogły minąć nawet 4 lata. Pierwotnie prokuratura złożyła wniosek o pogrzeb pod oznaczeniem osoby o nieustalonej tożsamości. Jednak decyzja ta spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem sąsiadów. Ostateczna identyfikacja była możliwa dopiero po otrzymaniu opinii biegłej z zakresu antropologii. Na tę ekspertyzę śledczy musieli czekać blisko pół roku, co wynikało z faktu, że w stolicy Wielkopolski pracuje tylko jedna specjalistka w tej dziedzinie, ponieważ do prokuratury nie zgłosił się nikt z rodziny zmarłego. Organizacją jego pochówku zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: Decyzją papieża Franciszka w całym kościele obchodzimy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Papież postanowił, że co roku przypada on w czwartą niedzielę lipca w pobliżu wspomnienia świętych Joachima i Anny, dziadków Jezusa. W tym roku przypada on w niedzielę 26 lipca. W tym dniu będziemy modlić się w ich intencji w katedrze poznańskiej o godzinie 10:00 podczas mszy świętej, której będzie przewodniczył biskup Grzegorz Balcerek. To był atak na Polaka, który zachował się honorowo. Tak incydent z pobiciem w Poznaniu ocenia socjolog profesor Ryszard Cichocki.

0: morderstwa, uważa naukowiec.
1: Oczekiwałbym czegoś szybszego od policji i czegoś bardziej radykalnego. Można było, mówiąc szczerze, za zgodą prokuratury opublikować wizerunki tych ludzi i szybko by uzyskano ich dane.
0: Podejrzani dziś mają usłyszeć zarzuty. Coraz więcej członków Prawa i Sprawiedliwości składa deklaracje o braku przynależności do stowarzyszeń politycznych. Mają na to czas jeszcze tylko dziś i jutro. Jacek Sasin z PiS jest zdania, że rezygnacja z przynależności do stowarzyszeń pozwoli na zachowanie jedności Prawa i Sprawiedliwości.
2: Nie warto dzisiaj niweczyć jedności, bo ta jedność jest nam niezwykle potrzebna. Przed nami jest ciężki bój. Bój z tymi, którzy dzisiaj Polską rządzą, z koalicją 13 grudnia. No jeśli ktoś jednak będzie stawiał funkcjonowanie stowarzyszenia ponad Prawo i Sprawiedliwość, czyli ponad to dobro, które udało nam się stworzyć wspólnie, to jest de facto działanie na rzecz Tuska i jego ekipy.
0: Mateusz Morawiecki opublikował nagranie, w którym przekonuje, że jego stowarzyszenie Rozwój Plus broni dorobku rządów PiS. Jego członkowie zapowiadają natomiast, że nie złożą deklaracji wymaganej przez kierownictwo.
3: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
4: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 11 stopni Celsjusza i taka sama temperatura jest odczuwalna. Jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku zachodniego, a ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, w tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.

5 minut po godzinie 9 kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 12. Zapraszamy was bardzo gorąco, abyście zostali razem z nami, bo już za moment, no za dłuższy moment, bo o godzinie 9.15 kolejny w tym tygodniu poranny konkurs. Nagroda, mogę zdradzić, będzie taka sama jak wczoraj, no ale oczywiście zagadka będzie inna, także jeżeli jesteście ciekawi, jakie zagadnienie dla was przygotowałem w konkursie porannym, zostańcie z nami, znaczy w ogóle zostańcie z nami oczywiście, ale przede wszystkim weźcie udział w konkursie i wygrajcie nagrodę. Zapraszam was bardzo gorąco, konkurs poranny startuje już za moment, godzina 9.15. No ale teraz, pomimo tego, że Radio Emaus działa w Poznaniu, teraz wybierzemy się szybciuteńko do Warszawy i do zespołu T-Love. To jest chyba jeden z ich najbardziej znanych utworów, można by powiedzieć. No więc Warszawa w Poznaniu, T-Love, dzień dobry.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: 9.15 na naszych radiowych zegarach. Startujemy z porannym konkursem. Dzisiaj do wygrania, podobnie jak wczoraj, jeden pojedynczy bilet do wykorzystania do końca roku w sieci Multikino. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę, wyślijcie SMS 7148, powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie proszę Was o to, abyście odpowiedzieli na dwa pytania właściwie. Komedia czy dramat? Co wolicie oglądać i dlaczego? Komedia czy dramat? Co wolicie oglądać i dlaczego? O to Was proszę w dzisiejszym porannym konkursie. Do zgłoszenia dorzućcie jeszcze swojego maila, dlatego że nagroda jest w formie cyfrowej, więc od razu po ewentualnej wygranej wyślemy Wam bilet na Waszego maila podanego w zgłoszeniu. Przypominam jeszcze raz zagadnienie konkursowe. Komedia czy dramat? Co wolicie oglądać i dlaczego? Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, a ja przypominam jeszcze raz zagadnienie konkursowe. Komedia czy dramat? Co wolicie oglądać i dlaczego? Dzisiaj do wygrania jeden pojedynczy bilet do wykorzystania roku w sieci Multikino. Trzymam za Was mocno kciuki. No i co? Startujemy z konkursem.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Przypominam o naszym porannym konkursie. Dzisiaj do wygrania jeden pojedynczy bilet do wykorzystania do końca roku w sieci Multikino. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę, wyślijcie SMS pod numer 7148. Powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie: komedia czy dramat? Co wolicie oglądać i dlaczego? Komedia czy dramat? Co wolicie oglądać i dlaczego? Do zgłoszenia dorzucacie jeszcze swojego maila, dlatego że dzisiejsza nagroda jest w formie cyfrowej. Koszt wiadomości: złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Ja przypominam, że dzisiaj do wygrania jeden pojedynczy bilet do końca roku do wykorzystania w sieci Multikino. Jeżeli chcecie wygrać, 7148, powtarzam, 7148, to jest numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, następnie odpowiadacie na zagadnienie: komedia czy dramat, co wolicie oglądać i dlaczego. Przypomnę jeszcze raz pytania: komedia czy dramat, co wolicie oglądać i dlaczego. A do zgłoszenia dorzucacie swojego maila, bo tak jak tutaj podkreślam, nagroda dzisiaj jest w formie cyfrowej, także od razu po wygranej w miarę możliwości wyślemy wam po prostu bilet w formie cyfrowej na waszego maila. Koszt wiadomości: złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Zapraszam was do wzięcia udziału w konkursie, a ja zapraszam Lilię Ładę powolutku na 9.30 do naszego radiowego studia. Lilia zdradzi, jakie tematy będą poruszane w naszych informacjach Radia Emaus. Zostańcie z nami, a my gramy dalej. Destiny's Child w tym momencie na antenie Radia Emaus.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Reklama.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
4: Dziewiąta 9:30 na naszych radiowych zegarach, a w studiu, proszę bardzo, nie jestem sam. Jest Lilia Łana. Dzień dobry, cześć Lilia.
5: Dzień dobry, muszę zwrócić uwagę, że ty tak dość często nie jesteś sam w tym studiu dzisiaj od rana zwłaszcza.
4: No bo dobrze, no bo...
5: No pewnie, że tak.
4: A szukam w głowie co powiedzieć, ale to dobrze, bo wsparcie jest zawsze potrzebne, a poza tym jak to się mówi, 2 plus 2 równa się 5, więc zawsze razem po prostu raźniej to chcę powiedzieć. A propos mówienia, Lilia, no właśnie... Cytując klasyka, powiedz czemu. Nie no, więc dać jakie
5: dobrze,
4: tematy będą w naszych
5: mówię, już wszystko mówię.
4: Nie wiem, czemu to zacytowałem, ale to nic, no. Proszę.
5: Ja wiem dlaczego, bo dzisiaj będą w serwisach informacyjnych Radia Emaus same poważne tematy, bardzo takie istotne, ważkie, głębokie, ciężkie. Tak.
4: Proszę bardzo.
5: Prawda? Będzie o remontach dróg. Będziemy oczywiście przypominać też o tych remontach, które się dzieją w Poznaniu, bo no jak to latem bywa, jest ich sporo, a w tym roku nieco się te prace nie zgadzają z grafikiem remontowym, dlatego że pogoda dała nam do wiwatu, no i na to już niestety nikt nie może nic poradzić. Będziemy też mówić o mieszkaniach komunalnych, bo temu była poświęcona poranna rozmowa Radia Emaus. To też tak dla przypomnienia wszystkim tym, którzy nie bardzo wiedzą, czym się różni mieszkanie komunalne od na przykład mieszkania spółdzielczego albo mieszkania socjalnego. Wszystko to wyjaśniał na naszej antenie rzecznik prasowy Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Łukasz Kubiak.
4: Tak jest, polecamy tę rozmowę za jakiś czas na naszej stronie radioemaus.pl w zakładce Gość Dnia. Widzisz, wyszedłem przed szereg, no ale to nic.
5: No właśnie, wyszedłeś przed szereg jak zwykle.
4: Bywa
5: będzie
4: tak.
5: Też z pozytywnych informacji będzie o zmianach w szamotulskim kinie Halszka. Mhm. Zmiany te zapewnią szamotulanom znacznie bardziej komfortowe warunki oglądania filmów w kinie. Miejmy nadzieję, że w związku z tym zwiększy się też frekwencja osób uczęszczających do kina. Będzie też o tym, co na weekend proponuje Murowana Goślina, a co proponuje Poznań. Już możemy zdradzić, że proponuje Jarmark Rycerski w dodatku na Śródce, więc będzie to coś, co warto zobaczyć, odwiedzić, no i zapamiętać na pewno też. Mhm. Będzie, no to kolejny temat remontowy. O autostradzie do remontu, prace remontowe na autostradzie A2 trwają. Teraz będzie kolejny etap i on da kierowcom trochę do wiwatu, ponieważ będzie na miejskim odcinku, a ten miejski odcinek jest właśnie tym odcinkiem najbardziej obłożonym. Ale z pozytywnych transportowych wiadomości będzie o tym, że pociągi po wielu, wielu latach przerwy znów będą kursować między Wągrowcem a Rogoźnem. Mówię o pociągach osobowych, żeby była jasność, bo towarowe nadal tamtędy kursują, ale żeby mogły kursować pociągi osobowe, no to tam jest niestety potrzebna solidna przebudowa tej linii. Ona już nie spełnia tych osobowych norm i kiedy ta przebudowa zostanie wykonana, to znów będzie można pojechać pociągiem z Wągrowca do Rogoźna. Myślę, że tego typu jazda znajdzie bardzo wielu chętnych.
4: Tak jest. I pozdrawiamy oczywiście wszystkich słuchaczy, czy to z Wągrowca, czy to z Rogoźna, którzy no, troszeczkę byli tak, jeżeli chodzi o pociąg, wykluczeni komunikacyjnie, a tutaj, proszę bardzo, znowu będzie opcja przejechać się pociągiem w te albo we w te, można powiedzieć.
5: No właśnie. Będziemy dalej monitorować sprawę pobicia 67-letniego mężczyzny w tramwaju. Tego mężczyzny, który wystąpił w obronie ukraińskiego nastolatka zaczepianego i obrażanego przez młodych mężczyzn w tramwaju. Oni, dwóch z nich zostało już zatrzymanych. Nie wiemy jeszcze, czy to wszyscy. bo w pierwszych komunikatach była mowa o grupie mężczyzn, więc być może jeszcze ktoś tam jest i z pewnością policja do tego dojdzie, ilu ich tam było. Dziś sprawcy podejrzani o sprawstwo tego pobicia mają usłyszeć zarzuty, jeszcze nie wiemy jakie.
4: A wszystkiego się możliwe, że dzisiaj dowiemy, także słuchajcie naszej informacji Radia Emaus. Czy jeszcze masz coś do zdradzenia, Lilia, czy na razie...
5: No jak do zdradzenia, to nie będę zdradzać, prawda?
4: Więcej o godzinie...
5: Wszystko w serwisach.
4: Więcej o godzinie 10 w najbliższym serwisie. Lilia Łada, bardzo ci dziękuję.
5: Dziękuję.
4: A ja za moment przypomnę o naszym porannym konkursie.

0: to z Radiem Emaus. Poranny konkurs.
1: No to co, wracamy do naszego porannego konkursu. Słuchajcie, dzisiaj do wygrania jeden pojedynczy bilet do wykorzystania w sieci Multikino do końca roku. Jeżeli chcecie zgarnąć taką nagrodę, wysyłacie SMS 7148, powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie: komedia czy dramat? Co wolicie oglądać i dlaczego? Komedia czy dramat? Co wolicie oglądać i dlaczego? Oprócz tego, że musicie odpowiedzieć na dzisiejsze zagadnienie konkursowe, na końcu po wpisaniu odpowiedzi dosyłacie nam, dopisujecie swojego maila, dlatego że nagroda jest w formie cyfrowej, więc od razu wyślemy ją wam na maila podanego w waszym zgłoszeniu. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Przypominam jeszcze raz, dzisiaj do wygrania jeden pojedynczy bilet do wykorzystania do końca roku w sieci Multikino. 7148, 7148 numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie: komedia czy dramat? Co wolicie oglądać i dlaczego? Po odpowiedzi na to zagadnienie dorzucacie jeszcze w zgłoszeniu swojego maila. Podkreślam to, ale mogło na przykład to komuś umknąć, że bilet, czyli po prostu dzisiejsza nagroda w konkursie jest w formie cyfrowej. Nie musicie przyjeżdżać do Radia Emaus, więc dlatego od razu wysyłacie swojego maila w zgłoszeniu konkursowym. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Także trzymam za was bardzo mocno kciuki. No i co? Mam nadzieję, że konkurs jeszcze oczywiście trwa, ale mam nadzieję, że zgłoszeń będzie po prostu jak najwięcej. A my co? Gramy dalej, słuchajcie, gramy dalej. Tym razem na naszej antenie ci, którzy niestety od 15 lat już razem nie grają, ale zostawili po sobie tak piękne single, jak na przykład ten, który teraz się pojawi na naszej antenie. R.E.M. Imitation of Life.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Ostatnie przypomnienie o naszym porannym konkursie. Dzisiaj do wygrania jeden pojedynczy bilet do wykorzystania do końca roku w sieci Multikino. Jeżeli chcecie zgarnąć taką nagrodę, wysyłacie SMS 7148 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadać na pytanie komedia czy dramat, co wolicie oglądać i dlaczego. Do zgłoszenia dorzucacie swojego maila, dlatego że nagroda jest w formie cyfrowej, więc od razu na waszego maila wyślemy wam nagrodę. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Przypomnę ostatni raz warunki uczestnictwa w konkursie 7148. To numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, odpowiadacie na pytanie komedia czy dramat, co wolicie oglądać i dlaczego. Do zgłoszenia dorzucacie swojego maila, bo od razu po wygranej wam wyślemy na maila nagrodę. No a koszty wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Trzymamy za was mocno kciuki, mamy nadzieję, że na ostatniej prostej, w ostatnich 3 minutach pojawią się zgłoszenia. Czekamy na was, słuchajcie, czekamy na wasze odpowiedzi na pytanie komedia czy dramat, co wolicie oglądać i dlaczego. Trzymam za was mocno kciuki.

0: Radio Emaus. Poranny konkurs.
1: No i mamy to, słuchajcie, mamy to, rozwiązujemy nasz poranny konkurs. Przede wszystkim bardzo dziękuję za wszystkie zgłoszenia w naszej porannej zabawie. Dzisiaj do wygrania był jeden pojedynczy bilet do wykorzystania do końca roku w sieci Multikino. A pytałem was dzisiaj o to, inaczej może, zadawałem wam pytanie, komedia czy dramat? Co wolicie oglądać i dlaczego? Komedia czy dramat? Co wolicie oglądać i dlaczego? Jeszcze raz dziękuję za wszystkie zgłoszenia, ale dzisiaj wygrywa Cyryl, który napisał, że woli oglądać komedię, bo lubi się rozerwać. Cyryl, gratuluję tobie wygranej w dzisiejszym porannym konkursie. Za moment skontaktuję się z tobą SMS-owo, żebyś wiedział, żeby przede wszystkim potwierdzić wygraną, ale też na twojego maila pojawi się dzisiejsza twoja już nagroda, czyli jeden pojedynczy bilet do wykorzystania do końca roku w sieci Multikino. Kolejny konkurs już o godzinie 15.15, już teraz was na niego zapraszam. Cyryl, jeszcze raz gratuluję. Najbliższe informacje z kolei już o godzinie 10.00, również was na nie zapraszam. Przedstawi te informacje Lilia Łado. Także zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie zrobi się tanecznie. Sophie Ellis-Bextor i Murder on the Dance Floor.

0: Reklama. Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
1: Co kupiłaś?
0: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
1: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
0: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
3: Dziesiąta na naszych radiowych zegarach. Czas na najnowsze informacje.
2: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
4: Partia Razem będzie protestować przeciwko ksenofobii i faszyzmowi. Poznańska Śródka zaprasza na jarmark świętego Franciszka. Rząd analizuje sytuację na rynku paliw. W najbliższą sobotę partia Razem przed Kaliskim Ratuszem będzie demonstrować przeciwko ksenofobii i faszyzmowi w solidarności z Ukraińcami. Jak podkreśla członek partii Adam Jura Czarnecki, ostatnie wydarzenia na tle ksenofobicznym przelały czarę goryczy.
5: Takim wydarzeniem, które było takim dla nas zapalnikiem, było to, co się wydarzyło w Bielsku Białej, ale tak jak widzimy na przykład po ostatnich wydarzeniach w Poznaniu, te nastroje nie hamują, jeszcze bardziej eskalują, tak więc doszliśmy do wniosku, że no, nie możemy stać i patrzeć bezczynnie, jak skrajna prawica po prostu atakuje ludzi na ulicy, jak rosyjska propaganda siana przez polityków i do polskich, wydawałoby się, polityków, po prostu stwarza coraz większe zagrożenie.
4: Jego zdaniem za antyukraińskie nastroje w Polsce odpowiadają Rosjanie.
5: Potwierdza to między innymi NASK, który monitoruje to, co się dzieje w internecie, ale też proszę zobaczyć, jaki mamy obecnie timing, co się dzieje obecnie w wojnie w Ukrainie. Rosja, która jeszcze do niedawna była stacją paliwową świata, dzisiaj cierpi na niedobór benzyny, ponieważ ukraińskie ataki, to bardzo precyzyjne ukraińskie ataki dronowe, spowodowały zniszczenie rosyjskiej infrastruktury paliwowej i dzisiaj na Krymie rozdawane są kartki na benzynę.
4: Protest rozpocznie się o godzinie 16. Kontrmanifestację planuje natomiast Konfederacja Korony Polskiej. Zapowiadają oni zakrzyczenie demonstrantów. W pierwszym półroczu obecnego roku policja odnotowała 180 zawiadomień o przestępstwach z nienawiści wobec obywateli Ukrainy. To o ponad 30% więcej niż rok wcześniej. Już w najbliższy weekend na Śródce odbędzie się kolejna edycja jarmarku rycerskiego świętego Franciszka. Okolice rynku ponownie zamienią się w tętniące życiem średniowieczne miasteczko pełne rycerzy, dawnych rzemiosł, muzyki, pokazów i atrakcji dla całych rodzin. Program wydarzenia jest bogaty, zapewnia Marta Wicens z Fundacji Świętego Franciszka w Poznaniu.
6: No, pokazy rycerskie, turnieje bojowe, rekonstrukcje walk. Są to dwa dni, sobota i niedziela, pełne takich atrakcji dla

0: Można już zapisywać się na 5. edycję Kuźni Teologicznych Inspiracji, która rozpocznie się 7 października. W nowym semestrze uczestnicy będą mieli okazję zgłębiać temat Apokalipsy Świętego Jana, jej symbolikę, tło historyczne i przesłanie dla Kościoła. Rok działania Kuźni podzielony został na 2 8-spotkaniowe semestry, czasowo odpowiadające semestrom akademickim. W ramach każdego spotkania odbędą się 2 wykłady z czasem przeznaczonym na dyskusję. Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów analizują sytuację na rynku paliw, rozważając wprowadzenie mechanizmów ochronnych, powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka. Poprzednio wprowadzony pakiet CPN był skuteczny, ale bardzo kosztowny dla budżetu.
1: Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów analizują sytuację na rynku. Funkcjonowanie tego pakietu to było około 1,5 miliarda złotych miesięcznie. Bardzo drogi pakiet, bardzo dobry, bardzo skuteczny. Zobaczymy, jak będzie się rozwijała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będzie wyglądała sytuacja na rynku paliw i wtedy będą podejmowane decyzje.
0: Rząd wprowadził pakiet CPN, ceny paliw niżej, po rozpoczęciu konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Obowiązujący od marca do końca czerwca pakiet obniżył podatek VAT i akcyzę na paliwa oraz wprowadził maksymalną cenę detaliczną na stacjach.
2: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane.
3: Pogoda. Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 19 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest nieco niższa, 18 kresek na plusie. Teraz razem z Lilią Ładą będziemy weryfikować nasze raporty pogodowe. No bo one nas informują, że w tym momencie w Poznaniu jest pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Patrzymy za nasze radiowe okna. Nic się nie zgadza, słuchajcie, nic się nie zgadza, bo jest słonecznie i oby tego słońca do końca dnia było jak najwięcej. Wiatr wieje z prędkością 17 km na godzinę z kierunku zachodniego, a ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Sześć minut po godzinie 10 kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada w tym duecie, w tym składzie, w tym tandemie. Jesteśmy z wami jeszcze do godziny 12. Już za moment mini audycja w drodze do Emaus, ale zanim ten program się pojawi, no to będzie zespół, który jakiś czas temu się reaktywował, wyprzedaje największe stadiony i po prostu gra w końcu na żywo po dosyć sporej absencji. Oasis, Don't Look Back in Anger. Tak zaczynamy muzycznie godzinę 10. Mamy nadzieję, że zostaniecie razem z dobrym radiem Emaus. Dzień dobry.

0: to z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Jezus pyta Marię Magdalenę: kogo szukasz? To samo pytanie zadał kilka dni wcześniej w Ogrodzie Oliwnym. Kogo szukacie? To samo pytanie, a zarazem zupełnie inne. Wtedy zapowiadało zdradę. Teraz prowadzi do rozmowy pełnej miłości i wierności. Tam widzieliśmy ucieczkę, tu poszukiwanie. Maria Magdalena szuka ciała swego nauczyciela, a znajduje jego samego, żywego, obecnego. Staje się pierwszym świadkiem zmartwychwstałego. Gdzie i jak szukam Jezusa? Czy znalazłszy staje się jego świadkiem?
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobre.

0: to z Radiem Emaus.
1: Dwadzieścia jeden minut po godzinie 10:00. Za nami mini audycja W drodze do Emaus, a muzycznie pojawiły się dwa utwory z Polski. Z jednej strony Kombi i Nasze Rendezvous, a przed chwilą pojawiła się Rozali i miała utwór, po prostu zaśpiewała utwór Nie mów. No ale my będziemy mówić, no bo od tego jest radio, żeby również mówić. Dzisiaj mamy w dzisiejszej karcie z kalendarza środę, 22 dzień lipca, 203 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Magdalena, Lena i Milena. Bardzo ciekawe połączenie imion, jeżeli chodzi o nietypowe święta. Mamy dzisiaj Europejski Dzień Wsparcia dla Ofiar Przestępstw z Nienawiści, Dzień Aproksymacji Pi, a także Światowy Dzień Mózgu. Jeżeli chodzi o przysłowie na dziś, mamy dzisiaj dwa, ale przeczytam wam przysłowie numer jeden. Gdy Maria Magdalena deszczem zaczyna, to zwykle deszcz dłużej trzyma. Dzisiaj raczej deszczu nie uświadczyliśmy. Czy uświadczymy? Wszystko się okaże, bo dzień trwa do godziny 21:00, ale póki co jest słonecznie, jest przyjemnie. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od Mikołaja Reja. Dobra żona jest dar Boży. Ona szczęście domu mnoży. Piękne zdania, wręcz dwa zdania na środę 22 lipca. A my gramy dalej i zagramy teraz nieodżałowaną Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. No to co? Gramy!

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
6: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
7: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 22 minuty zostały do godziny 11. Za nami dwa kobiece wokale prosto z Polski, Sana i Marcepana, także Edyta Bartosiewicz i Dżemy. A przed nami punktualnie o godzinie 10.45 muzyczna podróż w czasie. Sprawdzimy, co wydarzyło się w historii muzyki 22 lipca. No ale zanim wybierzemy się w podróż, znowu pogramy po polsku. Wiktor Dyduła, no i szybkie tempo. No to co, szybko, gramy. Yeah.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
1: .45 na naszych radiowych zegarach, czas na muzyczną podróż w czasie. Sprawdzamy, co wydarzyło się w historii muzyki 22 lipca. Najpierw zaczynamy od wydarzenia z Polski. Równo 40 lat temu rodził się Łukasz Mróz, czyli po prostu Mrozu. No i zagramy singla, który stworzył razem z Zalią, czyli Odpowiedni Moment. Następnie cały czas trzymamy się lat 80. Rok 1982, premiera albumu Dexys Midnight Runners To Ray I. No i z tego krążka zagramy najbardziej znany utwór tej grupy, czyli Come On Eileen. No i na koniec rok 1947 urodził się Don Henley z zespołu Eagles, a jak Eagles, oczywiście, że Hotel California zagramy. Zatem dzisiaj w muzycznej podróży w czasie Mrozu i gościnnie Zalia, Dexys Midnight Runners, a także grupa Eagles. A już teraz Was zapraszam na godzinę 11 na najnowsze informacje Radia Emaus, które przedstawi Lilia Łada. Także koniecznie zostańcie z nami, ale teraz wyruszamy w muzyczną podróż w czasie Mrozu i Zalia, Dexys Midnight Runners, a także Eagles. Gramy!

0: Za nami muzyczna podróż w czasie. Zagraliśmy Mroza, Dexys, Midnight Runners, a także grupę The Eagles. A po muzyce czas na informacje. Przed chwilą minęła godzina 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Mieszkańcy poznańskich Rataj wywalczyli zmiany w miejscowym planie zagospodarowania. Nowe odkrycia w rezerwacie archeologicznym w Gieczu. Po prezydenckim wecie do ustawy o statusie osoby najbliższej należy się skupić na procesie wspólnego rozliczania partnerów, uważa Katarzyna Kotula. Siedem kondygnacji zamiast planowanych wcześniej 16. Takie są główne założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla poznańskich Rataj. Zgodnie z dokumentem niższa zabudowa mieszkalna powstanie w okolicy Posiru. Jak podkreśla radny osiedla Rataje Krzysztof Skrzypczak, uchwalenie planu w tej formie to ogromny sukces lokalnej społeczności.
3: Ograniczenie możliwości zabudowy to też był postulat zgłaszany przez wielu mieszkańców, którzy nie chcą blokować rozwoju miasta, ale też obawiają się paraliżu komunikacyjnego, który mógłby być związany z napływem zbyt dużej liczby nowych mieszkańców. Takim drugim, myślę, dużym sukcesem i aspektem, na który warto zwrócić uwagę, to jest zachowanie klina zieleni starodrzewu wzdłuż ulicy Rataje, niedaleko dworku państwa Ciesielczyków.
2: Prawo miejscowe już obowiązuje, co oznacza, że deweloper musi ściśle przestrzegać jego założeń przy realizacji inwestycji. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie ruszą zaplanowane prace budowlane. Nowe odkrycia w rezerwacie archeologicznym w Gieczu. Odkryte relikty rzucają nowe światło na znaczenie Giecza w państwie pierwszych Piastów, podkreśla kierowniczka rezerwatu Teresa Krzysztofiak.
4: Plotkę, ja już mówię o tym, że to jest plotka, która mówi, że po jeździe księcia Brzetysława Giecz już nie odzyskał znaczenia takiego, jakie miał za monarchii pierwszych Piastów. Przede wszystkim te inwestycje piastowskie, architektoniczne. Rozbudowę architektury kościoła, który został wzniesiony już na początku wieku XI z unikatową kryptą relikwiarzową.
2: Archeolodzy ujawnili bardzo dobrze zachowane relikty, często z partią naziemną, co pozwala im zaobserwować techniki murarskie stosowane przez wczesnośredniowiecznych budowniczych Giecza. Muzeum Okręgowe w Lesznie zaprasza 29 lipca o 15.30 na warsztaty tradycyjnego rysunku artystycznego z natury. Jego uczestnicy zmierzą się z tematem martwej natury inspirowanej wystawą O czym mówią kwiaty. Spotkanie rozpocznie historyczka sztuki Zuzanna Rybińska, która opowie o wystawie. Następnie Natalia Szmil, studentka malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, wprowadzi uczestników w podstawy kompozycji i techniki rysunku. Udział w warsztatach może wziąć każdy chętny, ale trzeba się na nie zapisać. Po prezydenckim wecie do ustawy

0: która mówi o tym, że możliwe jest takie wspólne rozliczanie i o to będę walczyć i o to będę zabiegać i będę chciała ten temat doprowadzić do końca pozytywnie. Nie wiem, czy to będzie możliwe.
1: Katarzyna Kotula przypomniała, że 23 sierpnia wchodzi w życie rozporządzenie ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, na mocy którego każdy urząd stanu cywilnego w Polsce będzie miał możliwość dokonywania transkrypcji aktów małżeństwa osób tej samej płci zawartych za granicą. Transkrypcja takiego aktu między innymi umożliwi uzyskanie wszystkich świadczeń ZUS-owskich, czyli partnerki lub partnerzy będą mogli wzajemnie się objąć z ubezpieczeniem zdrowotnym.
2: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
3: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 20 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to 18 kresek na plusie. Jeżeli chodzi o pogodę, jeżeli chodzi o to, co widzimy za naszymi radiowymi oknami, może najpierw powiem, co widzimy, bo widzimy, że jest słonecznie, jest przyjemnie, a według naszych raportów pogodowych w tym momencie jest pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Lilia coś mi pokazuje, no widzę, że tam faktycznie jakieś tam chmury widać, kłębią się, ale raczej nie są to ciemne chmury, więc oby tego słońca było jak najwięcej, no ale skoro raporty pogodowe nam mówią, że jest pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, drogie raporty, my chyba zmienimy źródło informacji pogodowych, a już teraz poważnie wiatr wieje z prędkością 19 km na godzinę z kierunku zachodniego, a ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, jest ona obecnie dobra, biometr jest umiarkowany, dzień zakończy się o godzinie 21, sprawdzamy jeszcze jak będzie wyglądać temperatura w najbliższych dniach. No i tak, jutro maksymalnie 18 stopni Celsjusza, ale w piątek znowu wracamy do temperatur powyżej 20 kresek na plusie, maksymalnie w piątek 23 stopnie Celsjusza.

6 minut po godzinie 11 kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu, a ze studia Radia Emaus odmeldowała się Lilia Łada, której bardzo dziękuję za informację. Radia Emaus od godziny 7 do godziny 11. Lilię usłyszycie w takim samym wymiarze czasowym jutro. A ja jestem z wami do godziny 12 i zapraszam was bardzo gorąco, abyście co najmniej właśnie do 12 zostali z Radiem Emaus. Już za moment mini audycja Słowo o Słowie. No ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, no to w tym wejściu już zdradziłem, jaką nazwę nosi utwór, który będzie w tym momencie. No i to jest ciekawe, że mógłby to być utwór o czwartku. Jakbyśmy zagrali ten utwór w czwartek, no to ten utwór mógłby być o piątku, a on po prostu nosi nazwę Jutro. A utwór Jutro zagra nam zespół Lemon i tak zaczynamy 11 muzycznie na naszej antenie. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Dostaję od Państwa czasami pytania dotyczące ortografii. Dostałem tym razem aż dwa pytania, podobne w istocie, od pani Moniki i od pani Ewy. Dotyczą one pisowni łącznej lub rozdzielnej, takich połączeń przysłówkowo-imiesłowowych albo przysłówkowo-przymiotnikowych. I rzeczywiście muszę przyznać, że nawet instrukcje słownikowe w słowniku ortograficznym nie są tutaj zupełnie jednoznaczne. No weźmy na przykładzie. Czy na przykład trudno zapalny, tak właśnie o to pyta pani Monika na przykład, czy łatwo zmywalny, piszemy osobno, trudno zapalny i łatwo zmywalny, czy też łącznie. Ponieważ przysłówek określa to, co jest dalej, czyli no, ten potencjalny przymiotnik zapalny, zmywalny, wobec tego stosujemy pierwszą regułę, czyli dajemy to osobno. Trudno zmywalny, łatwo zapalny. Wprawdzie czasem zdarza się, że takie połączenia się scalają i na przykład czasami pojawiają się silniejsze tendencje do połączenia, ale takich wyrazów jest stosunkowo niewiele. Pani Ewa rozszerza to pytanie i daje więcej takich przykładów. Lekko żebrowany czy osobno? No tak, bo tu mamy właśnie ten przysłówek, który odnosi się do imię słowu, który jest dalej. Lekko żebrowany. Długo działający, no oczywiście także. Niektóre z tych pytań są dość oczywiste. Bardzo plenny, bardzo wczesny. No bardzo nie łączymy z przymiotnikami, które później są z całą pewnością. Natomiast pojawiają się czasami i sytuacje drugiego typu. Na przykład ciemnozielony. Ciemnozielony piszemy łącznie, dlatego że tu właśnie mamy do czynienia z tymi członami nierównorzędnymi. Naprawdę on jest zielony, a ta pierwsza część tylko bliżej określa, jaki to jest zielony. Nie jest to zatem połączenie luźniejsze, tylko określenie tej zieloności. Ciemnozielony piszemy zatem łącznie. Z tych wszystkich, które pani podała, większość jest pisana osobno, długo działający, żywo zielony, czarnokolcowy, intensywnie zielony, no bardzo intensywnie to oczywiście są słowa osobne, średnio zaawansowany, średnio wczesny, średnio późny i tak dalej, wszystkie one są pisane osobno, natomiast rzadko się zdarza, to jest bardzo wiele takich określeń, na przykład kolorów, bladoróżowy, ciemnozielony właśnie, że zachodzi ta druga sytuacja, czyli mamy tam do czynienia z tymi członami, które są no, znaczeniowo nierównorzędne, a główne znaczenie jest w drugiej części. Pierwsza tylko modyfikuje. Ale przyznam, że te reguły nie są oczywiste i za każdym razem lepiej zajrzeć do słownika ortograficznego, jeżeli mamy wątpliwości, która z tych sytuacji zachodzi.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus. W środku dnia.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: 20 minut po godzinie 11 za nami mini audycja Słowo o Słowie, a za nimi, a za nami właściwie grupa Eurythmics Here Comes the Rain Again. Pół żartem, pół serio, dobrze, że dyżur kończę już za moment, bo o godzinie 12, bo sami słyszycie, że już słowa się mieszają, literki nie pasują do siebie, więc dobrze będzie za moment oddać mikrofon Tomkowi Wandelowi. Ale zanim to, o 11.30 serwis kulturalny, już teraz was na niego zapraszam bardzo gorąco. Zapowiem parę wydarzeń, które odbywają się dzisiaj w stolicy Wielkopolski. Zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie będzie zespół, który bardzo lubi, i zdradzę to, redaktor naczelny Radia Emaus. Pozdrawiam serdecznie. Depeche Mode i Enjoy the Silence.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
5: 11.30 na naszych radiowych zegarach. Czas na pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od koncertu i to jest koncert w ramach 10. lata z estradą. Koncert odbywa się w dzielnicy Nowe Winogrady Południe, a dokładnie w parku Władysława Czarneckiego. Start koncertu godzina 18. Wstęp jest wolny, a wystąpi zespół Blubry. I to jest zespół założony w 2021 roku, który od tego czasu aktywnie występuje na europejskiej scenie muzycznej, a ich twórczość łączy nowoczesny jazz z wpływami muzyki ludowej, a także elementami muzyki klasycznej i elektronicznej. Także skoro grupa występuje również na europejskich scenach, no to myślę, że występ ich w Poznaniu będzie nie lada gratką. 10 lato ze stradą Nowe Winogrady Południe, koncert zespołu Blubry, dziś o godzinie 18 w parku Władysława Czarneckiego. Wstęp na to wydarzenie, co najważniejsze, jest wolny. To było wydarzenie popołudniowe, no to teraz dwa wydarzenia wieczorne. Kinoletnie, a dokładniej cykl Kinoletnie na tarasie w miejscówce, właśnie na tarasie, zaprasza dzisiaj w swoje progi, na swój taras. Dzisiaj o godzinie 21.30 będzie projekcja filmu Masz wiadomość. Ciepła, błyskotliwa komedia romantyczna, która rozgrzewa serca od pierwszej sceny. Urocze połączenie humoru i romansu w wykonaniu Meg Ryan i Toma Hanksa. Kathleen Kelly prowadzi małą kameralną księgarnię, a Joe Fox jest właścicielem wielkiej sieci, która zagraża jej biznesowi. W realnym życiu są zaciekłymi rywalami, ale nie wiedzą, że anonimowo zakochują się w sobie przez internet, wymieniając maile. To pełna ciepła i uroku opowieść o miłości, przypadku i sile słów, która prowadzi do finału, jakiego oboje się nie spodziewają. Kinoletnie Masz wiadomość dzisiaj w miejscówce na tarasie o godzinie 21.30. Zapraszamy Was na tę projekcję. No i również zapraszamy Was na inny film w ramach plenerowych pokazów. A propos plenerów, sam cykl, w ramach którego zaproszę Was na dzisiejszy film, właśnie nosi nazwę Plenerowe Pałacowe. No i miejsce tej projekcji filmu to dziedziniec Centrum Kultury Zamek. Start projekcji filmu godzina 21.30. Dzisiaj w ramach cyklu Plenerowe Pałacowe będzie prezentacja, będzie projekcja filmu Doni Darko w reżyserii Richarda Kellego. Zapraszamy Was na ten film Plenerowe Pałacowe dziś o godzinie 21.30. Miejsce pokazu to dziedziniec Centrum Kultury Zamek. Dzisiaj do zobaczenia film Donie Darko. I to wszystko w dzisiejszym przedpołudniowym serwisie kulturalnym. Kolejny już o godzinie 16.30. Jestem bardzo ciekawy, co Tomek Wandel przygotuje w swoim kulturalnym arsenale.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: 12 minut zostało do godziny 12. Imieniny godziny, ciekawe się złożyło. Za nami pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, za nami także Natalia Imbruglia, Thorn, później Taylor Swift, Blank Space, następnie Daria Zawiałow z Tobą na chacie, a przed chwilą Hugo, to na czele tego projektu Kazik, razem stworzyli utwór Malciki. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Dziękuję także Lili Ładzie, która była odpowiedzialna za informacje Radia Emaus. My się słyszymy jutro od godziny 12 do godziny 17, a dzisiaj właśnie od 12 do 17 mikrofon przejmuje obecny już w studiu Tomek Wandel, także koniecznie zostańcie z Tomkiem, koniecznie zostańcie z dobrym Radiem Emaus. A na sam koniec zapraszam Was na utwór zespołu Coldplay, A Sky Full of Stars. Dzięki wielkie, trzymajcie się, na razie.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania,

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus.
1: Zapraszam, Piotr Wilicki.
2: Rząd rozważa ponowne wprowadzenie pakietu ceny paliw niżej. Pociągi wrócą na trasę między Wągrowcem a Rogoźnem. Murowana Goślina zaprasza w weekend na jarmark Świętego Jakuba. Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów analizują sytuację na rynku paliw, rozważając wprowadzenie mechanizmów ochronnych, deklaruje rzecznik rządu Adam Szumapka. Wskazał jednocześnie, że poprzez

0: Ceny paliw niżej po rozpoczęciu konfliktu między USA a Iranem. Obowiązujący od marca do końca czerwca pakiet obniżył podatek VAT i akcyzę na paliwa oraz wprowadził maksymalną cenę detaliczną na stacjach.
1: Informacje z Wielkopolski.
0: Pociągi znów pojadą między Wągrowcem a Rogoźnem. Wymiana nawierzchni i remonty 12 przejazdów kolejowo-drogowych na niespełna 18-kilometrowym odcinku będą kosztowały 35 milionów złotych. Na stacji Wągrowiec zostaną zamontowane dwa nowe rozjazdy. Wykorzystanie specjalistycznych maszyn ma znacznie skrócić czas realizacji prac, zapewnia Radosław Śledziński z Biura Prasowego Polskich Linii Kolejowych w Poznaniu.
2: Aby zapewnić sprawne przejazdy, na stacji Wągrowiec zamontujemy ponadto dwa nowe rozjazdy. Te wszystkie prace będziemy realizować z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, takiego jak pociąg do potokowej wymiany toru, a więc pum czy oczyszczarka tłucznia oraz podbijajka torowa, i skróci to z jednej strony czas realizacji prac, a z kolejnej strony zapewni najwyższą jakość wykonania tych robót.
0: Regularne połączenia na jednotorowym odcinku zostały zawieszone w 2012 roku. Zgodnie z zapowiedziami pociągi mają wrócić na trasę w pierwszej połowie przyszłego roku. Prace na trasie pozwolą na przejazdy pociągów z prędkością od 60 do 100 km na godzinę. Czas podróży między Wągrowcem a Rogoźnem Wielkopolskim szacowany jest na około 12-15 minut. Murowana Goślina zaprasza na weekendowe wydarzenia w programie m.in. Jarmark Świętego Jakuba, będący jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w mieście. Na uczestników będą czekać stoiska rękodzielnicze, występy artystyczne oraz atrakcje nawiązujące do regionalnego dziedzictwa. W najbliższą sobotę i niedzielę będzie także ostatnia możliwość, by zobaczyć widowisko historyczne Orzeł i Krzyż w Parku Dzieje. Hanna Prokopiak z Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie zachęca również do zgłaszania się na 16. Światowy Zjazd Gośliniaków.
3: Chcemy, żeby na naszym terenie spotkały się osoby, które urodziły się w gminie Murowana Goślina, wychowały się w Murowanej Goślinie i to miejsce jest dla nich miejscem wspomnień, i takie właśnie będzie śniadanie wspomnień, ponieważ przygotowaliśmy dla mieszkańców i dla osób, które przyjadą do nas właśnie na to wydarzenie, czas na rozmowę, spotkanie po latach, no i przede wszystkim powrót do historii zapisanej w pamięci naszych mieszkańców.
0: W programie zaplanowano również zawody sportowe i liczne atrakcje towarzyszące. Wieczorem scenę przejmą artyści. Gwiazdą wydarzenia będzie Dawid Kwiatkowski, a całość zakończy zabawa taneczna.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
0: W ścisłym centrum Leszna trwają kolejne prace związane z modernizacją miejskiej infrastruktury. Obecnie realizowany jest następny etap przebudowy ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od Wróblewskiego do Krótkiej. Równolegle prowadzone są roboty na samej ulicy Krótkiej. Modernizacja ulicy Królowej Jadwigi to jedna z ważnych inwestycji rewitalizacyjnych w centrum miasta. Jej celem jest nie tylko poprawa stanu technicznego ulicy, ale także zmiana wizerunku leszczyńskiej starówki i stworzenie bardziej przyjaznej, estetycznej przestrzeni dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz odwiedzających Centrum Leszna.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
4: Widoczna poprawa pogody nastąpiła dziś. Jest więcej słońca, choć maksymalnie temperatura prognozowana na dziś to zaledwie 21 stopni Celsjusza. Zachmurzenie jest, przelotne opady deszczu też w niektórych prognozach pogody się pojawiają, ale my musimy po prostu wyciągnąć średnią ze wszystkich prognoz pogody dostępnych w tej chwili i wybrać tę najlepszą opcję. Na termometrze już prawie maks, 20 stopni Celsjusza. Na barometrze umiarkowanie i stabilnie, 1016 hektopaskali. Ciśnienie zacznie spadać dopiero wieczorem.

ten dzień świętem, ale zawsze przecież możemy sobie znaleźć jakiś powód do świętowania. W kalendarzu środa, przy mikrofonie Tomek Wander, zapraszam na popołudniowy program Radia Emaus, a zaczynamy po australijsku, to duet Savage Garden.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Stała ona przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa, jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabuni, to znaczy mój nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: widziałam Pana i co jej powiedział.
2: Maria rozmawia z Jezusem i nie wie, że to On. Pyta, szuka, płacze. Gdy słyszy swoje imię, wszystko się zmienia. Jedno słowo. Żaden dowód, żaden znak. Tylko On mówi do niej tak, jak mówił zawsze i dlatego ona natychmiast Go rozpoznaje. Coś w tym jest, że rozpoznajemy prawdziwe i głębokie spotkanie nie przez argumenty, lecz przez poczucie, że ktoś mnie naprawdę widzi. Nie moją rolę, nie mój problem. Mnie. I dlatego tak bardzo szukamy takich ludzi i takich spotkań. Pomyśl, czy pamiętam, że Bóg zawsze mówi do mnie po imieniu? Kiedy ostatnio ja nazwałem kogoś po imieniu, żeby poczuł, że go widzę?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

Słuchacie popołudniowego programu Radia Emaus. Do końca roku już mniej niż więcej, tylko 162 dni, ale to jest w sumie tak zwana wiedza niepotrzebna, bo kto liczy, ile dni pozostało do końca roku? Nikt nie liczy, wystarczy spojrzeć w kalendarz albo w Wikipedia, tak jak ja teraz zrobiłem. Dla kogo ten dzień jest beautiful? Na pewno dla dzisiejszych solenizantów, czyli dla Magdaleny, Leny, Mileny, Józefa, Albina, Teofila, Platona, Cyryla, Benona, dla Marisy i dla Benony też. W takim razie pozdrawiamy bardzo serdecznie.

A propos tego dnia, dnia 22 lipca, należy odnotować, że jest on krótszy od wczorajszego dnia. Ponieważ nie mówi się dzisiejszy dzień, wczorajszy dzień, ale akurat tak powiedziałem. Środa potrwa 16 godzin i 1 minutę. Słońce stało o 4:58, zajdzie o 20:59. W naszym popołudniowym programie już za kilka minut audycja Zapytaj Księdza. Pytać będzie Michał Jóźwiak, a odpowiadać tym razem ksiądz Bartłomiej Dolata z parafii Świętego Rocha po sąsiedzku. Pozdrawiamy. O 14:30 kalendarium poznańskie. Dziś cztery fakty z lat 50. dotyczące rzecz jasna Poznania. O 15:15 nasz konkurs popołudniowy, 16:10 to Święci z Nieba Ściągnięci i o 16:30 serwis kulturalny. Zapraszam i życzę miłego odbioru. Aha, gdybyście chcieli się z nami skontaktować, zapraszam do pisania wiadomości tekstowych 601 077 033. Za chwilę Michał Jóźwiak, teraz Rod Stewart.

0: Reklama.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl. To się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Zapytaj księdza. Zaprasza Michał Jóźwiak.
6: Witam serdecznie, przy mikrofonie Michał Jóźwiak, to jest audycja Zapytaj Księdza. Moim gościem jest ksiądz Bartłomiej Dolata z parafii Świętego Rocha w Poznaniu. Pytanie dotyczy mszy świętych polowych. Czy i w jakich okolicznościach takie msze święte mogą się odbywać, na przykład na obozach harcerskich? Czy lepiej z harcerzami podejść do kościoła, czy może lepiej zorganizować właśnie na obozowisku mszę świętą dla nich? Czy taka sytuacja wymaga jakiejś dodatkowej zgody biskupa, jakiegoś szczególnego przygotowania? Jak to jest?
7: Najpierw trzeba powiedzieć rzecz taką najbardziej podstawową, to znaczy to, że normalnym miejscem sprawowania Eucharystii jest kościół albo kaplica. I to nie jest przypadek, bo świątynia jest miejscem poświęconym, jest miejscem liturgicznie uporządkowanym, pomaga skupić naszą uwagę na tym, co najważniejsze, czyli na tajemnicy Eucharystii. Ale prawo kościelne przewiduje sytuacje, w których mszę świętą można odprawić poza miejscem świętym. I kodeks prawa kanonicznego mówi, że Eucharystię należy sprawować w miejscu świętym, chyba że w konkretnym przypadku konieczność domaga się czegoś innego. I wtedy tę celebrację można przenieść w inne miejsce, ale zawsze pamiętać o tym, że musi być to miejsce godne. Dlatego msza polowa, czy to na obozie harcerskim, czy na pielgrzymce, czy jakichś rekolekcjach, może być dobrym rozwiązaniem, jeśli rzeczywiście służy tej grupie wiernych i jest przygotowana z szacunkiem. Bo nie chodzi o to, żeby zrobić jakąś akcję plenerową pod hasłem msza święta, ale o to, żeby wspólnota, która realnie nie ma łatwego dostępu do kościoła, mogła w tej mszy świętej niedzielnej uczestniczyć, przeżyć ten ważny moment formacyjny. Więc jeśli jest w pobliżu jakiś kościół, kaplica, miejsce święte, to naturalne i normalne jest to, że najpierw idziemy tam. Natomiast jeśli tego miejsca po prostu nie ma, no to staramy się znaleźć miejsce godne na to, żeby tę Eucharystię sprawować. To pójście na przykład z młodymi do kościoła w czasie wakacji, na wyjeździe jakimś formacyjnym czy wakacyjnym, pielgrzymce i tym podobnych, uczy też młodych ludzi, nie tylko młodych, ale wszystkich uczestników, że liturgia nie jest czymś, co sprawujemy dowolnie przy okazji, ale że jest skarbem kościoła. No i jest pytanie, czy potrzeba jakiejś szczególnej zgody. Takie prawo powszechne mówi przede wszystkim o konieczności konkretnego przypadku i godnym miejscu. To, co właśnie wspomniałem w kategoriach prawa kanonicznego. Więc przy jednorazowej mszy świętej w takich warunkach obozowych, no zwykle wystarczy taki roztropny osąd księdza, który będzie ją sprawował oczywiście zgodnie z przepisami liturgicznymi. Przygotuje to miejsce tak, aby ono było godne tego sakramentu, który będzie się dokonywał. Natomiast wyjeżdżając gdzieś na obóz czy w jakieś inne miejsce, warto zobaczyć przepisy diecezjalne, bo biskup diecezjalny, który jest odpowiedzialny za liturgię w swojej diecezji, może wyznaczyć jakieś lokalne normy, które wymagają wcześniejszego zgłoszenia albo zgody, no i trzeba się po prostu do nich zastosować. Więc podsumowując i krótko mówiąc, mszę polową można odprawić w miejscu poza kościołem, ale nie róbmy tego po to, żeby ładnie wyglądało na zdjęciach, tylko po to, żeby tę Eucharystię przeżyć w sposób godny, z wiarą i taką samą starannością, jak byśmy odprawiali ją w kościele.
5: Zapytaj księdza. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

Oje, Komowa to tak zwany evergreen, czyli wiecznie zielony, czyli piosenka, do której zawsze bardzo chętnie wracamy. To Carlos Santana, który dwa dni temu świętował swoje 79. urodziny. Dwie godziny temu Kuba Antkowiak zaglądał już w muzyczne kalendarium i nawet grał tę piosenkę, która za chwilę ponownie pojawi się na naszej antenie, no ale nie mogę sobie odmówić jej prezentacji, bo dzisiaj współzałożyciel, perkusista i wokalista grupy The Eagles, Don Henley, świętuje swoje 80. urodziny. Dlatego Hotel California w dzisiejszym programie Radia Emos raz jeszcze.

0: to z Radiem Emaus. Radio Emaus.
1: Reklama.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
3: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest to środa, 22 lipca, minęła 13.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Polska chce zainwestować kilkaset miliardów złotych w budowę zintegrowanej sieci kolejowej. W sobotę rusza remont na węźle Poznań-Komorniki. Pierwsza ścieżka pieszo-rowerowa na Leszczyńskim Gronowie oddana do użytku. Budujemy najnowocześniejszą kolej w Europie, deklaruje premier Donald Tusk. Program zintegrowanej sieci kolejowej przewiduje inwestycje sięgające kilkuset miliardów złotych do roku 2050. Podczas konferencji prasowej na warszawskim Dworcu Zachodnim szef rządu wskazał, że docelowo każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń.
3: Mówimy o kolejach dużych prędkości, 2700 km nowej linii. O nowych konwencjonalnych liniach kolejowych ponad 2000 km, o zmodernizowanych istniejących liniach kolejowych 5600 km. Każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń dalekobieżnych. Prędkość, jaką zakładamy, tę maksymalną kolei dużych prędkości, to 300 do 350 km na godzinę.
2: Premier Donald Tusk przypomniał również, że przez ostatnie 2,5 roku udało się zbudować kilkadziesiąt nowych połączeń kolejowych i przystanków oraz wyremontować istniejące dworce kolejowe. Pozwoliło to na otwarcie nowych połączeń i usprawniło komunikację w wielu mniejszych miejscowościach.
1: Informacje z Poznania.
2: Już w tę sobotę autostrada Wielkopolska rozpocznie remont nawierzchni na węźle Poznań-Komorniki. Prace obejmą wymianę warstwy ścieralnej na wszystkich łącznicach węzła oraz na odcinkach ulic Głogowskiej i Poznańskiej, znajdujących się w okolicy węzła i pozostających w zarządzie autostrady Wielkopolskiej. Roboty rozpoczną się bezpośrednio po zakończeniu prac drogowych i pełnym otwarciu ruchu na węźle Poznań-Krzesiny, informuje rzeczniczka autostrady Wielkopolskiej Anna Ciamciak.
4: Prace potrwają około 5 tygodni i będą realizowane etapami, aby przez cały czas utrzymać możliwość dojazdu we wszystkich kierunkach. Tam, gdzie będzie to możliwe, ruch będzie kierowany pozostałymi łącznicami węzła. W pozostałych przypadkach zostaną wyznaczone objazdy. Prosimy kierowców o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie i zachowanie ostrożności. Te prace są częścią programu planowego utrzymania koncesyjnego odcinka A2. Wymieniamy nawierzchnię, zanim pojawią się poważniejsze uszkodzenia, dzięki czemu zapewniamy bezpieczną i komfortową podróż.
2: W pierwszym etapie prac roboty budowlane skoncentrują się na pasie szybkim ulicy Głogowskiej w kierunku Komornik oraz na łącznicy relacji Świecko-Komorniki. Następnie prace przeniosą się na pas wolny ulicy Głogowskiej w kierunku Komornik oraz łącznicę Poznań-Świecko i Warszawa-Komorniki. Mieszkańcy dzielnicy Gronowo w Lesznie mogą już korzystać z pierwszej w tej dzielnicy ścieżki pieszo-rowerowej. Nowa trasa łącząca ulicę Chocimską i Poznańską ma niecały kilometr długości i jest ważnym krokiem w rozwoju infrastruktury rowerowej w tej części Leszna. Wzdłuż ścieżki zamontowano 26 energooszczędnych latarni LED, ustawiono 6 ławek oraz 8 stojaków na rowery. Całość została zaprojektowana tak, by połączyć funkcjonalność z zachowaniem wyjątkowego charakteru tego miejsca, którego największym atutem jest zieleń.
1: Informacje sportowe.
2: Źle się dzieje w państwie duńskim. Tym cytatem z Hamleta Williama Szekspira można podsumować wczorajsze spotkanie mistrzów Polski z duńskim Aarhus. Lech Poznań pokonał najlepszą drużynę Danii 4-1 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Do przerwy kolejorz prowadził 2-0 po bramkach Mikaela Isaka oraz Patryka Walemarka. Za zagranie ręką poza polem karnym czerwoną kartką został ukarany bramkarz gospodarzy Jesper Hansen. W drugiej połowie gospodarze zdobyli bramkę kontaktową, lecz Lech odpowiedział trafieniami Terry'ego Yegbe oraz znów Walemarka.
5: Jeżeli

0: be about that.
1: Mówił po spotkaniu trener Lecha Nils Frideriksen. Rewanż w przyszłą środę o godzinie 19 w Poznaniu.
2: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
3: No, coś mi podpowiada, że za tydzień w Poznaniu wynik będzie taki sam, 4-1, i zwycięstwo też będzie po tej samej stronie. Oczywiście wszyscy tutaj w Radio Emaus będziemy trzymać kciuki. Dziś po południu mniej słońca niż przed południem, a więcej chmur. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów jest na poziomie 48%. Na termometrze w tej chwili 20 stopni Celsjusza. Wieje umiarkowany wiatr zachodni.

New Day Has Come to Celine Dion na początek tej godziny. Jest 9 po pierwszej po południu albo 9 po 13. Każda forma dozwolona. Środa, 22 lipca, kiedyś święto narodowe, teraz już nie, ale kiedyś, tak jak kiedyś, tak i teraz, dzień imienin Magdaleny, Mileny, Józefa, Teofila, Platona, Cyryla i Benona. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. W przyszłym tygodniu w Multikinie premiera filmu When 10 Days in China, filmu dokumentującego historyczną trasę koncertową duetu Wham sprzed ponad 40 lat. O tej premierze jeszcze powiem pewno nie raz, nie dwa. A dzisiaj w konkursie popołudniowym do odgadnięcia będzie słowo, a do wygrania będzie podwójne zaproszenie do Multikina.

Korzystając z takiego, wykorzystać można takie zaproszenie na przykład na to, by iść zobaczyć ten film. Premiera, jeśli mnie pamięć nie myli, 28 lipca. Ale to jeszcze sprawdzę i powiem przy okazji konkursu popołudniowego, który zaczniemy o godzinie 15:15. A do 17:00 dzisiaj z wami Tomek Wandel. Dzień dobry, a teraz właśnie ci dwaj panowie, Andrew Ridgely i George Michael, duetem Freedom.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
6: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
8: Il benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
9: Z katechezy podczas audiencji generalnej. Bóg myśli jak Samarytanin, który nie przechodzi obok człowieka, który popadł w tarapaty, litując się albo patrząc w drugą stronę, ale spieszy mu z pomocą, nie oczekując niczego w zamian, nie pytając, czy jest Żydem, czy poganinem, czy Samarytaninem, czy jest bogaty, czy jest biedny. Nie pyta o nic. Nie pyta o te rzeczy. Nie pyta o nic. Przychodzi z pomocą. Taki jest Bóg. Bóg myśli jak pasterz, który oddaje swoje życie, aby bronić i ratować owce.

środę 22 lipca słuchacie radia Emaus. Myślę, że wtedy, gdy jest pełnia lata, bardzo chce nam się wyjechać na wakacje, wykorzystać urlop i znaleźć się tam, gdzie jest ciepło, może nie gorąco, ale ciepło, chociaż niektórzy wolą, jak jest gorąco, bardziej gorąco niż ciepło, i gdzie jest przede wszystkim przyjemnie. Czy tanio? No to nie do końca, bo wakacje swoją cenę mają i niestety czasem dość sporo kosztują, no ale wszystko ma swoją cenę. Ja teraz was razem z Chrisem Rea zabieram na plażę, bo taki jest tytuł tej piosenki. Za 24,5 minuty minie 14 on the beach, właśnie na plaży, z Rady Mellows i z Chrisem Rea.

No właśnie, a jeśli chodzi o plażę, to mam takich parę swoich ulubionych europejskich lokalizacji, na przykład na plaży w Poznaniu, ale dziś na plaży w Poznaniu nie jest zbyt przyjemnie, bo teraz na plaży na przykład nad Rusałką jest około 21 stopni, czyli temperatura niezbyt zachęcająca, ale na plaży w Sitges w Hiszpanii na przykład jest 31 stopni w tej chwili, na plaży w Bari 28, też bardzo przyjemnie. W Rzymie na plaży, no nie, w Rzymie nie ma plaży, ale plaża jest w Ostia Antica. Tam w tej chwili 34 stopni, to jest zdecydowana rekordistka plażowa, jeśli chodzi o temperaturę. No i jeszcze nam pozostanie Barcelona. W Barcelonie w tej chwili na przykład na tej plaży miejskiej, na Barcelonecie jest w tej chwili 30 stopni Celsjusza. Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, jak to mówią. Za 19, druga na językach razem z Kają, a punktualnie o drugiej, czyli o 14. Najświeższe wiadomości z regionu przedstawi Piotr Wielicki. A jakie są wasze ulubione plażowe lokalizacje? 601 077 033.

Za 6 minut minie 14. Pogodowe przysłowie ludowe brzmi tak. Z Magdaleną nam kanikuła wschodzi, święty Bartłomiej ją odwodzi. Chodzi o to, że dzisiaj imieniny Magdaleny, jeśli by kanikuła wschodziła, czyli gdyby dzisiaj było bardzo gorąco, a nie jest, to gorąco potrwałoby aż do świętego Bartłomieja, czyli do imienin Bartłomieja, które przypadają co roku 24 sierpnia. Spojrzałem w długoterminową prognozę pogody i tak się składa, że akurat jutro będzie chłodniej niż dzisiaj. To taka trochę anomalia. Wczoraj chłodniej, dzisiaj cieplej, jutro znowu chłodniej. W przyszłym tygodniu ma być bardzo ciepło. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. W każdym razie na pewno tuż po 14 zapraszam na aktualną prognozę pogody. A teraz czas na Erica Claptona.

0: Reklama.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
7: Jest środa, 22 lipca, właśnie minęła 14.
6: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
8: Wielkopolscy policjanci zatrzymali 3 osoby w związku ze sprawą Akademii Gwałtu. Wielki piknik i zawody jeździeckie już w tę sobotę w Poznaniu. 15 lat temu Anders Breivik zabił w Norwegii 77 osób. Wielkopolska policja bada sprawę Akademii Gwałtu ujawnionej przez dziennikarzy CNN. W powiecie kępińskim na południu Wielkopolski w związku z tą sprawą zatrzymano 2 osoby. Trafiły one do aresztu na 3 miesiące. Sprawa może mieć związek z procederem polegającym na odurzaniu kobiet i wykorzystywaniu ich seksualnie. Śledczy prowadzą postępowanie dotyczące podejrzenia poważnych przestępstw o tym charakterze. Pierwsze zatrzymanie miało miejsce 8 lipca, mówi rzecznik Wielkopolskiej Policji Andrzej Borowiak.
9: Na podstawie materiału dowodowego został zatrzymany 45-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego. Tydzień później, 15 lipca, został zatrzymany 22-letni mieszkaniec powiatu słupeckiego. Na podstawie materiału dowodowego prokuratura rejonowa w Kępnie złożyła wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie obu podejrzanych.
8: Jak wskazuje rzecznik Wielkopolskiej Policji, sprawa ta wpisuje się w międzynarodowy proceder tzw. Akademii Gwałtu, wykryty przez dziennikarzy stacji CNN. Andrzej Borowak dodaje, że wszystkie te sytuacje były nagrywane i publikowane na zamkniętych grupach internetowych dostępnych globalnie w sieci. Ze względu na charakter sprawy policja nie ujawnia więcej informacji.
6: Informacje z Poznania.
8: Wielki piknik rodzinny i zawody jeździeckie na hipodromie Wola w Poznaniu rozpoczną się już w najbliższą sobotę 25 lipca. Sercem wydarzenia będą zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody. Widzowie będą mogli podziwiać rywalizację w konkursach o zróżnicowanym stopniu trudności od 30 do nawet 120 cm. O godzinie 9 rozpocznie się też piknik rodzinny, a wraz z nim szereg innych atrakcji, zapewnia Anna Skowalczyńska z hipodromu Wola.
10: Będą atrakcje dla odwiedzających, między innymi będzie to sportowa aktywność związana z ucznictwem, edukacja przyrodnicza, stoiska między innymi insektami. W tym samym czasie odbędzie się też zlot samochodów Cabrio na naszym terenie. Planujemy strefę Hobby Horse dla najmłodszych zawodników. Dodatkowo pojawią się też koło gospodyń. Jesteśmy w trakcie też ustalania oprowadzanek dla uczestników na koniach.
8: Rywalizacja sportowa planowana jest od 9 do 17. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Prawie 100 pątników wielkopolskiej pieszej pielgrzymki od Miłosierdzia do Miłosierdzia dotarło do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. W tym roku pielgrzymom towarzyszyło hasło Franciszku, odbuduj mój kościół, a patronem tegorocznej pielgrzymki był święty Franciszek z Asyżu. Utrudzonych pielgrzymów powitał biskup kaliski Damian Bryl. Pomysłodawcą pielgrzymki jest ksiądz prałat Andrzej Szudra, kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim.
6: Informacje ze świata.
8: Dokładnie 15 lat temu, 22 lipca 2011 roku, Anders Breivik przeprowadził w Norwegii dwa ataki terrorystyczne. W pierwszym z nich, w wybuchu bombowym w Oslo, zginęło 8 osób, w drugim na wyspie Utaja 69 osób, łącznie zginęło 77 osób, a ponad 300 zostało rannych. Breivik sprzeciwiał się sprawowaniu władzy przez lewicową Partię Pracy, zbyt otwartą jego zdaniem na imigrantów. Dramat wstrząsnął opinią publiczną w Norwegii. Ówczesny premier Jens Stoltenberg nazwał akty terrorystyczne tragedią narodową i najgorszą zbrodnią od czasu II wojny światowej.
6: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
7: Przelotne opady deszczu mogą nas dziś jeszcze zaskoczyć. Teraz w Poznaniu zachmurzenie jest umiarkowane, miejscami duże. Miejscami też mamy do czynienia z większymi i mniejszymi przejaśnieniami. Na termometrze, podobnie jak godzinę temu, widzimy 20 stopni Celsjusza, ale czujemy tak, jakby było 22. Ciśnienie również na razie stabilne, 1016 hektopaskali. Pogoda ma dziś umiarkowany wpływ na nasze samopoczucie psychofizyczne.

Na początku tej godziny postanowiłem dla was zagrać chyba najbardziej znaną piosenkę radiową, jaka kiedykolwiek powstała.

ja sobie nie przypominam polskiej piosenki radiowej, oprócz Ani Karwan. Słucham cię w radiu co tydzień, ale być może jakieś znacie, mi przypomnijcie zaraz. Zapraszam jak zwykle do kontaktu, a to Radio Gaga, to oczywiście grupa Queen. Nikt nie zna częstotliwości, na której nadaje Radio Gaga, ale za to każdy zna tę piosenkę. Wtorek, 22 lipca, imieniny Magdaleny, Mileny, Józefa, Albina, Teofila, Platona i Cyryla. Pozdrawiamy serdecznie. W tej godzinie zapraszam na kalendarium poznańskie. Dzisiaj cztery bardzo ważne fakty z życia Poznania w latach 50. Zapraszam już niebawem.

0: Bohema i grupa Wilki. Za 29 minut minie 15.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.
0: Z małym poślizgiem zapraszam na kalendarium poznańskie. Jak mówiłem, dzisiaj skupimy się tylko i wyłącznie na latach 50. W roku 1951 otwarto archiwum państwowe w nowej siedzibie przy ulicy 23 lutego. Gmach wybudowano w roku 1882. Najpierw był tam areszt śledczy i więzienie, potem sąd, a obecnie od 75 lat w tym budynku mieści się archiwum państwowe. Rok później, w roku 1952, oddano do użytku most Marchlewskiego. Dziś jest to most Królowej Jadwigi. Jednocześnie uruchomiono linię tramwajową na Rataje. Prawie od samego początku, tuż przy zachodnim krańcu tej przeprawy przez Wartę, na cokole stał odrzutowiec Lim w latach 90. Ten bezimienny pomnik został zdemontowany. Czy ktoś pamięta ten odrzutowiec? Rok 1954, 22 lipca, ukończono odbudowę ratusza poznańskiego. Otwarto w nim Muzeum Historii Miasta Poznania. I jeszcze jeden fakt. Rok 1956, czyli równo 70 lat temu, ruszyła poznańska kolejka dziecięca. Stacja początkowa o nazwie Kolumbia znajdowała się naprzeciw końcowego przystanku tramwajowego Łęgi Dębińskie przy ulicy Jordana. Cała trasa liczyła w sumie 2,5 km. Tabor kolejki składał się z 5 wagonów osobowych wyprodukowanych w fabryce Cygielskiego, jak żeby inaczej, i lokomotywy spalinowej, też poznańskiej produkcji. Wyprodukowano ją w zakładach naprawczych taboru kolejowego. Kolejka dziecięca kursowała tu w okresie letnim aż do końca lat 60. XX wieku.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Słuchacie popołudniowego programu Radia Emaus. Przypominam, że za pół godziny o 15.15 w naszym popołudniowym programie konkurs będzie dziś można wygrać zaproszenie do Multikina, ale trzeba będzie odgadnąć słowo, które na dziś przygotowałem. Szczegóły już niebawem. Teraz zmieniamy muzyczne klimaty.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.
0: I to zmieniamy o 180 stopni. Beyoncé i Jay-Z.

0: Radio Emaus. Lato z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Jezus pyta Marię Magdalenę: kogo szukasz? To samo pytanie zadał kilka dni wcześniej w Ogrodzie Oliwnym. Kogo szukacie? To samo pytanie, a zarazem zupełnie inne. Wtedy zapowiadało zdradę. Teraz prowadzi do rozmowy pełnej miłości i wierności. Tam widzieliśmy ucieczkę, tu poszukiwanie. Maria Magdalena szuka ciała swego nauczyciela, a znajduje jego samego, żywego, obecnego. Staje się pierwszym świadkiem zmartwychwstałego. Gdzie i jak szukam Jezusa? Czy znalazłszy, staje się jego świadkiem?

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
7: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Godzina miłosierdzia.
10: Jest środa, 22 lipca, zbliża się 15.
9: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
11: W Poznaniu rusza nabór do społecznej agencji najmu. Pociągi wrócą na trasę między Wągrowcem a Rogoźnem. Murowana Goślina zaprasza w weekend na jarmark Świętego Jakuba. Rusza nowy nabór do społecznej agencji najmu 1.0 w Poznaniu. To jeden z programów realizowanych przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych. Jego celem jest zwiększanie dostępności mieszkań dla poznaniaków. Oferta SAN jest adresowana m.in. do osób, które w przeszłości ubiegały się o pomoc mieszkaniową od miasta, ale jej nie otrzymały, na przykład z powodu zbyt wysokich zarobków lub niewystarczającej liczby uzyskanych punktów. Istotnym elementem programu są dopłaty do czynszu, mówił w porannej rozmowie Radia Emaus Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu.
12: Lokator, który wynajmuje takie mieszkanie w Społecznej Agencji Najmu, może ubiegać się o dofinansowanie do czynszu. W Poznaniu działają dwa programy SAN 1.0 i 2.0. W przypadku SAN 1.0 to dofinansowanie może wynieść w przypadku na przykład rodziny 2 plus 2, czyli rodzice plus dwójka dzieci. Takie dofinansowanie do czynszu do mieszkania 65-metrowego może wynieść blisko 1000 zł.
11: Nabór do programu potrwa do 31 lipca. Wnioski należy składać w formie papierowej w siedzibie ZKZL-u przy ulicy Matejki lub w 5 terenowych punktach obsługi klienta.
9: Informacje z Wielkopolski.
11: Pociągi znów pojadą między Wągrowcem a Rogoźnem. Wymiana nawierzchni i remonty 12 przejazdów kolejowo-drogowych na niespełna 18-kilometrowym odcinku będą kosztowały 35 milionów złotych. Na stacji Wągrowiec zostaną zamontowane dwa nowe rozjazdy. Wykorzystanie specjalistycznych maszyn ma znacznie skrócić czas realizacji, zapewnia Radosław Śledziński z Biura Prasowego Polskich Linii Kolejowych w Poznaniu.
13: Aby zapewnić sprawne przejazdy na stacji Wągrowiec zamontujemy ponadto dwa nowe rozjazdy. Te wszystkie prace będziemy realizować z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, takiego jak pociąg do potokowej wymiany toru, więc pump czy oczyszczarka tłucznia oraz podbijajka torowa i skróci to z jednej strony czas realizacji prac, a z kolejnej strony zapewni najwyższą jakość wykonania tych robót.
11: Regularne połączenia na jednotorowym odcinku zostały zawieszone w 2012 roku. Zgodnie z zapowiedziami pociągi mają wrócić na trasę w pierwszej połowie przyszłego roku. Prace na trasie pozwolą na przejazdy pociągów z prędkością od 60 do 100 km na godzinę. Czas podróży między Wągrowcem a Rogoźnem Wielkopolskim szacowany jest na około 12-15 minut. Murowana Goślina zaprasza na weekendowe wydarzenia. W programie m.in. Jarmark Świętego Jakuba, będący jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w mieście. Na uczestników będą czekać stoiska rękodzielnicze, występy artystyczne oraz atrakcje nawiązujące do regionalnego dziedzictwa. W najbliższą sobotę i niedzielę będzie także ostatnia możliwość, by zobaczyć widowisko historyczne Orzeł i Krzyż w Parku Dzieje. Hanna Prokopiak z Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie zachęca również do zgłaszania się na 16. Światowy Zjazd Gośliniaków.
0: Chcemy, żeby na naszym terenie spotkały się osoby, które urodziły się w gminie Murowana Goślina, wychowały się w Murowanej Goślinie i to miejsce jest dla nich miejscem wspomnień i takie właśnie będzie śniadanie wspomnień, ponieważ przygotowaliśmy dla mieszkańców i dla osób, które przyjadą do nas właśnie na to wydarzenie, czas na rozmowę, spotkanie po latach, no i przede wszystkim powrót do historii zapisanej w pamięci naszych mieszkańców.
11: W programie zaplanowano również zawody sportowe i liczne atrakcje towarzyszące. Wieczorem scenę przejmą artyści. Gwiazdą wydarzenia będzie Dawid Kwiatkowski, a całość zakończy zabawa taneczna.
9: Informacje z Kościoła w Polsce.
11: Konsekracje biskupie dokonane przez biskupów Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X bez mandatu Stolicy Apostolskiej stanowią akt schizmy i wiążą się z karą ekskomuniki, przypomniał biskup bydgoski Krzysztof Włodarczyk. Hierarcha wezwał wiernych, by nie uczestniczyli w celebracjach sprawowanych przez duchownych Bractwa oraz pozostali w pełnej komunii z papieżem Leonem XIV i Kościołem katolickim. Komunikat jest odpowiedzią na wydarzenia z 1 lipca, kiedy to biskupi Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X udzielili sakry biskupy i czterem kapłanom Bractwa bez mandatu Stolicy Apostolskiej i wbrew woli papieża Leona XIV.
9: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
10: Słońce z dnia na dzień zachodzi coraz wcześniej. Dziś zachód słońca nastąpi o 20:59. Do końca dnia w pogodzie nie spodziewajmy się żadnych fajerwerków. Zachmurzenie będzie umiarkowane z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu podejrzewam, że już raczej nam nie grożą, chociaż zawsze mogę się mylić. Na termometrze jeszcze 20 stopni Celsjusza, ale niebawem temperatura zacznie spadać. Na barometrze 1016.

0: Mrs. Robinson, duet Simon and Garfunkel, historyczny już. To piosenka filmowa, dlatego ją zagrałem tutaj w tym właśnie miejscu, ponieważ dzisiaj w konkursie popołudniowym wprawdzie nie będzie tematyki filmowej, ale do wygrania będzie zaproszenie do multikina i to podwójne. Zaproponuję wam też film, na który możecie owo zaproszenie wykorzystać. No to w takim razie zaczynamy.
1: Konkurs popołudniowy.
0: 71-48. Pod ten numer należy wysłać wiadomość tekstową z rozwiązaniem naszego konkursu, no ale jeszcze nie wiecie, jaka jest tematyka generalnie, jakie słowo do odgadnięcia, już do niego powoli przechodzę. W treści takiej wiadomości proszę wpisać słowo zagadka, potem kropka, potem imię i nazwisko i na końcu rozwiązanie. A rozwiązaniem jest dzisiaj 7-literowe słowo, które podzieliłem na dwie części. Podpowiedź do pierwszej części brzmi tak. Niebieski jest używany do produkcji wyrobów cukierniczych, czerwony rośnie na polu i wiele ich było na Monte Cassino według słów popularnej pieśni wojskowej. To był człon pierwszy, słowo do odgadnięcia, druga podpowiedź do drugiej części tego słowa to drugie imię Elvisa Presleya. Imię Elvisa Presleya ma w oryginale 5 liter, ale chodzi nam tylko o 4 litery. Pierwszą literkę z przodu pomijamy, ignorujemy po prostu. Zaczynamy w takim razie. 71-48. Koszt wysłania wiadomości tylko złoty 23, a do wygrania, tak jak mówiłem, podwójne zaproszenie do Multikina, w którym w przyszłym tygodniu będzie premiera dokumentalnego filmu muzycznego o grupie WEM, dokumentującego trasę koncertową tego duetu w Chinach. Trasa ta miała miejsce już ponad 40 lat temu, w roku 1985. Niebieski używany do produkcji wyrobów cukierniczych, czerwony rośnie na polu. Odpowiedź do pierwszego członu słowa konkursowego i drugie imię Elvisa Presleya to podpowiedź do drugiej części tego właśnie słowa. Zapraszam do zabawy.

0: Radio Emaus, konkurs popołudniowy trwa. Dziś do zdobycia podwójne zaproszenie do Multikina. Wystarczy rozszyfrować słowo. Słowo konkursowe, które ma 7 liter. Człon pierwszy jest 3-literowy. Niebieski jest używany do produkcji wyrobów cukierniczych. Czerwony rośnie na polu. Wiele ich było, właśnie czerwonych, na Monte Cassino. To słowa popularnej pieśni wojskowej. I człon drugi naszego konkursowego słowa. Drugie imię Elvisa Presleya. 71-48. Zapraszam do zabawy.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z katechezy podczas audiencji generalnej. Bóg myśli jak Samarytanin, który nie przechodzi obok człowieka, który popadł w tarapaty, litując się albo patrząc w drugą stronę, ale spieszy mu z pomocą, nie oczekując niczego w zamian, nie pytając, czy jest Żydem, czy poganinem, czy Samarytaninem, czy jest bogaty, czy jest biedny. Nie pyta o nic, nie pyta o te rzeczy, nie pyta o nic. Przychodzi z pomocą. Taki jest Bóg. Bóg myśli jak pasterz, który oddaje swoje życie, aby bronić i ratować owce.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

Can't stop the feeling, nie zatrzymamy tego uczucia. Jakie to jest uczucie, gdy wygrywa się konkurs radiowy? No, rozwiązanie naszego konkursu popołudniowego za około 8 minut. Teraz przypominam podpowiedzi do słowa, które dzisiaj trzeba odgadnąć, aby otrzymać podwójne zaproszenie do Multikina. Na szczęście będzie miała niestety tylko jedna osoba, ale ta jedna osoba za to będzie mogła wybrać się do kina z osobą towarzyszącą. Niebieski jest używany do produkcji wyrobów cukierniczych, a czerwony rośnie na polu. To pierwsza część naszego słowa. I druga część słowa określają inne słowo, drugie imię Elvisa Presleya. Jeśli złożymy to w jedną całość, to mamy 7-literowe słowo. Może być też bardzo długie, może być bardzo pokręcone, może być bardzo też wstążkowe. Liczę na waszą kreatywność i liczę na to, że SMS-ów będzie więcej, bo teraz już jest bardzo dużo, ale podejrzewam, że przez te 8 minut przyjdzie ich jeszcze więcej. A należy je wysyłać pod numer 7148 w treści takiej wiadomości tekstowej. Proszę wpisać słowo Emaus, przepraszam, wróć, proszę wpisać słowo zagadka, potem kropka, potem imię i nazwisko i na końcu proszę podać koniecznie rozwiązanie.

poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: Konkurs popołudniowy.
1: Ten niebieski lub czerwony to oczywiście Mac, natomiast drugie imię Elvisa Presleya brzmi Aaron przez dwa A, ale tutaj, jak mówiłem, pierwszą literkę ignorujemy. Zresztą liczy się fonetyczna forma jego imienia. Po złożeniu tych dwóch części, tych dwóch słów, mamy jedno słowo, makaron. I tak między innymi odpowiedziała pani Katarzyna, którą serdecznie pozdrawiam. Pani Katarzyna zdobywa w naszym konkursie podwójne zaproszenie do Multikina. Za chwilę wyślę do pani dokładny instruktaż, co zrobić, by tę nagrodę od nas odebrać. A zrobić trzeba bardzo niewiele. I jeszcze powiem, że następna okazja do wygrania zaproszenia do Multikina będzie jutro o 9:15 w konkursie filmowym i w piątek też. Dziękuję serdecznie i zapraszam.

Radio Emaus na dobre popołudnie. Lato z Radiem Emaus.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
3: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
5: Aż 40 kapsułek żurawidu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest to środa, 22 lipca, minęła 16.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Mogą być kolejne zatrzymania w sprawie Akademii Gwałtów w Wielkopolsce. W budynku dawnej restauracji Podleśna w Gostyniu powstanie Centrum Usług Wspólnych. Rusza remont na węźle Poznań-Komorniki. Były szef poznańskiej policji, prywatny detektyw Maciej Szuba uważa, że śledztwo w sprawie ujawnionej przez CNN Akademii Gwałtu może przynieść kolejne zatrzymania. Na południu Wielkopolski ujęto w tym miesiącu dwóch mężczyzn. Trafili do aresztu na 3 miesiące. Zdaniem detektywa proceder polegający na odurzaniu kobiet i wykorzystywaniu ich seksualnie wymaga szczególnej uwagi śledczych, ponieważ wciąż nie wiadomo, ile mogło być ofiar.
3: To po prostu przechwycenie pewnych informacji przez policję w państwach europejskich, które no, informują tutaj jakby właściwe miejscowo jednostki, podając nawet dość szczegółowe materiały i nawet materiały procesowe, które pozwalają na podjęcie działań. I to jest jakby tutaj szczęście policji, a nie szczęście sprawców przestępstw.
2: Informacje o sprawie niemieccy śledczy przekazali do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, skąd trafiła do polskich służb. Ze względu na charakter działań policja nie informuje o szczegółach śledztwa.
1: Informacje z Gostynia.
2: Część po dawnej restauracji i hotelu Podleśna w Gostyniu doczeka się remontu. W obiekcie mają powstać nowe pomieszczenia biurowo-administracyjne dla Centrum Usług Wspólnych. Liczymy, że na najbliższej sesji radni zgodzą się na przekazanie 100 tysięcy złotych na dokumentację projektową, zaznacza zastępca burmistrza Gostynia Grzegorz Skorupski.
4: Będzie obejmował całe piętro tego budynku. Część z tych pomieszczeń chcemy jednak zostawić na razie na pomieszczenia hotelowe, czyli w momencie, kiedy OSIR, który ma we władanie obecnie ten budynek, kiedy OSIR będzie robił jakieś w przyszłości oferty dla klubów sportowych, młodzieżowych czy też nie, będzie miał jakieś miejsce też, żeby zapewnić część noclegu.
2: Jak dodaje Grzegorz Skorupski, wszystko ma się zakończyć w niedalekiej przyszłości.
4: W ciągu najbliższych miesięcy chcemy, aby jak najszybciej przenieść panie z SUW-u, które są w tej chwili właśnie w tych piwnicach przedszkola numer 5 i w takich warunkach, które w żadnym wypadku nie chcę pozwolić na to, żeby w XXI wieku ktokolwiek pracował. Chcemy, żeby całość tego na pewno z przyszłym rokiem szkolnym już funkcjonowała jako CUF, a mam nadzieję, że jako już wcześniej, jako odrębna instytucja.
2: Parter budynku będzie dostępny pod wynajem. Na ten moment nie ma planów powrotu do działalności gastronomicznej. W sobotę rusza remont na węźle Poznań-Komorniki. Prace obejmą wymianę warstwy ścieralnej na wszystkich łącznicach węzła oraz na odcinkach ulic Głogowskiej i Poznańskiej, które znajdują się w okolicy węzła i pozostają w zarządzie Autostrady Wielkopolskiej. Roboty rozpoczną się bezpośrednio po zakończeniu prac drogowych i pełnym otwarciu ruchu na węźle Poznań-Krzesiny, informuje rzeczniczka Autostrady Wielkopolskiej Anna Ciamciak.
5: Prace potrwają około 5 tygodni i będą realizowane etapami, aby przez cały czas utrzymać możliwość dojazdu we wszystkich kierunkach. Tam, gdzie będzie to możliwe, ruch będzie kierowany pozostałymi łącznicami węzła. W pozostałych przypadkach zostaną wyznaczone objazdy. Prosimy kierowców o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie i zachowanie ostrożności. Te prace są częścią programu planowego utrzymania koncesyjnego odcinka A2. Wymieniamy nawierzchnię, zanim pojawią się poważniejsze uszkodzenia, dzięki czemu zapewniamy bezpieczną i komfortową podróż.
2: W pierwszym etapie prac roboty budowlane skoncentrują się na pasie szybkim ulicy Głogowskiej w kierunku Komornik oraz na łącznicy relacji Świecko-Komorniki. Następnie przeniosą się na pas wolny ulicy Głogowskiej w kierunku Komornik oraz łącznicach relacji Poznań-Świecko i Warszawa-Komorniki.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Są już efekty prac w obornikach. Podróżni korzystają z drugiego peronu, pociągi jeżdżą nową nitką mostu kolejowego nad Wartą i kursują dodatkowym torem w mieście oraz w pobliskim Parkowie. Zakończona inwestycja polskich linii kolejowych to znacznie sprawniejsze i dogodniejsze podróże na najbardziej obciążonym ruchem odcinku linii Poznań-Piła. Na zrealizowane prace przeznaczono blisko 100 milionów złotych. Z KPO.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. pogoda.
0: W tej chwili ciśnienie, jak i temperatura są już na nieco niższym poziomie, bo temperatura wynosi 17 stopni Celsjusza, a ciśnienie 1015 hektopaskali. Ciśnienie będzie jeszcze spadać, temperatura również po 22. Możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu według najnowszej prognozy, ale pamiętajmy, że to tylko prognoza i nie zawsze musi się sprawdzić. Biometr dzisiaj umiarkowany.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Jak czytamy u świętego Łukasza, Jezus uwolnił dzisiejszą patronkę od 7 złych duchów. Wyobraźnia od razu podpowiada nam tutaj związek owych duchów z 7 grzechami głównymi, spośród których jeden, nieczystość, zawsze zwracał naszą szczególną uwagę. A gdy jeszcze dodamy do tego znaną nam z kart Ewangelii, anonimową jawno grzesznicę, która swoimi łzami obmywała Jezusowi nogi, wycierając je włosami, w naszej głowie może powstać już tylko jeden obraz – Marii Magdaleny, nawróconej cudzołożnicy. Tymczasem taka interpretacja więcej nam mówi o nas niż o niej, bo przecież uwolnienie aż od 7 złych duchów to uwolnienie od całego zła, które zagościło w jej życiu, jakiekolwiek by ono nie było. I to jest powód do wdzięczności, a nie do grzebania w czyjejś przeszłości. I Maria Magdalena doskonale to rozumiała. Dlatego ukochała Chrystusa najbardziej na świecie. Tak bardzo, że nie bała się stać pod jego krzyżem, nie lękała się towarzyszyć mu w umieraniu i dosłownie wyrywała się służyć jego martwemu

0: chciał zaraz, jak tylko to było możliwe, czyli wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno. I ta wielka siła wdzięcznej miłości, która wypełniała Marię Magdalenę, została nagrodzona. Nie tylko wyniesieniem do chwały ołtarzy przez Kościół, ale dużo wcześniej, gdy jako pierwsza zaniosła uczniom wiadomość o tym, że Jezus żyje, że miłość zwyciężyła i co więcej, nadal wszystko zwycięża.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Radio Emaus. Dobre radio.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
3: Do 18 października na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich zagościła wystawa Beksiński w Poznaniu. Pracę artysty można oglądać w fali numer 1A. Dzisiaj w Akademii Muzycznej w Auli Nowej o 18:00 scena letnia w Akademii Muzycznej. Kolejny koncert z tego cyklu. Dziś pod tytułem Piękne głosy, piękne melodie. Będzie można słyszeć utwory m.in. Karłowicza, Pucciniego i Moniuszko. Na godzinę 18:00 zaprasza Dom Bretanii. Przepis na skandal, wykład Karoliny Prymas, Jóźwiak z cyklu Przed obrazem. Obraz, który będzie omawiany, to obraz Teodora Jericho, Tratwa Meduzy. Jest to obraz inspirowany prawdziwą katastrofą francuskiej fregaty. To był rok 1816. Rozbiła się ona u wybrzeży Afryki, prowadząc do dramatycznej walki o przetrwanie rozbitków. Wspomniany malarz nie tylko stworzył wydarzenie, ale nadał mu momentalny, niemal epicki wymiar, który wywołał szok wśród współczesnych odbiorców. Tak zachęcają organizatorzy do uczestnictwa w tym wykładzie. Więcej na temat tego obrazu powie Karolina Prymas-Jóźwiak. Dom Bretanii, godzina 18:00. Do 1 sierpnia w Fotoplastikonie Poznańskim w Teamie przy ulicy Franciszka Ratajczaka można oglądać wystawę 1956 Chleba Wolności, Chleba i Wolności. Wystawa oczywiście w poznańskim Fotoplastikonie. Dziś pracownia rękodzieła zaprasza do Frytla Główna przy ulicy Głównej 42. Tam o godzinie 17:00 będzie można dowiedzieć się, jak robić kwiaty z krepy, a to ponoć wcale nie takie proste zajęcie, ale bardzo wciągające. Kino Bułgarska 19 zaprasza na godzinę 17:00 na film Wędrówka na północ. 18:30, o czym sobie nie mówimy. 19:10 zaproszenie, o 20:30 raz jeszcze, o czym sobie nie mówimy, i o 21:10 film Ojczyzna.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

Letni czas oczywiście sprzyja remontom ulic, remontom sieci tramwajowych, co komplikuje z kolei nasze poruszanie się po mieście, a no to trzeba się przemieszczać, żeby chociażby po to, by dojechać do pracy. Najbliższy przykład to na przykład Rondo Starołęka, gdzie jest zamknięty jeden pas w kierunku centrum, że tak powiem. W kierunku właściwie Wildy, nie centrum. Ale mam nadzieję, że te korki nie utrudnią dojazdu Robbie Williamsa na koncert, bo już niespełna miesiąc pozostał do jego występu na festiwalu Bittersweet. Dokładnie 15 sierpnia, przed chwilą sprawdziłem właśnie, dokładnie 15 sierpnia na terenie Parku Cytadela na scenie pojawi się Robbie Williams, wykona z pewnością tę piosenkę również. Za kwadrans minie 17.

0: Minęła 17.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Coraz więcej antyukraińskich incydentów wskazuje na coraz większe podziały społeczeństwa, zauważa poznański socjolog. Wielkopolskie gminy z pomocą finansową w ramach programu Kulisy Kultury. Kino Halszka w Szamotułach wymieniło sprzęt projekcyjny. To był atak na Polaka, który zachował się honorowo. Tak incydent z pobiciem w Poznaniu ocenia socjolog profesor Ryszard Cichocki. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie 67-latka z Poznania, który stanął w obronie ukraińskiego nastolatka atakowanego w tramwaju. Sprawcy byli już wielokrotnie notowani przez służby za przestępstwa kryminalne. Zdaniem naukowca zatrzymanie i ukaranie podejrzanych to kluczowa kwestia, ale ważne w tej historii jest pokazanie postępowania pasażera, który wstawił się za obrażanym nastolatkiem i zapłacił za to zdrowiem.
3: To nie zostało podkreślone. W mediach obserwowałem ten proces, że to był atak na Polaka tak naprawdę, który zachował się godnie, honorowo, prawda? Ja osobiście chylę czoła przed tym człowiekiem. To nie zostało zauważone.
2: Zdaniem socjologa coraz większa liczba antyukraińskich incydentów w kraju wskazuje na coraz większe podziały społeczeństwa. Naukowiec zauważa, że w takich przypadkach przydałaby się szybsza reakcja służb. Podejrzani mieli dziś usłyszeć zarzuty. Już 19 gminom z regionu samorząd województwa wielkopolskiego przyznał pomoc finansową w ramach tegorocznej edycji programu Kulisy Kultury. W tym roku na liście zadań do dofinansowania znalazły się 32 projekty, na realizację których z budżetu województwa popłyną 3 miliony złotych. Dzięki poprawie infrastruktury lokalne ośrodki będą mogły rozszerzyć swoją ofertę kulturalną. Przedział prac, na które można dostać dofinansowanie, jest bardzo szeroki, mówi kierownik oddziału do spraw popularyzacji kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Piotr Landsberg.
4: My nie wskazujemy nigdy tego zakresu, to gmina sama musi określić, na co najbardziej potrzebuje tych pieniędzy. Natomiast to są bardzo różne potrzeby. W tym roku mamy na przykład gminę Nowy Tomyśl, który poprawia funkcjonalność sceny w swoim ośrodku kultury, albo gminę Kępno, które stara się zwiększyć dostępność infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez remont i doposażenie pomieszczeń.
2: Program Kulisy Kultury został zainaugurowany 5 lat temu. W poprzednich edycjach dofinansowanie samorządu wielkopolskiego dostało 211 zadań dotyczących poprawy działalności lokalnych instytucji kultury. Wśród nich było 45 projektów inwestycyjnych i 166 remontowych. Na ich realizację samorząd przeznaczył w sumie 15 milionów złotych. A teraz samo Szamotuły i kino Halszka, gdzie zakończyło się trwające ponad 2 lata proces wymiany sprzętu projekcyjnego. A szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
5: Kilkunastoletni wyeksploatowany projektor, który wymagał już częstych przeglądów i stwarzał ryzyko awarii, został zastąpiony nowym urządzeniem. Obecnie kino dysponuje sprzętem w profesjonalnym standardzie DCI. Nowy projektor wyświetla obraz w rozdzielczości 4K przy jasności 24 tysięcy lumenów, co wymiernie przekłada się na wyższą szczegółowość i wyrazistość projekcji. Szacowana żywotność tego urządzenia wynosi około 50 tysięcy godzin pracy. Całkowity koszt inwestycji przekroczył 330 tysięcy złotych. Zebrane środki pochodziły z dwóch źródeł. Około 178 tysięcy złotych stanowiło dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, a blisko 200 tysięcy pokrył lokalny samorząd. Kameralna sala szamotulskiego kina mieści 180 widzów. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Wielki piknik rodzinny i zawody jeździeckie na hipodromie Wola w Poznaniu rozpoczną się już w tę sobotę, 25 lipca. Sercem wydarzenia będą zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody. Widzowie będą mogli podziwiać rywalizację w konkursach o zróżnicowanym stopniu trudności od 30 do nawet 120 cm. O godzinie 9 rozpocznie się też piknik rodzinny, a wraz z nim szereg innych atrakcji, zapewnia Anna Skowalczyńska z hipodromu na Woli.
0: inną atrakcję dla odwiedzających. Między innymi będzie to sportowa aktywność związana z ucznictwem, edukacja przyrodnicza, stoiska między innymi z insektami. W tym samym czasie odbędzie się też zwrot samochodów Cabrio na naszym terenie. Planujemy strefę Hobby Horse dla najmłodszych zawodników. Dodatkowo pojawią się też koło gospodyń. Jesteśmy w trakcie też ustalania oprowadzanek dla uczestników na koniach.
2: Rywalizacja sportowa planowana jest między 9 a 17. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
6: W Poznaniu cały czas zachmurzenie umiarkowane i duże. Jeśli chodzi o dane meteo, to w tej chwili około 20 stopni Celsjusza na termometrze i 1015 hektopaskali na barometrze.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 po 17 za chwilę dookoła świata z Maciejem Gładyszem, a ja zapraszam na jutrzejszy poranek. Słyszymy się kilka minut po godzinie 7. Dziś już dziękuję za uwagę. Kłania się Tomek Wandel. Do usłyszenia.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. To jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam w kolejną podróż dookoła świata. My dziś kontynuujemy nasze zwiedzanie Albanii. Jedną z największych atrakcji tego kraju jest bez wątpienia tamtejsza przyroda. Co krok można podziwiać cuda natury i malownicze krajobrazy, które zapierają dech w piersiach. Trudno wymienić wszystkie najpiękniejsze miejsca w tym kraju, no ale spróbuję dziś chociaż o kilku z nich coś więcej powiedzieć. Na samym początku warto podkreślić, że Albania to kraj mniej więcej wielkości województwa wielkopolskiego, a znajdziemy w nim całkiem sporo atrakcji dla miłośników dzikiej przyrody i dziewiczych krajobrazów. Na wybrzeżu Adriatyku góry spotykają się z morzem, przez co widoki są naprawdę bardzo malownicze. Ucieczką od zatłoczonego w lecie wybrzeża będą jezioro Szkoderskie i Ochryckie, na których można uprawiać sporty wodne i zwiedzać naturalne atrakcje okolicy. Dla miłośników trekkingu są natomiast niezatłoczone jeszcze trasy w Górach Przeklętych, czyli tak zwanych albańskich Alpach. No ale po kolei dziś wybierzemy się nad albańskie jeziora. Największym jeziorem w Albanii i jednocześnie na całych Bałkanach jest Jezioro Szkoderskie. Zlokalizowane jest ono na granicy między Albanią i Czarnogórą i do Albanii należy zaledwie 1/3 powierzchni całego tego zbiornika. Powierzchnia Jeziora Szkoderskiego zmienia się w zależności od pół roku. Latem wynosi około 410 km kwadratowych, natomiast zimą zwiększa się do nawet prawie 600 km kwadratowych. Co ciekawe, dno jeziora znajduje się poniżej poziomu morza, czyli tworzy tak zwaną kryptodepresję. Jezioro otoczone jest wapiennymi wzgórzami i wygląda naprawdę bardzo, bardzo malowniczo. To idealne miejsce dla miłośników natury i aktywnego wypoczynku. Znajdziemy tu

0: Wyjątkową przyrodę, a przede wszystkim mnóstwo ptaków. Warto jednocześnie dodać, że biolodzy doliczyli się tutaj około 270 gatunków ptaków i kilkudziesięciu gatunków ryb. A symbolem jeziora i parku narodowego, który znajduje się po czarnogórskiej stronie, jest pelikan kędzierzawy, jeden z najcięższych ptaków w całej Europie. Można wybrać się tu na spacer albo wypożyczyć kajaki i popływać po jeziorze. Warto też odwiedzić miasto Shkodra. To jedno z większych miast w całej Albanii. Określane jest jako stolica i kulturalna kolebka Albanii. To również ważny ośrodek życia religijnego i to zarówno dla muzułmanów, jak i dla katolików. Znajdująca się w tym mieście XIX-wieczna katedra świętego Szczepana w momencie wybudowania była jedną z największych na Bałkanach. A największą atrakcją Shkodry jest zamek Rozafa, położony na południe od centrum miejscowości. Historia tego wyjątkowego miejsca sięga czasów starożytnych, ale nie jest do końca określane, kiedy dokładnie. Jedni historycy uważają, że pierwsza forteca w tym miejscu była wzniesiona w czasach rzymskich, inni natomiast, że pochodzi jeszcze z wcześniejszych czasów, a dokładnie z czasów iliryjskich. Bez wątpienia jednak ruiny zamku Rozafa należą do największych atrakcji Albanii Północnej i te obecne ruiny pochodzą z czasów weneckich. Można stąd obserwować wspaniały widok na rzeki Buna, Dirini i Kili, a także na samo jezioro Shkoderskie. U podnóża zamku położona jest natomiast najstarszy meczet w mieście, nazywany meczetem ołowianym. Powstał on w 1773 roku i jest ciekawym przykładem architektury sakralnej z czasów osmańskich. Wyróżnia się kilkunastoma kopułami, które po wybudowaniu pokryto ołowiem i stąd właśnie pochodzi nazwa meczet ołowiany. Natomiast głównym meczetem miasta jest meczet Abu Bakara. Powstał on w XVIII wieku i wyróżnia się ogromną srebrną kopułą i charakterystycznymi półokrągłymi oknami. W centrum miasta znajduje się też wspomniana już wcześniej rzymskokatolicka katedra świętego Szczepana. Wybudowana została w latach 1858-67. W momencie zakończenia budowy, tak jak już wspomniałem, była jedną z największych tego typu budowli na całych Bałkanach. W roku 1890 świątynia została wzbogacona o dzwonnicę, a w czasach rewolucji kulturalnej z 1967 roku kościół został przekształcony w pałac sportu. Od 1990 roku ponownie pełni swoją oryginalną funkcję. A co jeszcze w Shkodrze warto zobaczyć? Na pewno Muzeum Historyczne, Narodowe Muzeum Fotografii Marubi, reprezentacyjny deptak Kole Idromena, a także Most Messi. Most ten powstał w 1770 roku i znajduje się 5 km na północny wschód od Shkodry. Otoczony wzgórzami i bujną roślinnością łączy brzegi płytkiej rzeki Kir, która latem przyciąga miłośników kąpieli. Most ten ma 108 metrów długości i około 3,5 metra szerokości, a także mniej więcej 12,5 metra wysokości. Składa się z 13 kamiennych łuków, co czyni go jednym z najdłuższych mostów w Albanii wybudowanych za czasów osmańskich. No ale opuszczamy już jezioro Shkoderskie i przenosimy się na południowy wschód, a dokładnie nad jezioro Ochryckie. Jezioro to znajduje się na granicy między Albanią i Macedonią Północną. Wraz z pobliską okolicą wpisane jest to na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Co ciekawe, samo jezioro jest najstarszym jeziorem na terenie całej Europy, powstało około 6 milionów lat temu, a także jest ono najgłębszym na Bałkanach i drugim co do wielkości w Albanii. Jezioro Ochryckie znane jest przede wszystkim ze swojej krystalicznie czystej wody i bogatej historii. Jest też idealnym miejscem na urlop w Albanii, czy też Macedonii Północnej, dla tych, którzy szukają spokoju i relaksu blisko natury. Większa część tego jeziora należy do Macedonii Północnej, a po stronie Albanii leży około 1/3 powierzchni tego zbiornika. No i trzeba też przyznać, że zdecydowana lepsza infrastruktura turystyczna jest po stronie Macedonii Północnej niż po stronie albańskiej. Największym miastem położonym nad tym jeziorem po stronie albańskiej oczywiście jest Pogradecz. To bardzo zielone miasto leżące przy samej granicy z Macedonią z piękną, płaszczystą plażą uważaną też za najlepszą po stronie albańskiej. jedną z największych przyrodniczych atrakcji Albanii, poza wspomnianymi już jeziorami, jest też tak zwane błękitne oko, czyli nieduże jeziorko z krystalicznie czystą górską wodą, która zasila rzekę Bistrice wpadającą do morza w okolicach Sarandy. Sława tego jeziorka wzięła się od lazurowego i błękitnego koloru wody. A skąd takie barwy? Błękitne oko to tak zwane wywierzysko, czyli miejsce, w którym woda wypływa spod ziemi. Jest ono źródłem rzeki i co ciekawe, w błękitnym oku woda bije z krateru i do tego mieni się ona barwami turkusu, błękitu i zieleni. Jakby tego było mało, to wokół rozpościerają się też przepiękne połacie soczystej zieleni. Takie położenie na każdym na pewno zrobi ogromne wrażenie. I warto spojrzeć na błękitne oko z góry, czyli na przykład z niewielkiego tarasu widokowego, który ulokowany jest tuż przy jeziorku. No a jeśli ktoś miałby ochotę schłodzić się, to jak najbardziej może skorzystać w tym miejscu z kąpieli. Ostatnim jeziorem, które dziś w Albanii odwiedzimy, jest jezioro Koman. Położone jest ono na północy tego kraju, mniej więcej 3 godziny drogi od Tirany i około 1,5 godziny od miejscowości Shkodra. Ma długość około 35 km, a jego powierzchnia wynosi około 12 km kwadratowych. Zdaniem wielu osób to jeden z najpiękniejszych zakątków w całej Albanii i miejsce, które obowiązkowo trzeba odwiedzić, no i obowiązkowo trzeba się też wybrać w rejs po tym niezwykłym jeziorze. Tak naprawdę jest to sztuczny zbiornik wodny, który powstał w wyniku budowy zapór na rzece Drin w latach 70. i 80. XX wieku, które stanowiły odpowiedź na potrzebę produkcji energii elektrycznej w Albanii. Jezioro Koman urzeka swoim surowym, naturalnym pięknem i zdaje się być miejscem zapomnianym przez czas i człowieka. Położone w trudno dostępnym terenie górskim Albanii, jeszcze nie do końca w pełni zostało odkryte przez masową turystykę, choć trzeba przyznać, że latem, szczególnie w godzinach południowych, turystów jest tam całkiem sporo. A podczas rejsu po krętym i wąskim jeziorze, które w najszerszym miejscu osiąga zaledwie około 400 metrów szerokości, można podziwiać piękne widoki na majestatyczne górskie krajobrazy. Późną wiosną w tle często są widoczne ośnieżone szczyty gór północnoalbańskich. Jezioro oferuje też widoki na liczne ukryte wodospady, szczególnie wiosną i jesienią, i zmieniającą się bujną roślinność. Niektórzy widoki te porównują do norweskich fiordów. Czy tak jest faktycznie? To już każdy musi przekonać się o tym osobiście. Ja serdecznie zapraszam i zachęcam do tego, by Albanię odkrywać. No i obiecuję, że postaramy się jeszcze do Albanii wybrać, bo to naprawdę jeszcze nie wszystkie atrakcje, które Albania ma do zaoferowania. W ogóle przecież nie wspominaliśmy jeszcze o albańskiej Rivierze. No ale dziś w podróży dookoła świata to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
1: Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
2: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Papież odwiedził sanktuarium Trójcy Przenajświętszej w Górach Cimbruińskich. Stolica Apostolska zdementowała pogłoski o zakończeniu procesu księdza Rupnika. 2000 chórzystów zaśpiewa dla papieża podczas jego wizyty w Paryżu. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Leon XIV przebywa na letnim urlopie w Castel Gandolfo. Dziś rano jednak odbył ponad 100-kilometrową podróż do górskiego sanktuarium Trójcy Przenajświętszej w Valle Pietra. Jest ono położone w górach cimbruińskich, nieopodal Subiaco. Wizyta miała charakter prywatny. Rektor sanktuarium, ksiądz Alberto Ponzi, dowiedział się o niej tuż przed przyjazdem papieża.
3: Była to wizyta niezapowiedziana, ale wspaniała. Papież pozdrowił pielgrzymów i przyszedł do sanktuarium. Zatrzymał się na modlitwie przed wizerunkiem Trójcy Przenajświętszej. Zaprowadziłem go potem na lodzie. Stamtąd skierował kilka słów do pielgrzymów i udzielił im błogosławieństwa. Pokazałem mu potem całe sanktuarium. Byliśmy też przy ołtarzu na zewnątrz, skąd widać całą panoramę gór. Odchodząc, Leon XIV jeszcze raz pozdrowił pielgrzymów.
2: Do udawania spójnego i autentycznego świadectwa o Chrystusie zachęca Leon XIV amerykańskich zakonników. Papież napisał list z okazji 70. rocznicy powstania Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w USA. Powołując się na nauczanie świętego Jana Pawła II, wezwał ich do docenienia wartości życia wspólnotowego.
4: Leon XIV zachęcił amerykańskich zakonników, by postrzegali życie wspólnotowe jako źródło uświęcenia, inspiracji, świadectwa i siły w swym apostolstwie. Papież powołał się na adhortację świętego Jana Pawła II, Vita Consacrata. Przypomniał, że to właśnie w życiu wspólnotowym przejawia się ukryta obecność zmartwychwstałego Pana.
2: Leon XIV wyraził też wdzięczność za dotychczasową pracę konferencji. Umocniła ona bowiem publiczne świadectwo osób konsekrowanych, które poświęcają swoje życie Ewangelii. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej zdementowało pogłoski na temat zakończenia procesu księdza Rupnika, byłego jezuity i artysty, twórcy mozaik. Jest on oskarżony o wykorzystywanie seksualne i innego rodzaju nadużycia względem dorosłych kobiet, głównie zakonnic. Jak oświadczył Matteo Bruni, doniesienia dotyczące decyzji sędziów są całkowicie bezpodstawne. Sprawa jest nadal rozpatrywana.
5: Wiadomości ze świata.
2: Archidiecezja paryska mobilizuje 2000 chórzystów na papieską mszę. Według wstępnych ustaleń Leon XIV mają odprawić 26 września w centrum Paryża na placu de la Concorde, choć oficjalny program podróży nie został jeszcze opublikowany.
6: Muzyczne przedsięwzięcie ma ukazać jedność kościoła we Francji. Chórzyści będą pochodzić z całego kraju. Każda diecezja ma przysłać 30 śpiewaków. Z organizacyjnego punktu widzenia jest to wielkie wyzwanie. Odpowiedzialny za liturgię ksiądz Guillaume Normand przyznaje, że przygotowaniom towarzyszy wielki entuzjazm. Wielkość chóru jest proporcjonalna do przewidywalnej wielkości zgromadzenia. Szacuje się, że na mszę z papieżem przyjdzie 500 000 wiernych.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: these beautiful things that I've got.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. To jest powtórka.

Dzisiaj udamy się do stolicy Francji, ale bardziej będziemy pod gruntem Francji, pod gruntem stolicy Francji. Pod ziemię się udamy, tak. To będzie, zaczynamy od podziemi francuskich, podziemi paryskich. Zaczynamy od stacji metra, ale nie będziemy rozmawiać o metrze, chociaż to też pod ziemią się mieści. Oczywiście, że tak. Ale może do rzeczy. Eryk Kotys audycję będzie dzisiaj realizował, Arkadiusz Szymański przed mikrofonem. Zaczynamy kolejny program Trzy Kolory i zabieram was do stolicy Francji dzisiaj. Od stolicy zaczynamy. Paryż, a więc Paryż.

Powiedziałem, że nie będziemy rozmawiać o metrze, ale od metra zaczynamy, bo musimy wysiąść na stacji metra Denfert-Rochereau, tak nazywa się ta stacja. No i kilka kroków stąd mamy możliwość wejścia w głąb Ziemi. To znaczy schodzi się mniej więcej 20 metrów pod powierzchnię Ziemi i tam trasa prowadzi do dużej sali z planszami, eksponatami i mapami, a na końcu tej sali jest taki ciemny korytarz, taki tunel niejako i idziemy tym tunelem, a nad wejściem do tego tunelu na kamiennej tablicy czytamy: Arrête, c'est ici l'Empire de la Mort. Co to znaczy? Zatrzymaj się, tu zaczyna się Imperium Śmierci, l'Empire de la Mort. Czyli tu zaczyna się Imperium Śmierci. Wchodzimy w bardzo wąski korytarz.

Po bokach od razu przykuwa naszą uwagę to, co znajduje się niejako jak taka fasada tej obudowy ścian, a to są kości ludzkie ułożone. Tak, moi drodzy, to są kości ludzkie, które wyglądają trochę jak takie drewno zgromadzone przy kominku, ułożone przy kominku. I nie mówię tego po to, żeby trywializować trochę ten temat, tylko chodzi mi o bardziej waszą wyobraźnię, żebyście sobie potrafili uzmysłowić, jak są ułożone te kości, ludzkie kości. Katakumby paryskie, bo o nich mowa, to jest największe cmentarzysko na świecie. Tak. Na świecie, moi drodzy. Pod domami, pod ulicami Paryża, pod powierzchnią Paryża, pod tymi całymi zabytkami, parkami Paryża, pochowano około prawie 7 milionów mieszkańców tego miasta. Ja wam wspominałem nieraz, że dzisiaj Paryż z obrzeżami to jest 12 milionów mieszkańców, ale tam pod ziemią Paryża pochowanych jest prawie 7 milionów dawnych mieszkańców tego miasta. Początkowo te katakumby paryskie to nie było miejsce pochówku zmarłych. I nie zbierali się tu pierwsi chrześcijanie. To były kamieniołomy. Tutaj wydobywano skałę, wydobywano kamienie, no bo tu były złoża wapienia, a więc wapień właśnie stąd był wydobywany. Wydobywano go już tutaj już w pierwszym wieku po Chrystusie, w pierwszym wieku naszej ery. I wtedy tutaj zaczęto budować stolicę Francji. Z tego kamienia właśnie, z tego wapienia zbudowano m.in. Louvre, zbudowano mury obronne miasta, a także katedrę Notre-Dame, położoną na wyspie Cité. Przez 18 stuleci wydobywano spod Paryża właśnie ten wapień. I w wyniku tej eksploatacji tej skały, tego wapienia, stworzono podziemne korytarze, bo drążąc tę przestrzeń pod stolicą Francji, okazywało się, że tam stworzono prawie 50 kilometrów korytarzy. 50 kilometrów korytarzy, które później stały się miejscem pochówku prawie 7 milionów mieszkańców stolicy Francji. Jeśli mówimy o długości tych wszystkich przestrzeni podziemnych pod Paryżem, to 50 kilometrów. Tak mniej więcej tak to się ma. A jeśli chodzi o powierzchnię, którą chcielibyśmy zmierzyć, to jest to w granicach 770 hektarów, a więc bardzo duża powierzchnia pod ziemią do dyspozycji. Tak, do dyspozycji, ponieważ z niej wydobyto wapień, no i to miejsce można by było czymś zastąpić. Wiecie, że w kopalniach jest tak, że gdy wydobywa się jakiś surowiec, to miejsce po wydobyciu wypełnia się inną substancją, inną masą, żeby też nie dochodziło do jakichś takich, nie wiem jak to nawet się fachowo nazywa, takich zawaleń tych korytarzy, tylko żeby to było miejsce wypełnione od razu jakąś substancją, która wypełni to, co zostało z niej wybrane. Król Ludwik XVI postanowił uporządkować paryskie cmentarze i to on wpadł na pomysł, by w tych korytarzach, po dawnych kamieniołomach, złożyć szczątki osób zmarłych. No i tak trafiły tam szczątki z około 200 nekropolii, takich dużych jak cmentarz Niewiniątek, gdzie grzebano paryżan przez niemal 17 wieków, i mniejszych przykościelnych cmentarzy. To była bardzo duża akcja, która obejmowała ekshumację przez niemal 30 lat, moi drodzy. Także szczątki sprowadzano stamtąd przez niemal 30 lat i gromadzono je właśnie w tych częściach wydrążonych korytarzy pod stolicą Francji. Dziś do zwiedzania mamy udostępniony tylko niezwykły, niewielki kawałek tego miejsca. To około 2 kilometry zwiedzania tych korytarzy, a reszta korytarzy jest zamknięta. Jest niedostępna dla zwiedzających. Ale oczywiście nie dla wszystkich, bo można tam również nielegalnie sobie eksplorować te przestrzenie. I nawet muszę wam powiedzieć o tym, że można znaleźć takich zapaleńców. Nie namawiam oczywiście do tego, absolutnie nie namawiam do tego, a wręcz odradzam, moi drodzy, ponieważ są tacy ludzie, którzy oferują zwiedzanie tych korytarzy podziemnych Paryża za określoną opłatą oczywiście. To są takie wycieczki trochę nielegalne, no nie trochę, bardzo nielegalne. Eksploracja tych rejonów podziemnego Paryża na pewno jest ciekawa, na pewno jest interesująca, na pewno to jest niezwykła przygoda, ale jest to nielegalne.
Zainteresowanie jednak jest dość duże, jeśli chodzi o tę działalność, i jest dużo takich quasi-przewodników, ludzi, przewodników, którzy prowadzą tego typu wycieczki, w cudzysłowie oczywiście wycieczki po tamtych korytarzach. Ale to nie jest tak, że to teraz się pojawił taki pomysł, aby sobie wycieczki urządzać pod Paryżem, pod stolicą Francji, bo już dawno temu, zaraz tylko jak zamknięto te katakumby, to już od razu pojawili się śmiałkowie, pojawili się tacy ludzie zainteresowani tym, co tam się mieści pod Paryżem, i zaczęto tam organizować rozmaite wyprawy, wycieczki, nielegalne oczywiście, cały czas podkreślam, nielegalne, no bo przyciągało to wszystkich tych ciekawskich, którzy chcieli to zobaczyć, chcieli zobaczyć te olbrzymie ilości korytarzy, które tam pod Paryżem są. Między innymi tam też w te wycieczki podziemne zapuścili się znani tego świata, tacy jak Napoleon czy Bismarck. W pewnym momencie nawet tam też arystokraci bawili się w podziemiach Paryża i tym byli też bardzo wtedy zbulwersowani paryżanie, którzy uważali, że no to nie jest miejsce, gdzie należałoby urządzać zabawy, to nie jest miejsce, gdzie należałoby się jakoś hucznie bawić, ponieważ bardziej kojarzyło się to paryżanom oczywiście z miejscem pochówku wielu, wielu osób.

I to jest pewnie taka część Paryża, w której niewiele osób się znalazło, bo zazwyczaj, gdy przyjeżdżamy do Paryża, to interesuje nas wszystko to, co znajduje się na powierzchni stolicy Francji. Ewentualnie, jeśli pod powierzchnią, to metro, które pozwala nam w bardzo szybkim czasie przemieścić się z punktu A do punktu B. I to jest idealny środek transportu, jeśli chodzi o Paryż, o zakorkowany Paryż, o Paryż, w którym naprawdę jednokierunkowych ulic jest pod dostatkiem i ktoś, kto wybiera się tam samochodem, no to chyba nie wie, o czym mówi, albo jest tak dobrym kierowcą, że spokojnie sobie z tym poradzi. Ja zdecydowanie odradzam tego typu podróżowanie po Paryżu samochodem, dlatego też metro jak najbardziej tak, jak najbardziej, tym bardziej, że można sobie jeszcze wykupić określony rodzaj biletu, który jest biletem kombinowanym, który umożliwia nam podróżowanie rozmaitymi środkami transportu, nie tylko metrem po stolicy Francji i po obrzeżach Paryża, co ważne, po obrzeżach Paryża, bo Paryż wokół swoich granic ma jeszcze poszczególne strefy wyznaczone i w obrębie tych stref też możemy się poruszać. Oczywiście odpowiednio dobierając bilet, który nam pozwoli przemieszczać się z danego miejsca naszego zakwaterowania do poszczególnych punktów zwiedzania, które chcemy tam odwiedzać w Paryżu właśnie. Będąc w Paryżu, korzystałem kiedyś z takiego biletu, który nazywał się Carte Orange, czyli taka karta imienna ze zdjęciem. Warto sobie zabrać zdjęcie ze sobą, gdy jedziecie do stolicy Francji, bo wtedy możecie sobie wyrobić kartę imienną, która jest dużo tańsza niż taka karta na okaziciela. No i karta imienna z waszym zdjęciem pozwala wam na podróżowanie po poszczególnych strefach Paryża. Określacie sobie to oczywiście wcześniej w danym punkcie, gdzie takie karty się wyrabia i możecie wtedy w całej sieci komunikacji miejskiej, włącznie, moi drodzy, z pociągami dalekobieżnymi, bo ja na przykład mieszkałem pewnego razu, będąc w Paryżu, mieszkałem poza Paryżem, w zasadzie prawie 30, nawet może nawet 40 kilometrów od Paryża, w takiej jednej posiadłości, której wynajmowaliśmy tam na czas zwiedzania stolicy Francji miejsce. I kupiłem sobie wtedy bilet, który umożliwiał mi dojeżdżanie z tamtej miejscowości, położonej kilkadziesiąt kilometrów od Paryża, do środka stolicy Francji i jednocześnie po samej stolicy i w obrębie tych stref wszystkich, które zahaczały o moje miejsce zakwaterowania. A więc to jest bardzo dobra propozycja dla tych wszystkich, którzy nie chcą za dużo pieniędzy wydawać na podróżowanie po samej stolicy Francji, tylko kupują sobie taki bilet kombinowany, który umożliwia im w danej strefie poruszać się wszystkim, z wyjątkiem taksówek oczywiście, ale tramwaje, autobusy, metro, pociągi, które dojeżdżały do tego miejsca, w którym byliśmy zakwaterowani, nawet dalekobieżne, nawet pociągi między krajami, które się poruszały, również pociągi międzynarodowe tam też się zatrzymywały. Jeśli zatrzymywał się pociąg w tym miejscu, to na ten bilet nasz, Carte Orange, można było również jechać. Ale wróćmy do sedna, bo rozmawialiśmy o metrze. Metro i sam Paryż to też jest odrębny program, moglibyśmy o tym zrobić. Jest wiele stacji metra, które są wyłączone z użytkowania, które same w sobie są atrakcyjne jako taki zabytek podziemnego Paryża. Ale myślę, że no, metro należy traktować przede wszystkim jako środek transportu, środek do szybkiego przemieszczania się z jednej części stolicy Francji do drugiej, bo to pewnie o to chodzi, żeby w bardzo szybkim czasie omijać te wszystkie korki, skrzyżowania i czerwone światła, które są u góry, bo pod ziemią nie mamy tego typu ograniczeń. Zwiedzanie podziemnego Paryża ma jeszcze jeden plus, bo gdy jesteśmy w środku lata w Paryżu, to jednak temperatury w Paryżu naprawdę są też wysokie. To jednak lipiec i sierpień, przede wszystkim lipiec w Paryżu. Miałem okazję być pod koniec czerwca i w lipcu w Paryżu również. To są bardzo gorące miesiące, jeśli chodzi o stolicę Francji. Więc zwiedzanie podziemnego Paryża tutaj jest jak najlepszą propozycją, dlatego że tam dużo niższa temperatura wtedy panuje. Nie ma tego niemiłosiernego upału, który doskwiera u góry. I można trochę tak jakby w takim klimatyzowanym pomieszczeniu się tam poruszać po tych chodnikach podziemnych. I myślę, że to jest dobra propozycja dla kogoś, kto stroni raczej od skwaru, stroni od upału, stroni od tych wszystkich dolegliwości temperaturowych lata. Bo wtedy, jeśli jesteśmy pod ziemią, to tam panuje w miarę stała temperatura, a jeśli przechadzamy się tymi korytarzami, na przykład metra, nawet metra, nie wchodząc nawet do katakumb pod Paryżem, tylko samym metrem, no to tam też są przeciągi. I to takie przeciągi kojące, bo powiew takiego powietrza, które w jakiś upalny dzień może być naprawdę zbawienne,
To jest też dobra propozycja dla tych, którzy szukają wytchnienia od tego skwaru, który jest na zewnątrz. Wspominałem wam kiedyś w ogóle o metrze francuskim, że same wejścia do stacji metra są rozmaite, ale też najbardziej charakterystyczne są te, które są przyozdobione takimi dawnymi, powyginanymi kandelabrami, zielonymi zazwyczaj kandelabrami. One są autorstwa Hektora Guimarda. Hector Guimard, on był, przyozdobił te wejścia do metra na światową wystawę w 1900 roku i od do tej pory te wejścia się zachowały. Można zobaczyć w wielu punktach Paryża tego typu wejścia do metra, właśnie z tymi kandelabrami powykrzywianymi, powyginanymi, takimi garbatymi, zielonymi, które są bardzo charakterystyczne właśnie dla tych wejść do metra w Paryżu.

Jest pewien kłopot, moi drodzy. I to myślę, że to jest ten kłopot, który teraz możemy sobie bardziej uzmysłowić trochę po pandemii koronawirusa. Bo to jest sytuacja, w której w tak dużym miejscu, jakim jest Paryż, nie można zrezygnować z przemieszczania się tą komunikacją miejską, ponieważ jest to wręcz niewyobrażalne dla kogoś, kto na co dzień z tego korzysta. I tak jak nawet w Poznaniu, nawet w jakichś większych miastach Polski możemy z tego zrezygnować, przynajmniej w jakimś tam zakresie, i przesiąść się na jakieś środki transportu wykorzystujące nasze mięśnie, czyli mam tu na myśli rowery, jakieś hulajnogi. Tak w Paryżu owszem też możemy to zrobić, ale jeśli chcielibyśmy już zaryzykować przespacerowanie się z jakiegoś punktu A do punktu B, no to już te odległości, jeśli chodzi o stolicę Francji, są bardzo znaczące. No i tutaj już niestety trzeba być zaprawionym piechurem, żeby gdzieś sobie z tym poradzić, bo to nie są takie drobne spacerki. Tak sobie pomyślałem, że teraz przespacerować się na przykład ze wzgórza Montmartre na przykład przestrzeń w pobliżu Montparnasse, w pobliżu chociażby cmentarza Père Lachaise, no to tutaj idziemy co prawda z górki, tak? Z wzgórza Montmartre na dół. Ale jeśli w drugą stronę byśmy na przykład chcieli iść, no to już trochę się zmienia ta optyka i nasz wysiłek jest zdecydowanie inny, idąc pod górkę. Myślę, że tutaj metro jest jednak rozwiązaniem uniwersalnym. No i ciężko by było z tego zrezygnować, gdyby jakaś sytuacja skłoniła nas do tego, aby nie korzystać jednak z tego środka transportu. Trudne to jest do wyobrażenia, no czasami sytuacja tego wymaga. Przypuszczam, że tak jak przy koronawirusie, pewne ograniczenia z tego wynikają, żeby unikać tłoku, unikać tłumu, unikać tego zagęszczenia ludzi, ale jednak ciężko to sobie wyobrazić w momencie, kiedy musimy się przemieszczać na dużych przestrzeniach, na dużych odległościach i nic w Paryżu nie zastąpi metra chyba bardziej niż... metro jest tutaj po prostu czymś, co jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o szybkość przemieszczania się, no i też topografię całego Paryża, ponieważ sieć metra obejmuje cały Paryż, łącznie z obrzeżami, jeśli mówimy o tej kolei podmiejskiej, która też łączy się swoimi stacjami ze stacjami metra. Czyli ten RER, czyli RER, też ma stacje wspólne dla stacji metra, więc możemy z metra wysiadać i przesiadać się, przechodząc na inny peron na przykład, wsiadając od razu w szybką kolej podmiejską. To jest też duże ułatwienie dla kogoś, kto podróżuje w obrębie stolicy Francji.

A teraz coś, co pewnie was trochę zaskoczy. Moi drodzy, no Paryż jest stolicą, jest jednym z najważniejszych punktów na mapie świata, a jednak znajdziemy w nim elementy wiejskie, znajdziemy w nim elementy prowincji, znajdziemy w nim takie momenty, kiedy w stolicy Francji napotykamy winnice. Winnice na przykład na dachach, na budynkach biurowców, które na przykład na budynkach biurowców możemy znaleźć ule. Tak, pasieki całe, tak, całe pasieki, gdzie produkowany jest miód. No to są takie chyba informacje, o których może nie mieliście pojęcia, a jednak stolica Francji też z tego słynie, że to nie tylko ten Paryż przystosowany dla turystów, ale to też ten Paryż, który trochę pachnie prowincją, pachnie trochę wsią, ale w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, czyli Paryżanie postarali się o to, aby gdzieś nawet pasieki sobie wyprodukować na dachach biurowców. No po co sam biurowiec ma stać i gdzieś szpecić nawet tę rzeczywistość okolicy, jak może na dachu być zagospodarowany w taki sposób, że tam są ustawione ule i w tych ulach żyją sobie pszczółki i pszczoły zbierają nektar. Oczywiście mają przestrzeń do tego, ponieważ w Paryżu nie brakuje tych zielonych części, zielonych przestrzeni, parków rozmaitych, a więc też ukwieconych miejsc, z których mogą ten nektar sobie pszczoły zbierać. No i to takie, myślę, ciekawostka, że nawet w tym zurbanizowanym mocno świecie, gdzie bloków szkła i betonu nie brakuje, możemy też natrafić na takie punkty, gdzie więcej będzie tej takiej natury i znajdziemy nawet miód z pasiek paryskich. Tak, moi drodzy, pasieki w Paryżu też istnieją i no, warto też wiedzieć o tym, że ten miód może też być bardzo zdrowy, bo w mieście nie można używać pestycydów. W stolicy Francji jest zakaz używania pestycydów, a więc niekoniecznie ten miód będzie zły, niekoniecznie ten miód będzie jakiś taki z nazwą przypiętą, że to jest miód ze zurbanizowanego Paryża, który będzie raczej pachniał spalinami i pachniał czymś zanieczyszczeniem stolicy Francji. No nie, nie, nie, nie, nie. To będzie naprawdę smaczny miód i myślę, że Paryżanie, jak i nie tylko Paryżanie, ale Francuzi w ogóle, do jedzenia przykładają bardzo dużą wagę i tutaj co jak co, ale no jedzenie to naprawdę na tym Francuzi się znają. Więc oni nie mogą sobie pozwolić na to, żeby ten miód nie pachniał miodem, żeby nie smakował miodem. Naprawdę, to jest coś, co oni mają jako honor w zasadzie wpisane w Francji, że no nie przystoi, żeby Francuzi gdzieś od tego robili jakieś odstępstwa i tutaj naprawdę co jak co, ale jeśli chodzi o jedzenie, o kulinaria, to Francuzi na pewno wiodą prym na całym świecie i tutaj no raczej nie będzie żadnego faux pas w tym temacie, bo też Francuzi sobie na to po prostu nie pozwolą, żeby gdzieś no nie było takiego piractwa kulinarnego, jeśli tak mogę powiedzieć. Żeby to było raczej wszystko zgodnie z tymi wszystkimi zasadami, bardzo ścisłymi zasadami produkowania poszczególnych kulinariów. Wspominałem o tym, że można dużo zieleni znaleźć w Paryżu. Oczywiście, parki są tam czymś normalnym. Ta dzielnica Montsouris to jest dzielnica, gdzie jest bardziej zabudowa taka willowa. Takie budynki są raczej mniejsze, nie jakieś wielkie biurowce. No ale też tam bardziej pachnie takim pachnie kwiatami, pachnie jakąś taką zielenią. Jaśmin czuć tam może też troszeczkę. Wylegują się koty gdzieś przy tych przystrojonych, pięknie wyglądających domkach. Te domki w ogóle wyglądają jak z jakichś takich ilustracji w ogóle książkowych. A jeśli się skupimy na winnicach, no to na pewno największe winnice, najwspanialsze są w okolicy Montmartre, wzgórza Montmartre, bo to tam też znajdowały się historyczne winnice Paryża. I jedna z tych winnic jest nawet otwarta dla publiczności w pierwszą niedzielę października podczas dożynek, a widać ją dobrze także zza płotu, więc można sobie spokojnie obserwować na Montmartre, czyli jesteśmy w stolicy Francji, moi drodzy, i obserwujemy winnicę, naturalną winnicę, która tam rocznie produkuje prawie 1500 butelek wina z tej winnicy możemy uzyskać. Ta winnica to nie tylko wino, które tam jest produkowane, to też jest ważna informacja dla was, że tam co roku z tej winnicy, z tych zbiorów, które uzyskują tam winiarze,
Prowadzona jest aukcja charytatywna, sprzedaż tych butelek wina, dochód przeznaczony jest na cele charytatywne. Ale do tej winnicy warto się wybrać nie tylko ze względu na same kulinaria i na związane z przemysłem winiarskim sprawy, ale też na sąsiedztwo, bo u stóp tejże winnicy znajdują się bardzo kolorowe zabudowania. Znajduje się tam na przykład Maison Rose, czyli różowy dom, który rozsławił swoim obrazem jeden ze słynnych widoków Paryża, Maurice Utrillo. Znajdziemy tam także budynek, w którym mieścił się kabaret U Lapin Egil. I to jest kabaret, który dotyczy zwinnego królika. Tak moglibyśmy przetłumaczyć to Lapin Egil. Tam właśnie, w tej dzielnicy, możemy to spotkać. Możemy tam znaleźć miejsce, które wiąże się z legendą. To jest budynek porośnięty bluszczem i właśnie w tym domku porośniętym bluszczem mieścił się ten słynny kabaret U Lapin Egil. Tutaj bywali m.in. Apollinaire, Max Jacob, Marcel Proust, Renoir, Utrillo, a także Picasso i Modigliani. Więc to takie osobowości, które są bardzo znanymi osobistościami nie tylko w Paryżu, nie tylko we Francji, ale na całym świecie. Więc warto chociażby dlatego odwiedzić takie miejsce odwiedzane przez dawnych celebrytów. Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la

0: Czy Paryżanie się tam relaksują właśnie, w tamtej części? No myślę, że niekoniecznie. Myślę, że raczej Paryżanie wybierają bulwary Sekwany. Nad bulwarami Sekwany możemy znaleźć bardzo dużo młodych ludzi, którzy spędzają tam czas. Oczywiście w parkach też, ale w parkach dużo więcej jest chyba turystów, a na bulwarach Sekwany już niekoniecznie może, bo bulwarami Sekwany turyści niekoniecznie tak spacerują, jak robią to sami Paryżanie. Młodzi Paryżanie, którzy tam często biegają, ćwiczą sobie jakiś jogging. Tam też odbywają się rozmaite amatorskie koncerty, rozmaite gry w bóle, między innymi też tam się odbywają. Bardziej może w ogrodach, jeśli chodzi o grę w bóle, ale tam też życie towarzyskie koncentruje się także w okolicach rzeki, a więc wieczorem nawet płynąc Batumusz czy Batu Parisien możemy zobaczyć bardzo dużą ilość młodych ludzi, ale nie tylko młodych, ale takich Paryżan, którzy lubią tam na bulwarach Sekwany spędzać czas, ponieważ to nie jest takie miejsce, do którego tłumnie zmierzają turyści, a często nawet płynąc takim Batu Parisien czy Batu Mouche możemy być pozdrowieni, w cudzysłowie oczywiście, przez mieszkańców Paryża, no niekoniecznie sympatycznie, no bo to czasami może być jakiś taki sarkastyczny sposób powitania nas. Miałem okazję z czymś takim się zetknąć. Może to nie jest coś, o czym powinienem tutaj mówić w audycji Trzy Kolory, bo raczej powinienem was zachęcać do wizyty w Paryżu, ale to też ma was zachęcić. No oczywiście, że tak. Niekoniecznie bulwary Sekwany są miejscem, gdzie powinniście spacerować, bo do spacerów dużo więcej ciekawszych miejsc w Paryżu jest, ale myślę, że tam też warto się wybrać chociażby na taką drobną przechadzkę, przebieżkę na przykład, tak? Niech to będzie jogging jakiś poranny. Eryk Kotes audycję dzisiejszą realizował, Arkadiusz Szymański mówił do was te słowa. Do usłyszenia w kolejnej audycji Trzy Kolory.
1: Trzy Kolory. To była powtórka. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Reklama.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Tania sobota w Lidlu. Schab wieprzowy bez kości, cena przed obniżką 16,95. Teraz aż 23% taniej. Tylko 12,99 za kilogram. Wszystkie cukierki na wagę aż 25% taniej. Tak, aż 25% taniej. Winogrona jasne bezpestkowe, cena przed obniżką 9,99. Teraz aż 50% taniej. Tylko 4,99 za opakowanie 500 gramów. W sobotę zakupy robię w Lidlu.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Prorocy, którzy w pierwszych wiekach po objawieniu mówili z Panem, zostawili obietnicę, że On przyjdzie znowu. A to drugie przyjście oczekiwane jest obecnie, każdej chwili w Jerozolimie. Ten, który ma przyjść, będzie królem izraelskim. Jak to? Czyż Pan nic nie uczyni dla reszty świata? Zapytałem. Nie, odparł dumnie. My jesteśmy Jego wybranym ludem. Odpowiedź ta wcale nie zniweczyła moich nadziei. Nie mogłem przypuścić, aby Bóg miał ograniczyć swą miłość i miłosierdzie na jeden tylko naród, jakby na jedną rodzinę. Postanowiłem koniecznie zbadać te tajemnice, aż wreszcie udało mi się przełamać pychę Izraelit. Wyznał mi, że jego ojcowie byli tylko wybranymi sługami, przeznaczonymi do przechowywania wiary w prawdziwego Boga, aby kiedyś świat poznał żywą prawdę i był zbawiony. Gdy Judejczyk mnie opuścił, zostałem sam. Dusza moja przejęła się pokorną modlitwą i błagałem, aby mi było dane oglądać króla, gdy przyjdzie, i oddać mu cześć. Raz w nocy, siedząc u drzwi mej jaskini, rozmyślałem i usiłowałem zbliżyć się do tajemnic mego istnienia, a przyświecała mi wiara w jednego Boga. Nagle na ciemnej powierzchni morza ujrzałem gwiazdę. Powiększała się, powoli zbliżając się ku mnie, nareszcie stanęła nad moją głową, tuż u drzwi moich, tak że jej światło padało mi wprost na oblicze. Padłem na ziemię i usnąłem, a we śnie słyszałem głos mówiący: Gasparze, wiara twoja zwyciężyła, bądź błogosławiony. Z dwoma innymi, którzy przyjdą z dalekich krańców ziemi, zobaczycie tego, który jest obiecany, abyście o nim świadczyli, gdy będzie potrzeba cudów na potwierdzenie jego prawdziwości. Wstań, idź, a ufając duchowi, który będzie cię prowadził, spotkasz ich. Wstałem rano, a duch towarzyszył mi wśród blasku światła, jaśniejszego od słońca. Wziąłem moje pustelnicze zapasy, ubrałem się jak dawniej i z tajemnego miejsca wyjąłem skarb, który z sobą niegdyś przyniosłem. Właśnie przejeżdżał okręt. Zawołałem nań, zabrał mnie i zawiózł do Antiochii, gdzie kupiłem wielbłąda i przybory do podróży. Przez ogrody i sady, zdobiące brzegi Orontesu, przybyłem do Emesy, Damaszku, Bostry i Filadelfii, a stamtąd tutaj. Oto, bracia, moja historia. Niechże teraz posłucham waszej. Egipcjanin i Hindus spojrzeli po sobie. Pierwszy wzniósł ręce, drugi skłonił głowę i rzekł: Brat nasz, dobrze mówił, aby moje słowa były napełnione równą mądrością. Tu zamilkł, a po chwili namysłu rzekł: Znać mnie będziecie pod imieniem Melchiora. Mówię do was językiem, jeśli nie najstarszym na świecie, to najdawniej używanym w piśmie. Myślę o hinduskim sanskrycie. Urodziłem się w Hindostanie i jestem braminem. Religia ta wywołała w mojej duszy dziwną próżnię. Szukałem przeto spokoju i ukojenia w samotności. Szedłem wzdłuż Gangesu aż do źródła wód jego wśród gór Himalajów. Tam właśnie, gdzie pierwotna jeszcze przyroda nęci mędrca samotnością, a wygnańca obietnicą bezpieczeństwa, postanowiłem przebywać tylko z Bogiem i wśród modlitwy i postu oczekiwać śmierci. Tu znowu brakło Melchiorowi głosu, a jego chude ręce splotły się jak do modlitwy. Po chwili mówił dalej: Pewnej nocy, chodząc w samotności, zawołałem z utęsknieniem: Kiedyż przyjdzie Bóg i wybawi mnie? Czy jest odkupienie? Nagle jakieś światło świeciło ciemności, a zmieniwszy się w gwiazdę, zbliżyło się ku mnie i zatrzymało się nad moją głową. Lśniony niezwykłą jasnością, padłem na ziemię i usłyszałem głos mówiący łagodnie: Miłość twoja zwyciężyła. Bądź błogosławiony, synu Indii. Odkupienie się zbliża. Z dwoma innymi, którzy przyjdą z dalekich stron świata, ujrzycie Odkupiciela i będziecie świadczyć o Jego przyjściu. Wstań rano i idź na spotkanie towarzyszów, a całą wiarę złóż w Duchu, który będzie wiódł ciebie i ich. Od tego czasu światło pozostało ze mną. Wiedziałem, że było ono znakiem obecności Ducha. Rano Ruszyłem tą drogą, którą tu przyszedłem, przez Lahor, Kabul, Jezd. Przybyłem do Ispahanu, gdzie kupiłem wielbłąda. Stamtąd wiodła mnie gwiazda do Bagdadu. Nie zastawszy tam żadnej karawany, postanowiłem podróżować sam, bez trwogi, bo duch był i jest ze mną. O, jakże wielka jest łaska, której doznaliśmy. Jakże wspaniała. O, bracia, chwała nasza. Zobaczymy Odkupiciela, będziemy mówić do Niego i oddamy Mu cześć. Skończyłem, bracia. Grek, pełen życia i ognia, głośno wypowiadał swoje zadowolenie. Egipcjanin zaś zaczął swą opowieść z charakterystyczną powagą. Pozdrawiam was, bracia moi. Cierpieliście wiele, dzieliłem waszą boleść. Cieszę się wspólnie zwycięstwem. Posłuchajcie teraz mojej historii. Napiwszy się wody z bukłaka, począł mówić. Urodziłem się w Aleksandrii, z rodu książąt i kapłanów. Wychowanie odebrałem stosowne do mego rodu. W czas bardzo uczułem niezadowolenie z nauki religii dotyczącej losu duszy po śmierci. Wierzyłem, że dusza ludzka jest przeznaczona do wyższych celów i tonąc w rozmyślaniach ujrzałem jasno, że śmierć jest tylko chwilą rozstania, po którym źli idą na potępienie, a wierni wierze i sprawiedliwości wznoszą się do wyższego życia, pełnego radości wiekuistej, życia z Bogiem i w Bogu. Opuściłem świat, poszedłem tam, gdzie nie było ludzi, ale był Bóg. Udałem się w głąb Afryki i zamieszkałem na wysokiej górze, u której stóp wije się szeroka rzeka. Przeszło rok, góra ta była moim domem. Owoc palm żywił ciało, modlitwa duszę. Pewnej nocy przechadzałem się wśród palm w pobliżu jeziora, wołając w myśli: ludzkość ginie, kiedyż przyjdziesz, o Boże? Miałżebym nie widzieć odkupienia? Zwierciadło wody świeciło gwiazdami. Jedna z nich zdawała się poruszać i zniżać nad powierzchnię wody, od której nabrała nowego blasku, olśniewającego wzrok. Zwolna sunęła ku mnie, aż wreszcie zatrzymała się nad moją głową tak blisko, że zdawało mi się, iż jej ręką dosięgnę. Padłem na ziemię i ukryłem twarz w dłoniach, a wtedy dał się słyszeć głos nadziemski. Dobre twoje uczynki zwyciężyły. Z dwoma innymi z dalekiego świata zobaczycie Zbawiciela i będziecie o Nim świadczyć. Wstań i idź na ich spotkanie. A gdy wszyscy przybędziecie do świętego miasta Jeruzalem, pytajcie ludzi, gdzie jest ten, który się narodził, król żydowski. Albowiem widzieliśmy jego gwiazdę na wschodzie, idziemy, aby mu oddać cześć. A złóż ufność w duchu, który będzie cię prowadził. Na potwierdzenie tych słów światło rozproszyło ciemności i zostało

0: bracia, wraz z nami wszelkie pokolenia cześć mu oddadzą. Po tych słowach zapanowało milczenie, przerywane westchnieniami i uświęcone łzami. Była to radość nieopisana, radość dusz u brzegów zdroju życia, dusz spoczywających w Odkupicielu i upojonych obecnością Boga. W końcu ręce ich opadły, wyszli z namiotu, pustynia była spokojna jak niebo. Słońce zachodziło, wielbłądy spały. Za chwilę zwinięto namiot, schowano resztki zapasów, po czym podróżni wsiedli na wielbłądy i Egipcjanin ruszył przodem. Jechali zwolna wśród chłodnej nocy, pogrążeni w głębokiej zadumie. Księżyc wznosił się powoli, a trzy wysokie białe postacie cicho postępowały w jego świetle. Nagle w powietrzu nad nimi, nie wyżej jak wierzchołki najbliższego pagórka, zajaśniał płomień. Serca podróżnych zabiły przyspieszonym tętnem, przeniknął je święty dreszcz i wszyscy jednym zawołali głosem: Gwiazda! Gwiazda! Bóg z nami!
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice chwalebne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. W niebo wstąpienie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. To jest powtórka. Między nami mówiąc.
1: Dzień dobry, tutaj audycja Między nami mówiąc, przed mikrofonem Stanisław Bresz, jako prowadzący, a jako gość Michalina Karnicka. Cześć.
2: Cześć.
1: Dzień dobry, będziemy dzisiaj rozmawiać o twoim doświadczeniu misyjnym w Sierra Leone, o doświadczeniu, które odbyłaś w ramach salezjańskiego wolontariatu misyjnego, ale jakby przedstawiając ciebie, jeszcze chciałbym zaznaczyć, że no ty tu jesteś dosyć częstym gościem. Chociaż co prawda ja pierwszy raz z tobą rozmawiam tutaj w radiu, w audycji, ale mi się wydaje, że warto wspomnieć właśnie o tym, że jesteś trzeci raz w audycji, a wcześniej opowiadałaś też o doświadczeniu misyjnym, ale w innym kraju. Wtedy to była Boliwia.
2: Tak, dokładnie.
1: Tak, a teraz masz afrykańskie.
2: Zupełnie inny kontynent, inne państwo.
1: Inny kontynent odblokowany i w sumie właśnie, bo to też i jeden, i drugi wyjazd był związany z Salezjanami, z tym samym jakby...
2: Ośrodkiem misyjnym w Warszawie. Tak.
1: I jakbyśmy może zaczęli tą rozmowę właśnie od tego, jak to, z czym to w ogóle jest taki wolontariat misyjny salezjański.
2: Myślę, że na pewno z dziećmi. Salezjanie głównie pracują, tak też Święty Jan Bosko, głównie pracują z dziećmi, dziećmi ulicy, księża głównie z chłopcami, siostry zakonne bardziej z dziewczynkami. Więc jeżeli ktoś chciałby pojechać na taki wolontariat misyjny, to myślę, że może się nastawić na to, że będzie pracował w jakichś szkołach, w oratoriach, czyli takich, można powiedzieć, naszych świetlicach. Będzie pomagał w odrobieniu zadań domowych. Będzie może pracował też w jakimś domu dziecka. Mhm. Czyli głównie dzieci, jakaś taka pomoc wychowawcza, edukacyjna.
1: No chyba, że ktoś ma taki zawód jak ty.
2: Tak,
1: wtedy jedziesz na miejsce i jesteś lekarzem.
2: Bo ja pojechałam zupełnie w innej formie i tak faktycznie udało mi się pojechać. Zostałam posłana na placówkę do Don Bosco Fambul w Sierra Leone, niedaleko stolicy. I tam pracowałam faktycznie w szpitalu, który znajdował się na placówce jako lekarz.
1: No dobrze. To tutaj trochę będziemy pewnie pogłębiać tą historię w ogóle, co tam robiłaś, ale jakby jeszcze wracając do tego, że pojechałaś drugi raz, to w sumie co cię skłoniło, że się zdecydowałaś drugi raz na taki wyjazd?
2: Ja już jak wracałam, to już widziałam, że pojadę drugi raz, że to się nie skończy na jednym wyjeździe. I wtedy w ogóle miałam plan, żeby pojechać nawet na taki długi wyjazd do roku. Potem to się trochę pozmieniało, więc w sumie u mnie od początku było wiadomo, że wrócę. Mhm. Ja zawsze jakoś chciałam jeździć na misje, chciałam jeździć na wolontariaty na różne kontynenty i nieść tą pomoc, ale tutaj czekałam faktycznie na to, żeby skończyć studia, skończyć staż i z takim już pełnym prawem wykonywania zawodu pojechać i pracować w zawodzie. Też mi na tym bardzo zależało.
1: Ale mówisz, że wcześniej rozważałaś dłuższy wyjazd, w zasadzie te 3 miesiące, na które tam pojechałaś, to też jest całkiem długi czas.
2: Cieszę się, że tak do tego podchodzi.
1: No ja jakby ty, jak

0: też w naszego ośrodka wyjeżdżają właśnie wolontariusze nawet na rok, więc porównując się z nimi, wiem, że można na dłużej, ale wiem, że dla mnie te 3 miesiące w tym momencie, w którym jestem, były idealne.
1: No to może teraz trochę o samym tym państwie, do którego pojechałaś, o Sierra Leone. Gdzieś tak sobie wypunktowałem jakieś tam najważniejsze, powiedzmy, informacje.
0: No bo
1: w sumie to pewnie Sierra Leone, no to się kojarzy z właśnie z Afryką, gdzieś tam z tym rogiem Afryki, z tą okolicą równika. No ale jakby sam musiałem sprawdzić, w jakim tam języku ludzie mówią, że to jest angielski.
0: Tak, to prawda.
1: Że też nie do końca jakby wiedziałem, jaka to jest wielkość państwa, czy to jest, powiedzmy, porównywalne do Polski, czy jest trochę mniejsze, i jak sprawdziłem, to tam ma około 70 tysięcy kilometrów kwadratowych w porównaniu do Polski, która ma 300 tysięcy, więc jest dużo mniejsze i też mniej ludzi tam mieszka. I też taki wskaźnik, który może coś powiedzieć o tym, jak tam się żyje, to też sprawdziłem, jak wygląda to produkt krajowy brutto na osobę, i tam jest 2,5 tysiąca dolarów w porównaniu do tego, co mamy w Polsce, ponad 55 tysięcy, więc jakby no to też pokazuje i właśnie, pewnie będziemy mówić też o tym, jak wygląda tam życie też pod kątem takim materialnym, ale jakby co tobie się rzuciło w oczy, jak tam przyjechałaś i właśnie wylądowałaś w stolicy, we Freetown, i co tam cię uderzyło?
0: Bieda. To prawda, to co powiedziałeś, że można wyczytać z tych cyfr, że jest to biedne państwo. No przez wiele lat to było najbiedniejsze państwo na świecie. Teraz w ostatnich chyba jest trzecie. No to też o czym świadczy. Tam ludzie, jeżeli zarabiają $100 miesięcznie, to już jest bardzo dużo. To jest bardzo wysoka wypłata. Standardowo nauczyciel zarabia $30 miesięcznie. No to w przeliczeniu na nasze pieniądze, to jest nic właściwie. Więc na pewno jak się tam dolatuje, samo lotnisko nie jest ono się nazywa Freetown, ale daleko jest od tego Freetown, od tej stolicy. I trzeba albo przejechać przez rzekę promem, przepłynąć promem, albo przejechać naokoło. No i my jechaliśmy tą drogą naokoło, więc dojazd z naszej placówki zajmował około 3 godziny z lotniska. No i jak jechałam, to już było tak późną porą, to widziałam takie chatki z gliny, ze strzechą na dachu, jakieś kuchnie na zewnątrz, to takie bardziej paleniska, dzieci biegające. Oczywiście standardowo wszystko noszone na głowę. Takie chusty jako spódnice kolorowe. I to było takie moje pierwsze zdarzenie, jak tam doleciałam. A potem już było ciemno. I potem jak dojechaliśmy do naszej placówki, to nagle droga przestała być asfaltowa, tylko takim była pobojowiskiem, taką dziurawą, glinianą drogą, w żaden sposób nie stworzoną przez człowieka, tylko tak jak była, tak jest, taka ścieżka. Więc ten samochód bardzo się trzęsł przez pewien okres. No a stolica, bo stolica była już potem w kolejnych dniach, no to już zupełnie inny też obraz, ale nie europejski, zupełnie nie europejski. Jest taki fragment faktycznie w tej stolicy, gdzie można zobaczyć takie budynki bardziej europejskie, hotele takie bardziej w naszym stylu, ale większość to są takie domy zbudowane z takiej blachy falistej i ludzie mieszkają właśnie w takich bardzo biednych domach. Czasami są ogromne też budynki pobudowane i to jest niby dom dla jednej rodziny, ale w tym budynku nie ma nic w środku. Czyli też jest taka trochę mentalność, że jak już ktoś ma pieniądze, to wybuduje sobie ogromny dom, ale w środku już nic nie będzie miał. Będzie spał na materacu na przykład. No więc to pierwsze zderzenie było takie bardzo proste, takie można powiedzieć standardowe z tej Afryki.
1: Nie wiem, nie byłem.
0: Ale myślę, że tak często... Takie stereotypowe. Faktycznie miałam zdarzenie w to pierwsze to z tej trasy do placówki.
1: Okej, czyli przyleciałaś i placówka to Don Bosco Fumble, czy jak to
0: Fumble. Tak jak się pisze.
1: Okej, i to jest miejsce, gdzie Salezjanie prowadzą ośrodek dla skrzywdzonych i potrzebujących dzieci. Tak. I to są dzieci skrzywdzone przez handel ludźmi, przez jakieś tam wykorzystania i jakby już samo czytanie o tym sprawia jakąś taką, tak wybija trochę z komfortu. Więc wydaje mi się, że to jak jesteś tam i doświadczasz tego, to tym bardziej jest ten jakieś tam wstrząsające.
0: To jest ważne, Don Bosco Fumble to nie jest dom dziecka, tylko to jest taki ośrodek terapeutyczny, czyli dzieci tam trafiają na krótki okres czasu. Salezjanie dążą do tego, żeby jednak dzieci finalnie trafiły do swoich domów, do swoich rodzin, o ile jest to możliwe. Czyli mamy tam takie cztery

0: główne domy, dwa dla chłopców, dwa dla dziewczynek. I to są dzieci właśnie na przykład z ulicy, po prostu żyjące na tych ulicach, uzależnione wtedy od na przykład narkotyków. Są też dziewczynki w ciąży, a te ciąże czasami są właśnie z gwałtu, z dziewczynki po molestowaniach. Uratowane też dzieci z tego handlu żywym towarem, handlu dziećmi. Mieliśmy też taki osobny cały dom dla dziewczynek, które zajmowały się prostytucją na ulicy. I Salezja nie pomagała im wyjść z tego zawodu, nazwijmy to tak. I też uczyli ich tam różnych innych potem profesji. Ale właśnie też takie ciekawe, trudne spostrzeżenie, że jak przyjechałam, to właśnie był jeden dom dla dziewczyn, które były właśnie po różnych takich sytuacjach typu gwałty, molestowania, pobicia. A drugi dom był dla tych dziewczynek stricte, które zajmowały się prostytucją. Jak przyjechałam, to ciężarne były tylko w tym domu, gdzie były dziewczynki w ciąży z gwałtów. Które zajmowały się prostytucją, żadna tam nie była w ciąży. Więc to też było takie mocne, dawało dużo do myślenia, że... No i potem te dziewczynki faktycznie rodziły te dzieci, nie?
1: O jakim wieku tutaj mówimy?
0: Miałam okazję, tak to nazwijmy, pojechać z jedną dziewczynką właśnie na poród. To była 13-latka, która urodziła dziecko.
1: No to jakby straszne w ogóle słyszeć o takich rzeczach, nie? Więc no... Tak też sobie myślę, jak dałaś obraz całego tego kraju, całej tej stolicy i jeden ośrodek salezjański, no wiadomo, że tam pewnie jest więcej miejsc, które tą
0: pomagają,
1: pomoc
0: oczywiście
1: gdzieś tam oferują, ale wydaje mi się, że to pewnie jest kropla w morzu potrzeb.
0: Na pewno, tak. No, w ogóle Sierra Leone ma też ciekawą historię, szczególnie tą ostatnią. No, w latach 90. tam była wojna domowa, więc rodzice, którzy są teraz, którzy mają swoje dzieci, w czasie wojny byli dziećmi i doświadczali tej przemocy naocznie właściwie. Byli świadkami tego wszystkiego złego, co tam się działo. Więc można powiedzieć, że traumę, którą przeżyli, teraz przekazują na swoje dzieci. Bo to często właśnie... Ci dorośli teraz powodują, że te dzieci są tak zaniedbane.
1: No i w ogóle tak jeszcze patrząc wcześniej historycznie, całe Sierra Leone, całe to miejsce Afryki, to jest w zasadzie coś, co od początku gdzieś tam powiedzmy tego, jak... jest ta historia spisywana, bo mam na myśli, że to wiadomo, że tę historię poznaliśmy, jak tam się pojawił biały człowiek. Aha. Biały człowiek, który zaczął od razu eksploatować to miejsce i pod kątem wywozu ludzi do Europy, do Ameryki, niewolników po prostu i też jeśli chodzi o jakieś surowce naturalne, nie? Więc jakby od zawsze to miejsce było
0: eksploatowane tak.
1: I w zasadzie cierpiało, nie? Jakieś tam.
0: Tak, no na podstawie w ogóle tej
1: rzeczy.
0: Wojny domowej powstał film Krwawy Diament, bo w Sierra Leone są diamenty, jest złoto, więc można by powiedzieć, że to państwo powinno być bogate. No ale z jakiegoś powodu właśnie nie jest. No. Tak, jak najbardziej. I też a propos tego całego kolonializmu, wywożenia niewolników, tak też w ogóle powstało Freetown, że jak część niewolników dostała wolność, to została właśnie zsyłana w to miejsce. I tak powstało nazwa, tak w ogóle powstała nazwa, tak powstała stolica Freetown. Mhm. Nie?
1: A jak wyglądała taka twoja rutyna, jak wyglądała twoja praca już tam na miejscu potem?
0: No od rana oczywiście jutrznia i msza święta, bo jak się jest na placówce salezjańskiej, to często tak ten dzień się rozpoczyna. No i potem po śniadaniu ja szłam zazwyczaj do szpitala i od rana po prostu... Przychodziły dzieci, które miały już jakieś leczenie, czyli na przykład jakieś dziecko w dniach poprzednich zachorowało na malarię, to przychodziło rano na leczenie, albo jakieś antybiotyki dostawali, lub trzeba było zmieniać opatrunki, różne rzeczy. Bardzo podstawowe. I potem można powiedzieć, że miałam taką chwilę wolną w ciągu dnia, która nie zawsze była wolna, bo na przykład trzeba było nagle gdzieś pojechać do szpitala. No ale tak standardowy dzień, załóżmy, że po tej pierwszej zmianie tak zwanych follow-upów, miałam chwilę przerwy, był obiad. Po obiedzie wiele razy organizowałyśmy z moją współwolontariuszką z Krakowa, organizowałyśmy różne zajęcia dla dzieci, więc chodziłyśmy do tych różnych domów, do tych różnych shelterów, na przykład z kolorowankami i to robiło im naprawdę, zajmowało im dużo czasu, a bardzo się też z tego cieszyli. Potem mieliśmy tak zwane oratorium, czyli właśnie dom świetlicy, gdzie z dziećmi tańczyliśmy, bawiliśmy się, udawałyśmy, że umiemy grać w piłkę nożną. I wieczorem po kolacji ja standardowo znowu szłam do szpitala i wtedy mój dzień kończył się około 22, czasami 22:30, ale w ciągu dnia odpowiadałam na te potrzeby, które tam były, bo zdarzało się, że mi się wydawało, że okej, na dzisiaj zrobiłam wszystko, a ktoś do mnie dzwoni i mówi, że przyszli ludzie z zewnątrz, po wypadku, taka sytuacja i wtedy musiałam iść do szpitala i po prostu reagować na to. Albo czasami jakiś chłopiec złamał sobie rękę, no to też jechałam z nim do innego szpitala, bo u nas nie było rentgena, żeby zrobić rentgen i potem na przykład na kontrolę też z nim jeździłam. Albo właśnie ten poród, to też w nocy dostałam telefon, że trzeba jechać.
1: Czyli zawsze byłaś na posterunku gotowa do pracy.
0: Śmiałam się, że dopóki nie wyjadę z placówki, to ja nie będę miała czasu wolnego, bo zawsze ktoś zadzwonił i poprosił o pomoc.
1: I tak się teraz zastanawiam, jak to wygląda, jak ci ludzie się zgłaszali do waszego ośrodka, no bo pewnie właśnie te potrzeby duże i nie wiem, czy wy musieliście prowadzić jakąś taką selekcję. Wiem, że to brzmi dosyć brutalnie, ale też myślę, że pewnie mieliście, że tam są ograniczone moce.
0: Masz jeśli chodzi dzieci?
1: Tak. Jak one trafiały do ośrodka?
0: One najczęściej trafiały przez policję. Więc to jest tam kilka organizacji, które działają w podobny sposób jak Salezjanie, więc policja kontaktuje się z daną organizacją i informuje, że mają taki przypadek. I wtedy akurat u nas prawnicy sprawdzali, czy tam na pewno wszystko się zgadza. No i jeżeli się wszystko zgadzało, to my przyjmowaliśmy takie dziecko. Okay.
1: Czyli w sumie jak to sobie teraz myślę, że policja wchodzi w grę, to też wchodzi w grę jakiś taki przymus. I te dzieci często pewnie czuły, że są tam z przymusu, więc nie wiem, czy tam się zdarzały bunty?
0: Zdarzały się bunty, ale jednak najczęściej od tych dzieci, które były zgarniane bezpośrednio z ulicy. Bo też pracownicy socjalni chodzili po ulicach i zapraszali dzieci do ośrodka. Opowiadali, na czym polega praca. No, na przykład te dziewczyny, które zajmowały się prostytucją, one głównie były po prostu przyprowadzane przez pracowników socjalnych. I wtedy wśród nich często zdarzały się jakieś takie sytuacje, że albo bunt, albo ucieczki, ale wśród tych młodych bardzo rzadko. Wręcz chcieli zostawać u nas.
1: A właśnie, jaka jest perspektywa dla tych dzieci, które opuszczają ośrodek? Bo ty mówisz, że to jest krótki czas, w którym tam są.
0: Tak, ten czas jest dostosowany w sumie do przypadku, do dziecka. To nie jest tak, że mamy z góry narzucone, że po 3 miesiącach każde dziecko musi jakby wyjść. Czyli jak to dziecko do nas trafia, no to pracownik socjalny bada tą sprawę. Dowiaduje się, z jakiego powodu to dziecko trafiło. Czy to na przykład rodzice bezpośrednio zawinili, czy ktoś inny z rodziny. Jeżeli ktoś inny z rodziny, no to często szukają kontaktu do rodziców i rozmawiają, jak wygląda sytuacja tam na miejscu. Jeżeli wszystko jest w porządku, to dziecko trafia bezpośrednio do swoich rodziców. I Salezjanie też na przykład zapewniają, opłacają szkołę temu dziecku, jeżeli się okazuje, że sytuacja finansowa jest bardzo słaba. Czasami opłacają też jedzenie, po prostu pomagają finansowo. To dziecko nie wraca z pustymi rękoma, można powiedzieć. Ale jeżeli się okazuje, że rodzice zawinili, no to szukamy innych krewnych. Są też takie dzieci na miejscu w placówce, które już nie mają do kogo wrócić. I wtedy na przykład wchodzi w grę jakaś adopcja. Głównie z Włochami, bo akurat jest taka organizacja włoska tam na miejscu. I też w ten sposób próbują to jakoś zorganizować.
1: Okej, czyli takie dziecko może po prostu nową rodzinę zupełnie gdzieś tam
0: dostać. To nie jest częste, bo myślę, że teraz będą jakieś takie pierwsze przypadki, ale tak, szukają rozwiązania. Nie chcą, żeby to dziecko zostało tam na stałe.
1: Okej, właśnie, bo teraz powiedziałaś o tym w zasadzie wyjeździe do innego kraju. Tak się zastanawiam, czy to jest dosyć, powiedzmy, popularne, że ludzie, którzy tam są, mówią, że chcą wyjechać z Sierra Leone, że planują gdzieś tam uciec do Europy, czy raczej myślą, żeby zostawać?
0: Żeby uciec może. W sensie, myślę, że są różne opinie. Dużo tych pracowników akurat na tej mojej placówce było nastawione na to, że chcą zostać w kraju, że chcą zmienić ten kraj, że to jest ich ojczyzna, to jest ich miejsce i chcą, żeby tutaj było lepiej. Widzą, że jest źle, widzą, że jest biednie, że trochę ta perspektywa jest słaba, ale chcą to zmienić, chcą nad tym popracować, dlatego kształcą się w kraju i nie chcą wyjeżdżać. Wiadomo, że były też jakieś pojedyncze przypadki, które mówiły wprost, że będą szukać opcji, możliwości wyjechania z kraju.
1: Myślę, że tutaj jeszcze będziemy pogłębiać ten temat, ale tak, żeby trochę wpuścić słońca do naszej rozmowy, myślę, że teraz jest dobry moment, żeby zrobić krótką przerwę muzyczną, a posłuchamy utworu Soso w wykonaniu Kabusa Oriental Choir. A dzisiaj moim gościem jest Michalina Karnicka. Rozmawiamy o jej doświadczeniu misyjnym w Sierra Leone. Słyszymy się już za kilka minut. Do usłyszenia.

0: Między nami mówiąc.
1: I wracamy do naszej rozmowy, wracamy do Sierra Leone razem z Michaliną Karnicką. I
2: cześć.
1: Tu w sumie w tej pierwszej części tak. No dosyć mocne niektóre rzeczy się pojawiły, mocne historie i się tak zastanawiam, jak ty sobie radziłaś, tak? No bo w zasadzie, no w sumie masz taki zawód, jesteś lekarką, więc jakby z tymi dramatami ludzkimi się spotykasz w swojej codziennej pracy, ale myślę, że takie tego kalibru to jednak są dosyć jeszcze mocniejsze.
2: Tak, to prawda. Myślę, że no tak, tak jak powiedziałeś, to są zupełnie inne historie. Nie chodzi o to, że te polskie są mniej dramatyczne, ale zupełnie inny rodzaj. Jak ja sobie z tym radziłam? Powiem ci, że dużo ludzi mnie o to pyta, dużo ludzi nad tym zastanawia. Jak moja mama w ogóle bardzo też się bała, jak ja sobie właśnie tak psychicznie poradzę na tym wyjeździe. I w sumie nie tylko ona. A jakimś cudem, powiem ci, nie chcę powiedzieć, że to jakaś taka znieczulica, bo to też tak łatwo taką łatkę przypisać lekarzowi, że jest znieczulony na to cierpienie ludzkie, bo nie. Ale ja usłyszałam takie fajne tłumaczenie, że jeżeli podążamy drogą powołania, które Pan dla nas stworzył, to On zabiera z nas to cierpienie, które mamy po swojej drodze, na swojej drodze. I ja trochę tak czuję, że to jest powołanie, które Pan dla mnie zaplanował, wymyślił, stworzył. I ja się świetnie w tej drodze odnajduję. I to cierpienie, ja je słyszę, ja je widzę, ale ono mnie aż tak bardzo nie dotyka. Czuję, że faktycznie Pan to cierpienie ze mnie zabiera. I staram się działać po prostu. Bo myślę, że gdybym analizowała to wszystko, co tam się działo, wszystko, co słyszałam, no to by za dużo bym nie zrobiła. A jednak pojechałam tam, żeby coś pomóc, coś zrobić. I tak starałam też się do tego podchodzić.
1: Tak sobie teraz pomyślałem, że jak mówimy o tym cierpieniu, które doświadczają osoby, które tam właśnie, te dzieci, które trafiają do ośrodka, czy tam jest jakieś wsparcie psychologiczne też?
2: Dla tych dzieci, tak. Tak, bo tam jest, działa właśnie ośrodek terapeutyczny, w którym dzieci mają konsultacje z psychologiem, a poza tym jest też taka sala, właściwie nawet dwie sale, taka sala do terapii przez motorykę, psychomotoryczną terapię, czyli dzieci wchodzą, bawią się, są różne liny, jakieś zabawki. Terapeuci obserwują tą zabawę i na tej podstawie wyciągają jakieś wnioski, rozmawiają z dziećmi i widać, jak przez terapię te dzieci no powoli wracają do normy, nie? No, myślę, że ta trauma wciąż w nich gdzieś tam jest głęboko, ale faktycznie jest to wsparcie psychologiczne zapewnione. No.
1: Tak jak powiedziałaś wcześniej o tym, że rodzice tych dzieci często byli świadkami wojny, która działa się w tym miejscu w latach 90. Tej wojny domowej, czy tam tych konfliktów zbrojnych i właśnie tak teraz rozmawiamy, że no taka trauma, która teraz jakby jest cierpienie, które dotyka konkretne osoby, no to ta trauma też będzie w przyszłości w jakiś sposób w tym ich życiu
2: oczywiście,
1: siedzieć i wpływać na kolejne pokolenia. Tak. To jest taki zamknięty krąg. Taki,
2: dokładnie, więc myślę, że tutaj potrzeba jeszcze kilku pokoleń. Mam nadzieję, że może jednego, żeby wyjść z tego kręgu jak najbardziej, bo trauma, co też jak fajnie ksiądz Piotr Wojnarowski, który jest dyrektorem tej placówki, zawsze mówił, że trauma, która nie jest leczona, jest przekazywana dalej. Mhm. No i właśnie tak ci rodzice, myślę, tych dzieci przekazują ją dalej, a Salezjanie starają się na tych dzieciach zakończyć tą traumę. Mam nadzieję, że im się to uda, ale myślę, że i oni, i ja jesteśmy świadomi, że to jeszcze jakieś pokolenie będzie potrzebne.
1: Mhm. Tak jak są te ośrodki salezjańskie w różnych miejscach na świecie, no to jest coś takiego, że to ci wolontariusze, czy też ci misjonarze, którzy działają, są z różnych krajów, tak?
2: Dokładnie tak. U nas
1: to jest w sumie przypadek, że tam akurat jest ksiądz Polski.
2: No, przypadek i nie przypadek. Myślę, że te nasze salezjańskie ośrodki tutaj w Polsce, no ja jestem akurat z salezjańskiego ośrodka misyjnego w Warszawie, ale są jeszcze inne. Raczej wysyłają na placówki, gdzie są polscy misjonarze. Nie zawsze to będą księża, dyrektorzy, ale zawsze są jacyś pracownicy, można powiedzieć. W sensie też księża, ale pracujący gdzieś na placówkach. Więc ten Polak zawsze zazwyczaj gdzieś tam jest. Więc u nas na placówce był faktycznie ksiądz Piotr Wojnarowski, był dyrektorem, a poza tym mieliśmy jeszcze jednego księdza z Białorusi, księdza z Indii, z Gany i jeszcze jednego brata, takiego kleryka z Togo.
1: Mhm. A było dużo wolontariuszy takich jak ty?
2: Właśnie, o dziwo nie, bo placówka jest bardzo duża, a ze mną w tym samym czasie była taka wolontariuszka Marta z Krakowa i później pod koniec mojego wyjazdu przyjechała jeszcze jedna wolontariuszka też tej samej organizacji z Krakowa, Edyta.
1: Czyli sobie tam trochę po...
2: Po polsku porozmawiałyśmy.
1: Porozmawiałyście. I w sumie to jeszcze chciałem się ciebie spytać, jak to się na twoim życiu odbiło? W sensie jakby wiem, że zawodowo trochę teraz działasz właśnie w tym kierunku, znaczy może nie tyle w kierunku tego, co tam bezpośrednio robiłaś, no ale klimatycznie bardziej.
2: Tak, tak. Aktualnie pracuję na oddziale klinicznym chorób tropikalnych i pasożytniczych tutaj w Uniwersyteckim Szpitalu w Poznaniu. No i zamierzam rozpocząć tą też specjalizację z medycyny morskiej i tropikalnej. Czy ten wyjazd wpłynął na moją decyzję? Nie, bo już jadąc do Sierra Leone wiedziałam, że chcę zacząć tą specjalizację, ale no na pewno ten wyjazd umocnił mnie w tym, że ja dalej chcę tak działać, że to nie będzie mój ostatni wyjazd. Na pewno już nie tak długi. Myślę, że teraz będę na takie wyjazdy jeździła bardziej.
1: Chyba, że w przyszłości będziesz pracować po prostu gdzieś w takim miejscu.
2: No chyba, że będę pracować.
1: Lekarzem bez granic albo jakaś inna organizacja.
2: Tak, prawda, tak może być, ale na razie myślę, że to będą krótsze wyjazdy. Może z jakąś fundacją wejdę w współpracę, żeby pomagać. Też tak zdalnie stąd, ale chciałabym się zaangażować w taką też pracę misyjną jak najbardziej.
1: Ja tak może trochę zostawiając na boku to, o czym wcześniej rozmawialiśmy, ale jakby ciągnąc dalej ten temat chorób tropikalnych, no bo Sierra Leone, państwo, które leży w zasadzie gdzieś tam w okolicy równika, praktycznie na równiku, no to te choroby też tam w zasadzie są takie inne niż nasze, nie?
2: Tak.
1: I takie właśnie chyba bardziej... jakby, no, malaria cały czas jest dużym zagrożeniem, nie?
2: I zdecydowanie tam, no, to jest jednak Afryka Zachodnia, więc to jest taki mocny punkt na mapie świata, ale też Afryki, gdzie faktycznie dużo jest tej malarii. No i oni chorują kilka razy w miesiącu nawet na tą malarię. Ja akurat nie zachorowałam, bo brałam leki przeciwmalaryczne. No, ale tak, malaria, dur brzuszny, i na to leczenie jest. Gorzej, jak pojawia się pacjent z chorobą naszą, na przykład z cukrzycą, no to wtedy już jest problem, żeby takiego pacjenta gdzieś tam wyleczyć i znaleźć dla niego jakąś alternatywę.
1: A dlaczego? No, jest system jakiś z takiej tej opieki zdrowotnej nie jest przystosowany po prostu, czy ci ludzie nie są jakby...
2: No, chociażby na przykład insulin. Nie, to nie chodzi o organizmy tych ludzi.
1: No bo nie, no bo na przykład jak się mówi o... To wiem, że to są zamierzchłe czasy, ale na przykład ludność rdzenna w Ameryce cierpiała na choroby jakieś te europejskie i to było problemem.
2: Nie, tutaj raczej chodzi o to, a my w drugą stronę, bo my cierpimy na ich choroby, bo po prostu nie jesteśmy przyzwyczajeni. To chodzi o kwestię układu odpornościowego, że nie miał kontaktu z danym patogenem, ale tutaj chodzi o to, że no błaha sprawa, ale na przykład nie ma w ogóle glukometrów, a jeżeli są, to bardzo drogie. Więc jak taki pacjent ma sobie mierzyć cukrzycę, w sensie ma mierzyć sobie poziom cukru we krwi, no jest to niewykonalne. A jeżeli się okaże, że to jest cukrzyca typu pierwszego, gdzie potrzebuje insuliny, no to już w ogóle leżymy na łopatkach, no bo się okazuje, że insulinę w Polsce mamy w tak zwanych penach, czyli do takiego łatwego, szybkiego podawania. Tam czegoś takiego nie ma. Jest tylko insulina, że trzeba strzykawką odmierzać i podawać, a insulina powinna być w lodówce. A ten pacjent nie ma prądu w domu, więc jak ma...
1: 30 stopni na dworze, albo nawet więcej?
2: No 30, odczuwalne 40, więc jak ten pacjent ma gdzieś... No jest to bardzo trudne, jest to bardzo trudne. No to faktycznie.
1: Dobrze, ale wracając do tego naszego, naszego tematu w tych misji salezjańskich, czy ty polecasz takie doświadczenie innym?
2: Oj, bardzo. Uważam, że to jest jedna z lepszych decyzji, którą podjęłam w życiu. Zaczynając od Boliwii, a po teraz jadąc do Sierra Leone, polecam wszystkim. Myślę, że to jest niesamowite doświadczenie.
1: Czy nie tylko lekarzom?
2: Nie, zdecydowanie nie. To jest dla każdego, o ile masz cierpliwość do dzieci i chęć pracy z dziećmi. Bo prawda jest taka, że żadne wykształcenie tam nie jest potrzebne. No, u nas formacja w ośrodku, w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym w Warszawie trwa około roku, w sensie zaczyna się we wrześniu, kończy się w czerwcu i to są zjazdy raz w miesiącu, takie weekendowe, na których poznajemy innych misjonarzy, innych wolontariuszy. Mamy też warsztaty z psychologiem, żeby się przygotować. Mamy w ogóle testy psychologiczne, które nie wszyscy przechodzą, więc można powiedzieć, że jest taki odsiew i to, że ktoś tego testu nie przeszedł, nie znaczy, że coś jest z nim nie tak. Tylko, że to nie jest może ten moment, żeby pojechać na, na taki wyjazd. No bo nie ma co ukrywać, to są trudne doświadczenia, a jeżeli ktoś się z czymś mierzy, to takie doświadczenie mogłoby tylko dobić. Tak myślę.
1: Mówisz o Warszawie, a w Poznaniu nie ma, nie ma takiego miejsca, no bo w Poznaniu są Salezjanie.
2: Są Salezjanie i wiem, dowiedziałam się to już później niestety, że jest, działają też Salezjanie. Oni działają pod tą krakowską organizacją. Więc faktycznie jest też taka możliwość. Ja po prostu trafiłam do Warszawy przez znajomych trochę i jak drugi raz jechałam, pomimo tego, że wiedziałam, że są w Poznaniu, no to jakoś już byłam kupiona przez Warszawę.
1: Tak sobie myślę, że jednak te wyjazdy co miesiąc do Warszawy na weekend są dosyć angażujące.
2: Ale pociągi jeżdżą szybko. Ja tam lubię jeździć pociągami. A wiesz, kiedy, wiesz miesiąc do przodu, że ten wyjazd będzie, więc można sobie to zaplanować. Tak, no fajne doświadczenie. Ale jeszcze tak tylko powiem, bo w sumie tak trochę było pesymistycznie, ale te dzieci wszystkie, które trafiały na początku do naszego ośrodka, one zawsze były badane przez nas. Mhm. I było widać, że te dzieci są straumatyzowane, jak przychodziły. Smutne, bez uśmiechu, takie no bez wyrazu w ogóle dziecko. A potem chwila, kilka dni i już dokuczały sobie nawzajem, już krzyczały, już były uśmiechnięte.
1: Dużo było takich smutnych rzeczy.
2: Tak, ale te dzieci w momencie, w którym czuły się bezpiecznie bardzo, no to już były takimi dzieciakami jak u nas. Po prostu było wszędzie ich pełno, wszędzie głośno. A do tego, wiesz, wchodzą na ciebie z każdej strony, traktują cię jak taką wieżę do wspinaczki. No więc niesamowite doświadczenie. Dużo miłości te dzieci dawały. I tylko taka osoba, która chciałaby pojechać na taki wolontariat, musi się nauczyć tę miłość oddawać.
1: Czyli jednak jakieś poczucie nadziei jest w tym
2: ogromne,
1: wszystkim.
2: Ogromne, tak. Chociażby się udało jedno życie odmienić, to myślę, że warto.
1: Dobrze, no myślę, że możemy tak zakończyć naszą rozmowę. Dzięki bardzo, Misia.
2: Dzięki wielkie,
1: za to, że tutaj
2: Stasiu.
1: Się podzieliłaś tymi swoimi doświadczeniami. No i zapraszamy ponownie.
2: Ja myślę, że tą audycją wyczerpałam.
1: No myślę, że nie.
2: Dzisiaj, swoje przyjście tutaj.
1: Dzisiaj między nami mówiąc gościliśmy Michalinę Karnicką, która opowiedziała o swoim doświadczeniu ze Sierra Leona.
2: Dzięki wielkie.
1: Do usłyszenia w kolejnych audycjach między nami mówiąc. A przed mikrofonem audycję prowadził Stanisław Bresz. Mówię o sobie w trzeciej formie, nie wiem, czy to jest. Prowadziłem audycję, także zapraszam do słuchania kolejnych audycji między nami mówiąc. Premiery w środę o godzinie 20 w Radiu Emaus.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam na kolejne wydanie chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo. Dziś w programie wrócimy jeszcze do 92. poznańskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Będzie też o nietypowych rekolekcjach organizowanych przez siostry uczennic Krzyża z Trzmońca, a także o przygotowaniach do kolejnej edycji Forum Mosty. Te i więcej tematów już za chwilę. Serdecznie zapraszam.

0: chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Prawie 1300 pątników wkroczyło na Jasną Górę w ramach 92. Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki. W tym roku pątnicy wyruszyli na trasę pod hasłem Wypłyń na głębie. Najbardziej wytrwały pielgrzym maszerował po raz 60., a najmłodszy miał zaledwie 4 miesiące. Największą grupę stanowili pielgrzymkowi nowicjusze, których było prawie 300.

kaplicy znajduje się kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej, Królowej Polski i świętego Jana Pawła II. To nie przypadek, że pod kopią cudownego obrazu z Jasnej Góry zostały umieszczone relikwie świętego papieża Jana Pawła II, który cały oddał się Maryi i który dzisiaj, jak wierzymy, razem z Matką Boga uwielbia Boży Majestat. Papież Polak pielgrzymował na Jasną Górę wiele razy. Mówił, że jako polski naród przyzwyczailiśmy się niezliczone sprawy swojego życia wiązać z jasnogórskim sanktuarium. Przyzwyczailiśmy się przychodzić na Jasną Górę, aby mówić o tych sprawach swojej matce. A potem Jan Paweł II zabrał ten święty nawyk, nawyk Polaków, ze sobą na stolicę świętego Piotra i mówił, że na jego pielgrzymich szlakach nie może zabraknąć domu Królowej Polski, sanktuarium narodu, w którym bije jego serce, czyli Jasnej Góry. Nazywał to miejsce największym polskim konfesjonałem, Świętą Górą Boga, najbardziej newralgicznym punktem duszpasterstwa dla całej ziemi polskiej. Nie dziwiło nas, że tak często tu przybywał aż sześciokrotnie, skupiając na paulińskim wzgórzu oczy całego świata i czyniąc Jasną Górę na nowo miejscem wielkiego zawierzenia Matce Bożej Polski i polskiego narodu, Kościoła, świata i swojego pontyfikatu. Moi drodzy, i my dzisiaj wzorem naszego wielkiego rodaka przynieśliśmy na Jasną Górę nasze sprawy, te intencje, z którymi tu przybyliśmy. To wszystko złóżmy przez ręce Maryi samemu Bogu podczas tej najświętszej ofiary mszy świętej. Niech Pan Bóg pomnoży w nas to, co dobre, niech zachowa nas od złego. Niech Maryja czuwa nad nami podczas naszego ziemskiego pielgrzymowania.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: W magazynie Credo mamy teraz zaproszenie od sióstr uczennic Krzyża z Czmońca. Siostry zapraszają na wyjątkowe rekolekcje dla rodzin, ale w formie takiej niezwykle ciekawej. Będą to rekolekcje dla matki z córką, ojca z synem, a niedługo także dla matek po utracie dziecka.
2: Siostra Goretti, uczennica Krzyża.
3: Siostra Krzysztofa, uczennica Krzyża.
4: Znajdujemy się w domu sióstr, a właściwie w ośrodku rekolekcyjnym. Pełna nazwa tego domu, tego ośrodka to?
2: Centrum Formacji Rodziny. W Czmońcu,
4: o to trzeba oczywiście dodać, tak. Jak sama nazwa mówi, to jest formowanie rodzin. Siostry organizują tutaj różne rekolekcje, ale to nie są takie typowe rekolekcje tylko i wyłącznie dla rodzin, bo wiem, że są rekolekcje takie specjalistyczne. Dla matek z córkami, czy z córką, dla ojców, ale to siostra może powie.
2: No można powiedzieć, że to wszystko tak naprawdę jest związane z rodziną. I rzeczywiście są to spotkania matki z córką, ojca z córką, ojca z synem. Tutaj też prowadzi

0: Prawdziwe rekolekcje dla młodzieży. Swego czasu były też rekolekcje dla teściowych, rekolekcje dla małżeństw. Ostatnio też podjęłyśmy taką decyzję, żeby tutaj też odbywały się rekolekcje dla rodziców po stracie dziecka, czy też dla osób porzuconych przez współmałżonka.
1: Jaka jest frekwencja na tych rekolekcjach? Jest zapotrzebowanie na te tematy, na takie spotkania?
2: Jest zapotrzebowanie, a jak proponujemy jakieś nowe tematy, no to wtedy też rozeznajemy, bo dla nas rzeczywiście to, czy jest frekwencja, czy jest zainteresowanie, w jaki sposób pomaga nam w rozeznawaniu tego, czy rzeczywiście jest ta potrzeba, żeby odbywały się tego typu rekolekcje, czy też nie.
1: Kto prowadzi takie rekolekcje? Siostry są odpowiedzialne, siostry dają przestrzeń, dają miejsce, kuchnię też oczywiście. Zaraz powiemy o tych miejscach, ale kto prowadzi?
0: Też zawsze jesteśmy obecne w czasie tych spotkań. Niektóre z nich też prowadzimy, ale zapraszamy osoby, które są wiarygodne dla tych, których zapraszamy na te spotkania. Czyli jeżeli jest to spotkanie mamy z córką, to oczywiście zapraszamy mamy. Jeżeli jest to spotkanie ojca z córką, z synem, zapraszamy ojców. Również zapraszamy osoby, które w jakiejś dziedzinie są specjalistami też, dlatego że te rekolekcje nie tylko mają ten wymiar duchowy, czyli taki konferencyjny, zawsze jest to też czas wspólnej modlitwy, ale wiele z tych spotkań to są też spotkania warsztatowe.
1: Mówiliśmy, że tutaj przyjmujecie dużo osób. Ile w tej chwili, bo wiem, że się ta liczba pokoi powiększyła?
2: Mamy 17 pokoi, więc możemy przyjąć 17 par. Natomiast miejsc, 43 miejsca są, więc tyle osób możemy przyjąć.
1: Jak można zapisać się na takie rekolekcje i gdzie poszukać informacji?
0: Informacji najwięcej znajdziemy na Facebooku. Uczennice Krzyża Czmoniec. Wtedy zapisujemy się przez maila lub telefonicznie. Jeszcze w trakcie mamy tworzenia stronę internetową.
1: Muszę zapytać siostry o taką jedną rzecz, ponieważ kiedy ja patrzę na siostry uczennicy Krzyża, prawda, to ja tak myślę, mam takie wyobrażenie, że siostry są specjalistkami od Krzyża. Oczywiście na ile my jako ludzie możemy być specjalistami od Krzyża Chrystusowego, od tajemnicy tego Krzyża też ludzkiego, który każdy dźwiga. Czy siostry spotykają się z tym, że ludzie przychodzą tutaj i opowiadają o swoim Krzyżu, także siostrom?
2: No oczywiście, że tak. My jednak towarzyszymy ludziom, więc można powiedzieć, że towarzyszymy, że jesteśmy obecne też w ich życiu. Oczywiście na tyle, na ile nas wpuszczają, ale te tematy związane z krzyżem, czyli może tak można powiedzieć z cierpieniem, z doświadczeniem, one są obecne w naszym życiu, więc też są obecne w naszych rozmowach. Ale też przede wszystkim jest to rozmowa, która ma na celu też modlitwę za tych ludzi i za te sprawy, za te intencje, więc o to jesteśmy proszone i o tym rozmawiamy.
1: Czy siostry mają, my tak mówimy w radiu, feedback, jakieś echo zwrotne tego czasu, choćby w takiej postaci, że ludzie, uczestnicy rekolekcji chcą tutaj wracać?
0: To jest coś, co jest taką dużą radością naszą. Ponieważ często tak jest, że te osoby, które są obecne na rekolekcjach, przeprowadzają następne. Bardzo widać to wśród młodych ludzi, którzy teraz dzisiaj właśnie kończą rekolekcje, że oni przywożą swoich przyjaciół, znajomych, ale też na przykład ktoś dzwoni i mówi: a siostro, moi znajomi byli tutaj na rekolekcjach dla małżeństw, mówią, że warto, więc my chcemy też skorzystać z tego.
1: A gdyby ktoś chciał tak indywidualnie przyjechać, jakaś para, małżeństwo, albo nawet mąż, ojciec, matka czy żona, albo ksiądz, jest taka możliwość?
2: Oczywiście, mamy taką możliwość, można się do nas zgłaszać. Mamy już, można powiedzieć, doświadczenie, bo już tutaj dwie pary narzeczonych były i nawet odbyły się oświadczyny, więc oczywiście jak najbardziej zapraszamy do indywidualnego kontaktu i wtedy do przyjazdu do nas.
1: Państwo tego nie widzą, ale przede mną są dwie urocze i radosne siostry. Państwo nie widzą pięknego, naprawdę pięknego, dużego domu rekolekcyjnego. Gdyby ktoś ze słuchaczy chciał siostry wesprzeć, to jak może to uczynić?
2: Można to uczynić właśnie odnajdując na naszej stronie, na Facebooku, na ulotkach jest numer konta, więc jak najbardziej można wesprzeć to dzieło lub też indywidualne jakieś ofiary tuż na miejscu. Także będziemy wdzięczne.
1: Siostro uczennicy Krzyża, czego można siostrom życzyć, siostrom tu obecnym, ale w ogóle waszej wspólnocie?
0: Myślę, że tutaj w tym miejscu, jak i w każdym innym miejscu, żebyśmy tutaj też wypełniały nasz charyzmat, bo tutaj szczególnie chcemy służyć rodzinie, ale naszym charyzmatem jest wszystko, co robimy, kim jesteśmy, dla tych, którzy od Boga są daleko. Więc żeby tutaj też ten charyzmat był wypełniany.
2: No na pewno wiadomo, że zależy nam na nowych powołaniach, żeby były siostry, które podejmą też i to dzieło, ale też charyzmat, który wpisany jest w życie, w serce każdej uczennicy Krzyża.
1: Zatem niech Bóg będzie uwielbiony w tej posłudze sióstr, uczennic Krzyża, w tych, którzy tutaj przyjeżdżają na te rekolekcje, i młodsi, i starsi, i bardzo radośni, i ci pogubieni, niech znajdą tutaj Boga, niech znajdą Chrystusa i prawdziwe szczęście, którym właśnie jest On, będący miłością. A gościły nas siostry uczennice Krzyża,
2: siostra Krzysztofa,
0: siostra Goretti.
1: A ten głos oczywiście wybrzmiał z Trzmońca. Serdecznie pozdrawiamy.
3: Trwają przygotowania do drugiej edycji Forum Most. Odbędzie się ono 27 i 28 listopada w Warszawie. Jest to forum, które w naszym zamiarze ma jednoczyć różne środowiska świeckich działających w Kościele albo mających różne pytania do Kościoła, podkreślił biskup Grzegorz Suchodolski, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa świeckich.
4: Jest to forum, które w naszym zamiarze ma jednoczyć różne środowiska świeckich działających w Kościele albo mających różne pytania do Kościoła. I na ten rok wybraliśmy takie cztery obszary tematyczne, wydaje nam się bardzo ważne. Pierwszym obszarem tematycznym to będzie temat parafia przyszłości, a więc to, co bardzo mocno współgra z nowym programem duszpasterskim Kościoła w Polsce, który będzie nosił tytuł Parafia wspólnotą misyjną. I chcemy właśnie tutaj przez pokazanie dobrych praktyk pokazać, jak zarządzać parafią, czyli jak ma wyglądać parafia przyszłości w odniesieniu do tej współpracy duchowni i świeccy. Będziemy mieli w panelu między innymi proboszczów z bardzo tradycyjnych polskich parafii i proboszczów z takich parafii w Polsce, jak na przykład Poznańska Łacina, gdzie razem z proboszczem będzie i menadżerka tej wspólnoty parafialnej. Ale będą też osoby, które w mediach piszą o życiu parafialnym, o życiu wspólnot parafialnych, dlatego myślę, że to będzie taki dobry głos w dyskusji, tym bardziej, że po zeszłorocznej edycji pozostał taki niedosyt odpowiedzi na pytania związane z rolą świeckich w życiu parafii. I dlatego od takiego panelu chcemy tegoroczne forum zacząć. Drugim obszarem, bardzo dzisiaj ważnym, to będzie obszar chrześcijańskiej rodziny i wyzwań, które dzisiejsze społeczeństwo i społeczności i kultura dzisiejsza stawia przed wiernymi, którzy chcą pozostać po prostu katolikami, wiernymi Ewangelii. Dlatego też będzie troszeczkę tutaj i różnych form statystyki podanych, ale też będzie, myślę, taka bardzo żywa dyskusja pomiędzy osobami zaangażowanymi w różne obszary pomocy rodzinie, nie tylko, powiedzmy, obszary patologiczne, ale także obszary ewangelizacyjne, formacyjne. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo ważne. Trzecim obszarem, zawsze aktualnym, to jest młodzież. Młode pokolenie, czyli pokolenie przyszłości Kościoła w Polsce. I tutaj mamy naprawdę duże zainteresowanie tą tematyką, więc też sięgamy po osoby młodego pokolenia, które w polskim społeczeństwie i w Kościele, ale też i w życiu takim publicznym, cywilnym bardzo, bardzo dobrze się prezentują i naprawdę są bardzo wartościowe. Młodzi, a naprawdę już biorący odpowiedzialność, czujący tą taką podmiotowość w swojej odpowiedzialności także za Kościół i społeczeństwo. I czwarty, nie mniej ważny temat, on nie będzie czwartym z kolei, ale teraz go jako czwarty przedstawiam, to będzie wiara i nauka, siostry czy rywalki. To będzie wyraźne nawiązanie do najnowszej encykliki Ojca Świętego Leona XIV, nawiązanie nawiązanie troszeczkę właśnie do tych zagadnień związanych z rozwojem nowych technologii cyfrowych, także sztucznej inteligencji. I tutaj zapraszamy na to tak naprawdę specjalistów w tej branży, łącznie z profesorami, którzy no, tą tematyką się zajmują, więc zajmują się i kosmosem, i ludzkim mózgiem, ale też właśnie oddziaływaniem tego wszystkiego na życie społeczne, na życie jednostek, z zachowaniem właśnie tych podstawowych praw katolickiej nauki społecznej, gdzie godność osoby ludzkiej jest na pierwszym miejscu. Także omówiliśmy sobie to forum, ono będzie oczywiście w stałym terminie, czyli piątek i sobota przed pierwszą niedzielą Adwentu, dokładnie 27 i 28 listopada, centralnie w Warszawie. Będzie też na forum, oprócz debat, będą warsztaty dla rodziców, którzy zmagają się z trudem wychowania dzieci, i będą także warsztaty dotyczące tego ostatniego panelu mówiącego o wierze i nauce. Tutaj także specjaliści będą prowadzili odpowiedniego rodzaju warsztaty. O tym niedługo, bo już za miesiąc będzie można przeczytać w naszych już promocyjnych materiałach na stronach internetowych.

0: chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Na początku wakacji w Warszawie zorganizowano kurs propedeutyczny dla księży wyjeżdżających do pracy duszpasterskiej wśród Polonii. Przez dwa dni kursu prowadzonego pod przewodnictwem biskupa Roberta Chrząszcza, delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa emigracji polskiej, księża podejmujący posługę duszpasterską wśród Polonii i Polaków przebywających poza granicami kraju, wzięli udział w spotkaniach przygotowujących do posługi duszpasterskiej wśród polskich emigrantów. W czasie kursu kapłani mogli m.in. dowiedzieć się o najważniejszych aspektach pracy duszpasterskiej poza granicami kraju.
2: Nie mówimy o konkretnej pracy w danym kraju, tylko ogólnie na co osoba, która pragnie pracować za granicą wśród Polaków, na co musi być przygotowana, na co powinna zwrócić sobie większą uwagę. No i głównie tak podkreślamy przede wszystkim konieczność współpracy z biskupem lokalnym, z kościołem lokalnym. Nie? Wielu z księży też pomaga w lokalnym duszpasterstwie, nie? Zwłaszcza w tych krajach, w tych miejscach, gdzie tych Polaków jest mniej i nie ma aż tyle pracy w języku polskim dla jednego kapłana, więc wielu z nich dba o wspólnotę lokalną w języku narodowym, znaczy lokalnym, no i też jakieś tam część swojej pracy służy Polakom, którzy też chcą się modlić po polsku, chcą się spowiadać po polsku, chcą przyjmować i przygotowywać się do sakramentów w języku ojczystym. Ten kurs ma kilka takich celów. Przede wszystkim jest jakby taka próba też, no, okazja do spotkania się kolejnej grupy księży, którzy zamierzają pracować wśród Polonii poza Polską, za granicą. Obecnych księża, z którymi tutaj się spotykaliśmy, było ich czterech, tam jeszcze kilku wyjeżdża, ale z różnych przyczyn nie mogli być razem z nami, więc tam ktoś wyjeżdża do Niemiec, do Francji, na Ukrainę czy do Stanów Zjednoczonych, więc to jest taka okazja, żeby się mogli spotkać. Też zawsze zapraszamy na ten kurs, tak nazywamy kurs propedeutyczny. No, księży, którzy są związani z pracą za granicą, więc jest z nami w tym momencie ksiądz rektor z Francji, jest sekretarz Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. Wczoraj nas odwiedził też ksiądz pracujący na Malcie. Więc chodzi głównie, żeby się spotkać i też troszkę porozmawiać o takiej specyfice pracy za granicą, no bo ona jest troszeczkę inna niż praca w Polsce, mimo że ci księża będą w dużym procencie pracować w języku polskim, więc głoszenie kazań i msze święte, liturgia będzie po polsku, ale w kontekście właśnie lokalnego kościoła, lokalnego kraju, gdzie są różne uwarunkowania, jest inna kultura, więc no to wszystko dobrze mieć tego świadomość, więc staramy się im to tak ogólnie pokazać, bo to nie mówimy o konkretnej pracy w danym kraju, tylko ogólnie na co osoba, która pragnie pracować za granicą wśród Polaków, na co musi być przygotowana, na co powinna zwrócić sobie większą uwagę. No i głównie tak podkreślamy przede wszystkim konieczność współpracy z biskupem lokalnym, z kościołem lokalnym. Nie? Wielu z księży też pomaga w lokalnym duszpasterstwie, nie? Zwłaszcza w tych krajach, w tych miejscach, gdzie tych Polaków jest mniej i nie ma aż tyle pracy w języku polskim dla jednego kapłana, więc wielu z nich pracuje hybrydowo. Nie? Dba o wspólnotę lokalną w języku narodowym, raczej lokalnym. No i też jakieś tam część swojej pracy służy Polakom, którzy też chcą się modlić po polsku, chcą się spowiadać po polsku, chcą przyjmować i przygotowywać się do sakramentów w języku ojczystym. Ksiądz profesor Leszek Adamowicz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego był nam na przykład o takich aspektach prawnych duszpasterstwa migrantów, no bo są pewne różnice nawet na przykład w przygotowaniu do małżeństwa, przygotowanie do chrztu świętego. Każdy kościół lokalny ma możliwości ustalania sobie pewnych zasad, które nie zawsze są identyczne, jak mamy w Polsce, więc też duszpasterz, który pracuje wśród Polaków, musi o tym wiedzieć, bo nas obowiązuje zawsze prawo kościoła lokalnego.
1: Rusza 18. edycja akcji Turniej Ster Pełen Uśmiechów. Tak jak w poprzednich latach, tak i tym razem Caritas Archidiecezji Poznańskiej chce przygotować 500 wyprawek szkolnych. Zależy nam na tym, żeby dzieci, które doświadczają problemów finansowych w rodzinie, mogły zacząć nowy rok szkolny z uśmiechem na twarzy, mówi Maria Książkiewicz z Caritas Archidiecezji Poznańskiej.
3: Polega na tym, że po prostu przygotowujemy takie wyprawki szkolne dla dzieci i potem rozdajemy je właśnie dzieciom z rodzin wielodzietnych, z rodzin jakichś takich uboższych. Też przez lata różne oblicza ta akcja miała, bo zdarzało się też, że one wyjeżdżały na przykład na Litwę czy do Ukrainy, czy wysyłaliśmy je. Ale patrzymy tam, gdzie są potrzeby. Widzimy tą potrzebę cały czas w Poznaniu, także trzymamy się w tym roku Poznania i patrzymy, na ile to jest konieczne. Widzimy, że ta potrzeba jest i że zgłaszają się nadal chętni, także mimo wszelkich dodatków na rzecz dzieci, takiej pomocy socjalnej, pomocy takiej finansowej dla rodzin. Ta pomoc nadal się spotyka z bardzo dobrym odbiorem i jest potrzeba. Także ten tornister pełen uśmiechów nadal podtrzymujemy. Myślę, że to też są takie bardzo przyjemne rzeczy, że tak powiem, i uniwersalne, bo wiadomo, że trudniej by nam było przygotowywać właśnie takie wyprawki typu książki. A nawet z tym 300+, mamy świadomość, że jak przychodzi do kupowania podręczników, no to podręczniki w zasadzie też dzieci mają w szkołach, zdarza się, ale że te ćwiczenia, ten sam start w początek roku szkolnego, tu buty na WF, tu coś tam. I jeżeli na przykład dzieci w domu jest 8, a znamy takie rodziny, no to są gigantyczne koszty i wtedy takie odciążenie w postaci tego, że ktoś przyniesie pakiet zeszyty, właśnie te kredki, długopisy, ołówki i co tam jeszcze potrzeba, to jest jakieś odciążenie. Mało tego, to jest zawsze takie radosne. Linijki, ekierki, cyrkle, gumki do mazania, bloki rysunkowe, mogą być kolorowe, mogą być techniczne, farby i pędzle, zszywacze, zszywki, kredki, zeszyty, A4, takie duże też, bo dla dzieciaków takich starszych też się przydają te większe. Ołówki, długopisy, cienkopisy, nożyczki, taśmę klejącą, kleje, korektory. No generalnie też to, co sami myślimy czasami, żeby się przydało dziecku. Ostatnio mnie ktoś spytał, czy lepiej robić taką pojedynczą wyprawkę, że wiesz, skompletować już w zasadzie taką prawie gotową, czy kupić na przykład hurtowo 15 zeszytów. Ja sobie myślę, że to już darczyńcy nie można ograniczać, że jeden kupi taki pakiet zeszytów i przyniesie, a komu innemu radość sprawi właśnie skompletowanie takiej jednej wyprawki. My co prawda potem tak czy siak wolontariusze te całe darowizny sortują i mamy karton, gdzie są właśnie ołówki, karton, gdzie są długopisy i tak po kolei. I kiedy przychodzi do pakowania tornistrów, przygotowywania tych wyprawek, wtedy po prostu oni biorą z każdego i w zależności też staramy się, żeby te tornistry były dostosowane do wieku, do płci, bo wiadomo, że te wszystkie rzeczy są kolorowe, mają jakieś takie motywy z bajek, żeby rzeczywiście były dostosowane dla dziewczynek i dla chłopców, różne do wieku, żeby ktoś, kto idzie do liceum, nie dostawał plasteliny na przykład. Mamy takie plecaki i właśnie ostatnimi laty kupowaliśmy je, bo prowadzimy też zbiórkę internetową, gdzie można po prostu przekazać pieniądze na stronie caritaspoznań.pl i są takie rzeczy, które łatwiej nam kupić, albo czasami dostaniemy darowiznę i na przykład dostaniemy te 500 plecaków. Także na ten moment jeszcze mamy, także samych tornistrów nie zbieramy, plecaków, tornistrów nie potrzebujemy. Nie potrzebujemy też rzeczy używanych.
1: W dzisiejszym wydaniu chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz, do usłyszenia.
0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.

0: Muzyczny kalejdoskop. Zaprasza Daniel Badecki.
1: Na zegarach minęła już godzina 22, a zatem to najwyższy czas, by rozpocząć kolejną muzyczną podróż w Radiu Emaus, na którą zaprasza Was Daniel Badecki. Kłaniam się nisko. Dobry wieczór. A dzisiaj bohaterem audycji będzie Chuck Mannione. 22 lipca mija pierwsza rocznica śmierci wybitnego artysty łączącego muzyczne światy. Jazzowy kunszt z lekkością brzmienia, które trafiało do szerokiej publiczności. Jego utwory często o czytelnej, melodyjnej strukturze, nierzadko okraszone latynoską energią, trafiały na listy przebojów, ale też zyskiwały uznanie wśród samych jazzmenów. Mannione był jednym z tych artystów, którzy sprawili, że jazz przestał brzmieć obco. Otworzył drzwi do gatunku słuchaczom, którzy wcześniej omijali go szerokim łukiem. I niewątpliwie album Children of Sanchez, który zresztą stał się soundtrackiem do filmu o tym samym tytule, jest tego doskonałym przykładem.

włosko-amerykańskiej rodzinie 29 listopada 1940 roku w Rochester w stanie Nowy Jork. I tam pożegnał się z tym światem, przeżywszy 84 lata. Początkowo uczył się gry na fortepianie, ale po obejrzeniu filmu Young Man with the Horn z 1950 roku z takimi gwiazdami jak Kirk Douglas, Lauren Bacall, Doris Day, przerzucił się na trąbkę, a później podczas studiów w Eastman School of Music na Flugelhorn. To jest taki instrument trochę pomiędzy trąbką a rogiem. Ma bardziej pastelowe brzmienie, ciepłe, mniej ostre aniżeli trąbka, ale nieco bardziej wyraziste i sprężyste niż waltornia. I to jest chyba idealny instrument, w którym można śpiewać piękne melodie, a jednocześnie być sprężystym w jazzowych różnych wirażach, które można wykonywać na tym instrumencie. Jeszcze jako młody chłopak założył jazzowy zespół ze swoim bratem, pianistą Gasparem Gapem Manione. Razem chodzili słuchać jazzu do klubu Ridgecrest Inn na peryferiach miasta. Ale tam najważniejsze, co się wydarzyło, to poznanie takich mistrzów jak Miles Davis czy Dizzy Gillespie. I ten ostatni był dla niego największą inspiracją. Nazywał go swoim muzycznym ojcem. Dizzy zresztą widział w nim wielki potencjał i podarował wówczas 15-latkowi własną trąbkę. Jak wielu młodych muzyków jazzowych, profesjonalne szlify zdobywał Chuck Manione w składzie formacji Jazz Messengers Arta Blakeya. W czasie, kiedy grał w tym zespole, towarzyszyli mu m.in. tacy muzycy jak Keith Jarrett czy Chick Corea. Pierwsze płyty nagrywał wraz z Manione Brothers Sextet Quintet, znanym także jako The Jazz Brothers, którego liderem był jego brat Gap. Chuck Manione miał ogromny talent do pisania chwytliwych, przebojowych utworów. Wraz z orkiestrą Filharmonii Rochester nagrał i wydał w 1970 roku album z własnymi kompozycjami Friends and Love. Krążek cieszył się sporą popularnością i przyniósł mu pierwszą nominację do Grammy, a zawarta na nim kompozycja Hill We The Lord Heights znalazła się na liście przebojów magazynu Billboard. Kolejnym wielkim sukcesem trębacza był album Land of Make Believe z 1973 roku i właśnie teraz posłuchamy tej kompozycji.

Wysłuchaliśmy przed chwilą kompozycji Land of Make-Believe autorstwa Chucka Magnone, a teraz przed nami jeden z najbardziej popularnych albumów w historii jazzu, Feels So Good. A właściwie wysłuchamy za chwilę tytułowej kompozycji, która wdarła się na czołowe miejsca list przebojów w Stanach Zjednoczonych i przyniosła mu światową rozpoznawalność. Jest to jeden z koronnych przykładów, kiedy muzyce jazzowej udało się wedrzeć do świata muzyki popularnej. A Chuck Magnone robił to doskonale, bo to właśnie on otwierał drzwi do tego gatunku słuchaczom, którzy wcześniej omijali go szerokim łukiem. I jak za chwilę posłuchacie tej kompozycji Feels So Good, to myślę, że możecie mieć takie wrażenie, a chyba to kiedyś słyszałem. No to co, przekonajmy się razem, czy tak jest.

Mam nadzieję, że słuchając kompozycji Chucka Manione Feels So Good zrobiło się chociaż raz wam cieplej na serduszku i że mieliście rzeczywiście taki moment, kiedy pomyśleliście sobie, a chyba to kiedyś słyszałem ten utwór. Mam nadzieję, że tak było. A teraz będziemy dalej. Jak widzicie, lata 70., zwłaszcza druga połowa, to był taki pik, jeśli chodzi o sukcesy, o karierę artystyczną Chucka Manione, no bo to są dwie statuetki Grammy za Bella Vie, a także za Dzieci Sancheza, które stały się potem ścieżką dźwiękową do filmu Dzieci Sancheza Hala Bartletta z Anthony Quinnem w roli głównej. Ale Chuck Manione pojawił się również przy okazji Igrzysk Olimpijskich z bardzo ciekawymi tematami muzycznymi. I tak temat Chucka Manione Chase the Clouds Away został użyty podczas Igrzysk Olimpijskich w Montrealu w 1976 roku. A kompozycję Give It All You Got wykonał on osobiście podczas ceremonii zakończenia Olimpiady w Lake Placid w 1980 roku. Co ciekawe, Manione udzielał się również jako aktor. Wystąpił między innymi w serialu kryminalnym Magnum P.I. i w animowanej serii King of the Hill. Zresztą w tej ostatniej zagrał samego siebie i wykonywał swój wielki przebój Feels So Good. No to cóż, zostawiam was najpierw z piosenką Chase the Clouds Away. To utwór, który pochodzi z 10. albumu Chucka Manione, o tym samym tytule. Chase the Clouds Away, Chuck Manione.

A teraz czas na drugi akcent sportowo-olimpijski, czyli na kompozycję Give It All You Got. Ona pochodzi z albumu Fun and Games z 1979 roku, bo wtedy został ten album nagrany, a wydany w 1980, czyli w tym samym roku, kiedy miały miejsce Igrzyska Olimpijskie w Lake Placid. I właśnie wtedy, podczas ceremonii zakończenia tychże igrzysk, tę kompozycję, czyli Give It All You Got, Chuck Mangione wykonał osobiście. No to cóż, zamieniamy się w słuch.

Wysłuchaliśmy Give It All You Got autorstwa Chucka Magnone. W latach 80. Chuck Magnone współpracował z nowojorską drużyną baseballową z Yankeesami, a jego muzyka towarzyszyła cyklowi rozgrywek All-Stars. W 1989 roku Chuck Magnone wycofał się z działalności koncertowej, ale powrócił do niej w połowie lat 90. po śmierci jego wielkiego mentora, Dizziego Gillespiego. Brał udział w koncertach charytatywnych. Sam był organizatorem i gospodarzem dobroczynnej ekstrawagancy w Rochester. 27 grudnia 1980 roku zagrali z nim wtedy m.in. Gillespie, Chick Corea czy Steve Gadd. W trwającym blisko 8 godzin koncercie, z którego dochody przeznaczono dla ofiar trzęsienia ziemi we Włoszech. W 1995 roku ukazała się biografia Chucka Magnone pod tytułem Feel So Good, The Melodies, Miles and Magic of Chuck Magnone autorstwa Michaela J. Cartera. Nagrał ponad 30 autorskich płyt. I do jednej z nich jeszcze na koniec dzisiejszej audycji wrócimy, czyli do Bella Vie, za który to album otrzymał pierwszą w swojej karierze statuetkę Grammy. A teraz chciałbym na chwilę uciec od Chucka Magnone i sięgnąć do twórczości Edwarda Elgara, bo tak się składa, że 21 lipca minęła 130. rocznica prawykonania serenady na smyczki w tonacji e-moll opus 20 właśnie Edwarda Elgara. Jest to jeden z pierwszych w pełni dojrzałych utworów Edwarda Elgara, ale jednocześnie stanowi jeden z najważniejszych przykładów angielskiej muzyki późnoromantycznej, właśnie przeznaczonej na zespół smyczkowy. Kompozycja składa się z trzech kontrastujących części: Allegro piacevole, Largetto i Allegretto. Układ ten nawiązuje oczywiście do klasycznego modelu serenady, jednak język muzyczny Elgara wyraźnie osadzony jest w estetyce późnego romantyzmu. Pierwsza część utrzymana jest w pogodnym, lirycznym nastroju. Jej główny temat opiera się na miękkiej, kantylenowej melodii, rozwijanej w dialogu poszczególnych grup instrumentów. Charakterystyczne są delikatne kontrasty dynamiczne, płynne frazy oraz przejrzysta faktura, okresowo wzbogacona elementami imitacyjnymi. Centralne Largetto stanowi kulminacyjny punkt całego cyklu. Jest to szeroko zakrojona pieśń bez słów, oparta na długich, śpiewnych frazach i bogatej harmonii. Szczególną rolę odgrywa tu umiejętne operowanie napięciem poprzez stopniowe zagęszczanie faktury, wzrost dynamiki oraz wykorzystanie pełnego brzmienia zespołu smyczkowego. Część ta ukazuje charakterystyczną dla Elgara zdolność budowania nostalgicznego, refleksyjnego klimatu przy zachowaniu formalnej prostoty. I właśnie pierwszej i drugiej części będziemy mieli okazję za chwilę wysłuchać w wykonaniu Academy of St. Martin in the Fields pod dyrekcją Sir Neville'a Marinera.

To był Edward Elgar i jego serenada na smyczki w tonacji e-moll op. 20 w wykonaniu Academy of St. Martin in the Fields pod dyrekcją Sir Nevilla Marinera. A teraz na koniec dzisiejszej audycji, tak jak obiecałem, wracamy do Chucka Magnone. Przed nami Bella Via, czyli tytułowy utwór, kompozycja pochodząca z albumu właśnie o tym, o tej nazwie, o tym tytule Bella Via. Za ten album Chuck Magnone otrzymał pierwszą z dwóch statuetek Grammy w 1977 roku i właśnie tym utworem chciałbym z wami się pożegnać, podziękować za wspólnie spędzony czas i życzyć wam wszystkiego dobrego na dalszą część wakacji i życzyć dobrego też wieczoru dzisiejszego. I mam nadzieję, że słyszymy się już za tydzień. Dobranoc.

Muzyczny kalejdoskop. Zaprasza Daniel Badecki. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

dobra muzyka w Radiu Emaus. Lato z Radiem Emaus. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: to z Radiem Emaus.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Papież odwiedził sanktuarium Trójcy Przenajświętszej w Górach Cimbruińskich. Stolica Apostolska zdementowała pogłoski o zakończeniu procesu księdza Rupnika. 2000 chórzystów zaśpiewa dla papieża podczas jego wizyty w Paryżu. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV przebywa na letnim urlopie w Castel Gandolfo. Dziś rano jednak odbył ponad 100-kilometrową podróż do górskiego sanktuarium Trójcy Przenajświętszej w Valle Pietra. Jest ono położone w górach cimbruińskich, nieopodal Subiaco. Wizyta miała charakter prywatny. Rektor sanktuarium, ksiądz Alberto Ponzi, dowiedział się o niej tuż przed przyjazdem papieża.
3: Była to wizyta niezapowiedziana, ale wspaniała. Papież pozdrowił pielgrzymów i przyszedł do sanktuarium. Zatrzymał się na modlitwie przed wizerunkiem Trójcy Przenajświętszej. Zaprowadziłem go potem na lodzie. Stamtąd skierował kilka słów do pielgrzymów i udzielił im błogosławieństwa. Pokazałem mu potem całe sanktuarium. Byliśmy też przy ołtarzu na zewnątrz, skąd widać całą panoramę gór. Odchodząc, Leon XIV jeszcze raz pozdrowił pielgrzymów.
2: Do udawania spójnego i autentycznego świadectwa o Chrystusie zachęca Leon XIV amerykańskich zakonników. Papież napisał list z okazji 70. rocznicy powstania konferencji wyższych przełożonych zakonów męskich w USA. Powołując się na nauczanie świętego Jana Pawła II, wezwał ich do docenienia wartości życia wspólnotowego.
4: Leon XIV zachęcił amerykańskich zakonników, by postrzegali życie wspólnotowe jako źródło uświęcenia, inspiracji, świadectwa i siły w swym apostolstwie. Papież powołał się na adhortację świętego Jana Pawła II, Vita Consacrata. Przypomniał, że to właśnie w życiu wspólnotowym przejawia się ukryta obecność zmartwychwstałego Pana.
2: Leon XIV wyraził też wdzięczność za dotychczasową pracę konferencji. Umocniła ona bowiem publiczne świadectwo osób konsekrowanych, które poświęcają swoje życie Ewangelii. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej zdementowało pogłoski na temat zakończenia procesu księdza Rupnika, byłego jezuity i artysty, twórcy mozaik. Jest on oskarżony o wykorzystywanie seksualne i innego rodzaju nadużycia względem dorosłych kobiet, głównie zakonnic. Jak oświadczył Matteo Bruni, doniesienia dotyczące decyzji sędziów są całkowicie bezpodstawne. Sprawa jest nadal rozpatrywana.
5: Wiadomości ze świata.
2: Archidiecezja paryska mobilizuje 2000 chórzystów na papieską mszę. Według wstępnych ustaleń Leon XIV mają odprawić 26 września w centrum Paryża na placu de la Concorde, choć oficjalny program podróży nie został jeszcze opublikowany.
6: Muzyczne przedsięwzięcie ma ukazać jedność kościoła we Francji. Chórzyści będą pochodzić z całego kraju. Każda diecezja ma przysłać 30 śpiewaków. Z organizacyjnego punktu widzenia jest to wielkie wyzwanie. Odpowiedzialny za liturgię ksiądz Guillaume Normand przyznaje, że przygotowaniom towarzyszy wielki entuzjazm. Wielkość chóru jest proporcjonalna do przewidywalnej wielkości zgromadzenia. Szacuje się, że na mszę z papieżem przyjdzie 500 000 wiernych.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.
2: Czasem opieramy się przy przycinaniu. Nie rozumiemy, że jest ono niezbędne, abyśmy mogli zaowocować, aby narodziło się w nas, w naszym postępowaniu, coś nowego, dobrego. Warto zaufać Bożemu procesowi przycinania. Pozwolić, by zadomowiło się w nas Boże Słowo i wszystko, czego uczy nas Jezus. Wtedy staniemy się podobni do Pana. Wtedy zaowocujemy. Pomyśl, kiedy Boże przycinanie, oczyszczanie moich działań jest dla mnie najtrudniejsze? Dlaczego? Może poproszę dziś podczas modlitwy Boga, by pomógł mi przejść przez to oczyszczenie.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobra noc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek. Rozdział drugi. Plac leżący u zachodniego muru jerozolimskiego przed bramą zwaną Betlejemską lub Jopejską jest jedną z najznaczniejszych części miasta. Za dni Salomona było tu wielkie targowisko, na które przybywali kupcy z Egiptu i bogaci handlarze z Tyru i Sydonu. Od owej chwili minęło 3000 lat, a i dziś jeszcze odbywa się targ na tym miejscu. W ową epokę i na ten targ wiodę czytelnika. Była trzecia godzina dnia i dużo ludzi już się rozeszło, jednakże natłok niewiele się zmniejszył. Między nowo przybyłymi szczególniejszą uwagę budziła grupa składająca się z mężczyzny, kobiety i osła. Mężczyzna stał przy ośle, wsparty na kiju, który mu służył do popędzania zwierzęcia i podpierania się. Sądząc z rysów twarzy, liczył około 50 lat. Rozgląda się niepewnie i ciekawie, co dowodzi, że jest tu obcy. Osioł zajada wiązkę zielonej trawy, jakiej pełno na targu i zadowolony nie zważa na to, co się dokoła niego dzieje, ani też na kobietę siedzącą na jego grzbiecie w miękko wysłanym siodle. Postać niewiasty okrywa z wierzchu suknia z wełnianej materii, a biała zasłona osłania głowę i szyję. Wreszcie zaczepił ktoś nieznajomego męża. Czy nie jesteś Józefem z Nazaretu? Tak mnie nazywają, odparł Józef, zwracając się z powagą ku pytającemu. A ty? Ach, pokój tobie, wszakżeś mój przyjaciel, rabbi Samuel. A patrząc na kobietę, dodał po chwili. Pokój tobie, twemu domowi i wszystkim przyjaciołom twoim. Przy tych słowach położył rękę na piersi i pochylił głowę ku kobiecie, która uchyliwszy zasłony, ukazała oblicze prawie jeszcze dziecięce. Na waszych szatach tak mało pyłu, rzekł rabbi. Zapewne noc przepędziliście tu, w mieście ojców naszych. Nie, odparł Józef. Wczoraj zdążyliśmy przed nocą tylko do Betanii, tam nocowaliśmy, a obrzasku puściliśmy się dalej. A zatem macie jeszcze podróż przed sobą. Czy może do Joppy? Nie tak daleko, tylko do Betlejem. Zachowanie rabbiego, dotąd szczere i przyjacielskie, zmieniło się teraz. Oblicze nabrało groźnego, posępnego wyrazu, a z gardła ozwał się chrapliwy głos. Tak, tak, widzę. Urodziłeś się w Betlejem i wiedziesz tam córkę, aby być wpisanym w księgi stosownie do rozkazu cesarza. Dzieci Jakuba są w niewoli, jak niegdyś w Egipcie. Ale nie masz ani Mojżesza, ani Jozuego. Gdzież nasza potęga? Józef, nie zmieniając głosu ani postawy, odrzekł. Niewiasta ta nie jest moją córką. Rabbi, nie zważając na to tłumaczenie, mówił dalej. Cóż robią zeloci w Galilei? Jestem cieślą. A Nazaret mieściną, odparł Józef rozważnie. Ulica, przy której stoi moja ławka, nie prowadzi do żadnego większego miasta. Obrabianie drzewa i piłowanie desek zabiera mi tyle czasu, że nie mogę brać udziału w sporach stronnictw. Przecież jesteś Żydem, rzekł rabbi poważnie. Jesteś Żydem i to z pokolenia Dawida. Nie sądzę, abyś chętnie płacił inną daninę, jaką tę, którą dawny zwyczaj nakazuje składać Jehowie. Józef milczał, a jego przyjaciel mówił dalej. Nie żalę się bynajmniej na podwyższenie podatku. Denar to nic. Ale czymże jest ten podatek, jeśli nie obrazą naszej narodowości, jeśli nie uległością wobec tyrana? Powiedz mi, jestże to prawdą, że Juda mieni się Mesjaszem? Musisz to wiedzieć, bo żyjesz wśród jego uczniów. Słyszałem od jego zwolenników to samo, odpowiedział Józef. W tej chwili uchyliła się zasłona i twarz niewiasty zabłysła przed oczyma rabbiego. Piękność jej rozjaśniało wejrzenie pełne uroku, a twarz oblewał rumieniec, po czym znowu zasłona skryła wszystko. Rabbi zapomniał, o czym mówił i cichszym głosem rzekł – córka twoja jest skromna. – Nie jest moją córką – powtórzył Józef.

pośpiesznie. Jest córką Joachima i Anny z Betlejem, o których pewnie słyszałeś, gdyż używali dobrej sławy. Tak, potwierdził rabbi z uszanowaniem. Znałem ich. Ród wiedli od Dawida, znałem ich dobrze. Nie żyją już, mówił dalej Józef. Umarli w Nazarecie i zostawili dom. Oto ich córka, która nie mogąc inaczej dojść do swej własności, musiała podług naszego prawa zaślubić najbliższego krewnego, jest więc moją żoną. Teraz rozumiem, jako urodzeni w Betlejem, udajecie się tam stosownie do rzymskiego edyktu, aby swe imiona podać do spisu ludności. Mówiąc te słowa, załamał rabbi ręce ze zgrozą, a spojrzawszy ku niebu zawołał: Bóg Izraela żyje, w prawicy jego zemsta. To rzekłszy, odwrócił się i śpiesznie odszedł. Także Józef z małżonką swoją, ponieważ osioł ich już się był posilił, ruszył drogą w stronę Betlejem. Słońce silnie przypiekało, toteż Maria zdjęła zasłonę, ukazując głowę bez nakrycia. Skorzystajmy z tej chwili i przypatrzmy się jej bliżej. Nie miała więcej jak lat 15. Twarz owalna, cery bladawej, nos kształtny, piękne, niebieskie oczy, wargi nieco rozwarte i pełne. Nadawały ustom wyraz słodyczy, czułości i ufności. Przepiękne, złote włosy spadały w cudnej z całością harmonii na jej ramiona. Z całej postaci bił blask niezwykłej czystości. Często zwracała wzrok ku niebu, a jej usta wymawiały słowa modlitwy. Józef zwracał się od czasu do czasu ku niej, a widok jej napełniał go niebiańską radością. Tak przebyli wielką równinę i dotarli do wzgórza Mar Elias, a przeszedłszy przez dolinę, przybyli do Betlejem. Był wielki natłok ludu, toteż Józef zaczął się lękać, że nie znajdzie pomieszczenia dla Marii. Nie zatrzymując się dłużej i na nikogo nie zwracając uwagi, szedł dalej i stanął dopiero u drzwi gospody przy rozstajnych drogach. Aby dobrze zrozumieć, co się Nazarejczykowi wydarzyło w gospodzie, trzeba wiedzieć, że gospody na wschodzie niczym nie były podobne do gospód ludów zachodnich. Nazywano je kanami z perskiego, a były to po prostu miejsca ogrodzone bez domów czy choćby szałasów, często bez bramy lub jakichkolwiek drzwi. Obierając miejsce na taką gospodę, myślano tylko o cieniu, ochronie osób, dobytku ich i o wodzie. Takie były gospody, w których odpoczywał Jakub, gdy szedł po żonę do Padan Aram, a podobne do nich można dziś jeszcze widzieć na oazach pustyni. W gospodach tych nie było gospodarza ani gospodyni, służącego lub kucharki. Stróż u bramy przedstawiał cały zarząd i wszelką władzę. Nikt tu nie rozkazywał, ani nikt nie podawał rachunków. Wynikiem tego systemu było, że każdy przybywający przywoził żywność dla siebie i zwierząt lub nabywał ją od kupców bawiących właśnie w gospodzie. Tak samo było z posłaniem. Zarządca dawał tylko wodę, odpoczynek, opiekę i schronienie, a dawał je dobrowolnie i bezinteresownie. W małym Betlejem była tylko jedna gospoda, a Nazarejczyk, chociaż tu urodzony, nie mógł liczyć na gościnność w mieście, tym bardziej, że od dawna tu nie mieszkał, a co więcej, spis, dla którego tu przybył, mógł trwać tygodnie, a nawet miesiące, gdyż rzymskie władze prowincjonalne odznaczały się taką powolnością, że weszła w przysłowie. Przybywszy pod gospodę, Józef zaniepokoił się, czy znajdzie pomieszczenie, bo drzwi były wprost oblężone przez tłum, a i podwórze, chociaż obszerne, zdawało się być przepełnione. Tuż u bramy siedział na dużym pniu cedrowym stróż gospody, oparłszy włócznie o mur. U jego stóp leżał pies. Pokój Jehowy z tobą, rzekł Józef, dotarłszy w końcu do stróża. Czego mnie życzysz, i ja tobie życzę, a co posiędziesz, niech się mnoży tobie i dzieciom twoim. Odparł stróż poważnie, nie ruszając się z miejsca. Urodziłem się w Betlejem, rzekł Józef rozważnie. Czyliż nie znajdę miejsca dla... Nie ma. Słyszeliście może o mnie, jestem Józef z Nazaretu. Tu jest dom ojców moich, bo jestem z pokolenia Dawidowego. Słowa te były teraz całą nadzieją Nazarejczyka. Jeśli one go zawiodą, żadne inne, a nawet ofiara kilku syklów, nie zdadzą się na nic. Być synem Judy to rzecz cenna, ale nierównie cenniejszą w opinii pokoleń było być z domu Dawidowego. Nie było nic zaszczytniejszego. Stróż powstał z uszanowaniem z swego miejsca i rzekł: Rabbi, nie mogę ci powiedzieć, kiedy te drzwi po raz pierwszy się otwarły na powitanie podróżnego. Stało się to pewnie dawniej niż tysiące lat temu, a od tego czasu nigdy nie zamknęły się przed dobrym człowiekiem, jeśli tylko było miejsce, na którym by mógł spokojnie

0: odpocząć. Gdyśmy tak postępowali z obcymi, jakże inaczej mielibyśmy czynić z swoimi. Więc musi być prawda, kiedy stróż tego domu mówi potomkowi Dawida: nie ma miejsca. Dlatego pozdrawiam cię na nowo, a jeśli chcesz się sam przekonać, chodź ze mną, a pokażę ci, że nie ma miejsca w gospodzie, ani w izbach, ani w podwórzu, ani na dachu. Mogęż cię zapytać, rabbi, kiedy przybyłeś? Dopiero przed chwilą. Stróż uśmiechnął się, mówiąc: obcy, który mieszka pośród was, niechaj będzie jako jeden z was i macie go miłować jako siebie. Czy nie tak mówi prawo, rabbi? Józef milczał. Jeśli tak jest prawo, czyż mogę powiedzieć takiemu, który pierwej przybył: idź swoją drogą, bo oto przybył inny, który zajmie miejsce twoje? A gdybym nawet tak powiedział, czyż miejsce to należałoby się tobie? Patrz, jak wielu czeka od dziewiątej. Któż są ci ludzie? Zapytał Józef, wskazując na tłum. I co ich tu sprowadza? To, co zapewne i ciebie, rabbi. Edykt cesarski. Tu stróż rzucił pytające spojrzenie na Nazarejczyka, po czym mówił dalej. Ta przyczyna ściągnęła większą część tych, którzy są w gospodzie. Prócz tego przybyła wczoraj karawana jadąca z Damaszku do Arabii i Dolnego Egiptu. To, co tu widzisz najbliżej, należy do tej karawany, tak ludzie, jak i wielbłądy. Józef jeszcze nie ustąpił. Podwórze takie obszerne, rzekł. Tak, ale całe założone tłumokami, pakunkami, jedwabiu, korzenia i innymi towarami. Twarz podróżnego zaszła smutkiem. Spuścił oczy i rzekł wzruszony: nie dbam o siebie, ale mam żonę z sobą. Noc na tej wysokości zimniejsza niż w Nazaret, więc ona nie może spędzić nocy pod gołym niebem. Czy nie znalazłoby się dla niej jakie miejsce w mieście? Ci ludzie, odrzekł stróż, wyciągnąwszy rękę w kierunku tłumu stojącego przed bramą, byli wszyscy w mieście i mówią, że wszystko jest zajęte. Józef znowu spojrzał w ziemię, mówiąc na wpół do siebie: ona taka młoda, jeśli jej uściele posłanie na wzgórzu, zimno ją zabije. Po czym znów przemówił do stróża: może znaliście jej rodziców, Joachima i Annę z Betlejem, również z rodu Dawidowego. W młodości mojej znałem ich, byli to sprawiedliwi ludzie. Mówiąc to, stróż spuścił oczy w zamyśleniu, nagle podniósł głowę i rzekł: nie mogę zrobić miejsca dla ciebie, rabbi, ale bez dobrej rady nie puszczę. Ileż was osób jest? Józef zamyślił się, a potem odpowiedział: tylko żona i ja. Dobrze, nie przepędzicie nocy na dworze. Sprowadź żona, spiesz się, bo gdy słońce zajdzie za górę, rychło noc nadejdzie. Błogosławię cię błogosławieństwem podróżnego bez dachu. Błogosławieństwo gościa nie ominie cię również. Mówiąc to, Nazarejczyk śpiesznie wrócił do Marii, którą był zostawił w pewnym oddaleniu, a wróciwszy z nią rzekł: oto ta, o której mówiłem. Maria miała twarz odsłoniętą, niebieskie oczy i złote włosy, zauważył po cichu stróż, patrząc na Marię. Takim był młody Dawid, gdy śpiewał Saulowi. Biorąc rzemienne lejce z rąk Józefa, rzekł do Marii: pokój tobie, córko Dawida. A do Józefa: rabbi, pójdź za mną. Szli wąskim przejściem, które wiodło przez podwórze gospody, a potem zwrócili się za przewodem stróża ku wapiennym wzgórzom wznoszącym się za gospodą po zachodniej stronie. Prowadzisz nas do jaskini, zauważył Józef. Jaskinia, do której idziemy, rzekł, zwracając się do Marii stróż, była schronieniem twojego dziada Dawida. Uprowadzał on tutaj przed niebezpieczeństwem trzody swoje z pól poniżej nas będących, tam gdzie oto źródło w dolinie. Później, gdy był królem, szukał w tej starej chacie zdrowia i odpoczynku. Lubił też sprowadzać tu wielkie trzody, a żłoby ich są tu jeszcze jak były za jego dni. Lepiej odpocząć pod dachem, gdzie on sypiał, niż w podwórzu lub przy drodze. Ale oto i chata przed jaskinią. Chata była niska, ciasna i bez okien. Prócz wrót na wielkich zawiasach i ścian żółtą polepionych gliną, nie było z zewnątrz nic więcej. Podczas gdy odsuwano drewniane rygle, Maria zsiadła z osła, a stróż, otworzywszy wrota, zawołał: chodźcie! Podróżni weszli, rozglądając się wokół, i wnet spostrzegli, że chata służyła tylko do zakrycia otworu jaskini czy groty, prawdopodobnie naturalnej, długiej około 40 stóp, 9 do 10 wysokiej, a 12 do 15 szerokiej. W świetle padającym przez drzwi można było widzieć nierówną, pełną wybojów podłogę, na której leżało nieco siana i słomy. Przy ścianach stały niskie, kamienne żłoby dla owiec. Jakkolwiek śmieci i słoma pokrywały wszelkie zagłębienia podłogi, a pajęczyny wiszące tu i ówdzie wyglądały jak kawałki brudnego płótna, miejsce to nie było schronieniem gorszym od gospody. Wejdźcie, rzekł przewodnik, a cokolwiek tu znajdziecie, jest przeznaczone dla takich jak wy, podróżnych, więc bierzcie. Potem rzekł do Marii, możesz tu spocząć? Miejsce to święte jest, odpowiedziała. Żegnam was, pokój z wami. Gdy odszedł, podróżni zajęli się uporządkowaniem jaskini.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
2: Lato z radiem Emaus.

podróżować, zwiedzać świat. Pięknie żyć, garściami życie brać. Chciałem być piosenkarzem. Chciałem mieć pełne sale. Podróżować, zwiedzać świat.

mieć coś dobrego. Dałem tylko siebie. Los okrutnie ze mnie drwił, gorzkich nauk nie oszczędził mi. Chciałem wnieść coś nowego.

Lato z Radiem Emaus.